wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Wyznawczym dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem.

za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: Jesteśmy w takim okresie, kiedy odbywają się rekrutacje do seminariów i pewnie jakaś część młodych ludzi myśli o tym, żeby pójść za Chrystusem, żeby pójść za głosem powołania, czy to w życiu zakonnym, czy w życiu kapłańskim. Może warto dzisiaj się o takie osoby pomodlić, żeby miały odwagę zaprzeć się samego siebie, żeby potrafiły iść za tym wezwaniem, mimo tego, że wszyscy dookoła będą mówić przeciwnie, że nie, nie dasz rady, że się nie nadajesz, że zmarnujesz sobie życie. Pomódlmy się o ducha męstwa dla tych osób, które chcą w sposób bezgraniczny, bezkompromisowy iść za Chrystusem i naśladować Go w swoim życiu.

0: Wieki wieków.
1: 30 sierpnia 1914 roku zakończyła się bitwa pod Tannenbergiem w pobliżu dzisiejszego Grunwaldu. Było to najważniejsze starcie w trakcie I wojny światowej na terenie dzisiejszej Polski. Wojska niemieckie, dowodzone przez Paula von Hindenburga, pokonały wówczas Rosjan. Tego dnia w roku 1942 zakończyła się ewakuacja armii polskiej ze Związku Sowieckiego. Dziś niedziela, więc cofnijmy się nieco w kalendarzu. 28 sierpnia w roku 1784 niedaleko Monterey zmarł Michał Józef Serra, zwany apostołem Kalifornii. Do franciszkanów wstąpił jako 17-latek i przyjął imię zakonne Juniper. Mając 35 lat pożyczył katedrę i wygodne życie kaznodziei dla pracy misyjnej. W roku 1749 dotarł do Meksyku i pieszo ruszył w głąb kraju, by głosić Ewangelię Indianom. Na zachodnim wybrzeżu dzisiejszych Stanów zakładał placówki franciszkańskie o znajomo brzmiących nazwach: San Diego, San Antonio, Santa Clara i San Francisco, czyli Święty Franciszek. Nie wszystkim jednak była w smak ewangelizacja i nobilitacja Indian. Juniper Serra wielokrotnie ścierał się z hiszpańskimi władzami wojskowymi w obronie wiernych przed nadużyciami żołnierzy. Beatyfikował go święty Jan Paweł II w roku 1988, a kanonizował papież Franciszek 24 września 2015 roku podczas mszy w Bazylice w Waszyngtonie. Założone przez niego misje dziś stanowią amerykański szlak El Camino Real, a od roku 1931 posąg apostoła Kalifornii stoi w sali Kongresu USA w Waszyngtonie.

0: Radio Plus.
1: Zapraszamy na transmisję mszy świętej z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

za kogo mnie uważacie, za kogo uważamy Jezusa Chrystusa, trzeba Go poznawać w każdym dniu naszego życia, w tych różnych sytuacjach, które przeżywamy, a najpiękniej i najszczególniej wtedy, kiedy Go przyjmujemy w Jego Słowie, jak przychodzi do nas i mówi, kiedy Go słuchamy i również w Eucharystii, kiedy możemy karmić się Jego ciałem i krwią. To Najświętszą Ofiarę sprawujmy w tych wszystkich intencjach, które były odczytane przed mszą świętą. Do tych intencji dołóżmy nasze intencje, składając je tutaj, na tym ołtarzu. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, przeprośmy Boga za nasze grzechy i prośmy Go o miłosierdzie dla nas. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

pańskiem wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak słowo pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem.

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże.
1: Amen.

0: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Pani znaczą nasze grzechy.
1: Kochani, cały ten nasz święty Piotr, jak zawsze, pokazuje swoje oblicze niesamowite. Tydzień temu przecież słyszeliśmy, jak święty Piotr wyznaje, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, a dzisiaj w parę wersetów później mówi: ciebie to nie spotka, nie może Cię spotkać cierpienie, nie może Cię spotkać odrzucenie, nie może spotkać Ciebie śmierć. Piotr już nie myśli po Bożemu, ale myśli tylko po ludzku, jak mówi do niego Jezus. To jest niesamowite. W jednej chwili tak bardzo szybko jego myślenie się zmienia. I tak samo jest również w czasie ostatniej wieczerzy. Pójdę z Tobą nawet na śmierć, a jeszcze tej samej nocy. Co zrobił Piotr? Powiedział, że go nie zna. Powiedział, że nie zna Jezusa, nie wie, kim ten człowiek jest. Taki właśnie jest Piotr, który zmaga się ze swoim życiem, zmaga się z samym sobą. To jest nieustanna gdzieś jego walka w sercu, która trwa. Myślę sobie, kochani, o też naszych walkach, które wewnętrznie są toczone. Chciałbym jednak przyjrzeć się dzisiaj prorokowi Jeremiaszowi, który żali się Bogu. Żali się Bogu za to wszystko, co go spotyka. Żali się Bogu za to, że jest odrzucony, że jest pośmiewiskiem, że jest zniewagą codzienną. I to z jakiego powodu? Słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. Słowo Pańskie jakby jest jego powodem tego, że codziennie zmaga się z jakąś niewagą, pośmiewiskiem, odrzuceniem. A przecież w pierwszym rozdziale tejże księgi proroka Jeremiasza, kiedy Bóg powołuje tego proroka, to mówi mu, że będzie go chronił, że nic mu nie będzie grozić, że nic ci nie zrobią, bo ja będę ciebie chronić. No i w 20 rozdziale czytamy Jeremiasza, który mówi, że jest pośmiewiskiem, że jest zniewagą. Z powodu jakiego? Z powodu słowa Pańskiego. Naszą myśl możemy przerobić teraz, przerzucić na wczorajszego patrona, świętego Jana Chrzciciela, który, zobaczcie też, kochani, że z powodu prawdy, którą głosił, prawdy moralnej, że Herod nie może mieć za żonę swojego, żonę swojego brata, że ona nie może być jego żoną, i przypominał mu o tym Jan Chrzciciel, broniąc świętego związku małżeństwa, był człowiekiem prawym i za to właśnie, co go spotkało, męczeństwo. Został zabity, została jego głowa ścięta. O tym słuchaliśmy wczoraj. Dzisiaj prorok Jeremiasz, który zmaga się z niewagą z powodu słowa Pańskiego, a przecież miał być chroniony. Może Jeremiasz też myślał, że ochrona od Pana Boga będzie polegała na tym, że skoro żyję tym powołaniem, do którego mnie, Panie, wezwałeś, to będę miał teraz życie przyjemne, łatwe. I ktoś też z nas może tak pomyśleć: skoro jestem chrześcijaninem, który jest wierny Bogu, to będę miał, patrząc z perspektywy ludzkiej, łatwiej. Zobaczmy Piotra, myśląc, że idąc za Jezusem, ominą go wszystkie cierpienia, choroby, jakieś przeciwności czy trudności. I kiedy właśnie Jezus o tym mówi, to on się to nie zgadza. Nie ma w jego sercu zgody na to, by spotkało go cierpienie. Nie ma w jego sercu zgody na to, by spotkała go nawet śmierć. Ci wszyscy pokazują nam, święci, że też i my jesteśmy dość mocno przywiązani do tego świata. Że niestety i my też myślimy nie po Bożemu, ale myślimy też tylko niestety, ale po ludzku. Że może nam się wydaje, że skoro jestem wierny Panu Bogu, no to teraz będzie moje życie usłane tylko wielkimi sukcesami. I wiele razy możemy usłyszeć, że Panie Boże, tyle razy byłem Ci wierny, przestrzegam Twoich przykazań, staram się być człowiekiem świętym, a spotyka mnie cierpienie. Spotkała mi może nagła śmierć kogoś, kogo bardzo kochałem. Spotkało mi cierpienie może mojego dziecka, może mojej mamy, rodziców, mojego brata, siostry, kogoś, kogo bardzo kocham. Spotkało mnie cierpienie. Doświadczam tego, a przecież całe życie byłem Ci wierny. Ale też możemy też pomyśleć sobie o tym, że spotkało mnie cierpienie z powodu drugiego człowieka, który wykracza przeciwko mnie. I myślę sobie teraz, kochani, o tym świętym naszym proroku Jeremiaszu, który mówi, że z powodu słowa Pańskiego stałem się codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I chciał odrzucić swoje powołanie. Pomyślał sobie, nie będę już więcej głosił Twojego imienia, nie będę głosił Twojego słowa. Po co mi to wszystko? Tylko po to, bym był tak odrzucony? Ale kiedy tak bardzo chciał odrzucić swoje powołanie, to mówi o tym sumieniu, które się w nim odezwało. Bo nie chodziło tylko o to, że to sumienie miało go wystraszyć przed Bogiem, że Pan Bóg cię pokaże, bo odsunąłeś się od Jego powołania, bo nie żyjesz Jego słowem, nie żyjesz Jego przykazaniami, to teraz Pan Bóg cię pokaże. Po prostu gdyby Jeremiasz odszedł od tej drogi, do której wezwał go Pan Bóg, to nie straciłby tylko życia, ale straciłby tą największą łaskę, jaką jest bliskość z Bogiem. To straciłby Jeremiasz. I sumienie wołało w nim, nie odchodź mimo cierpienia, bo stracisz najcenniejszy skarb, jaki masz, czyli bliskość z samym Bogiem. I kochani, aby to słowo było bardziej usadzone w naszym życiu, to parę przykładów sobie teraz podamy, które mogą może za chwilę i nas spotkać. Myślę teraz szczególnie o rodzicach, bo za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny. I zobaczcie, kochani rodzice, że też będziecie się zmagać z wieloma przeciwnościami w szkole. Wiemy, że czasami w szkołach są robione jakieś dziwne akcje, niemoralne, nieetyczne, w ogóle niezwiązane z wiarą, wykraczające przeciwko wierze, dekalogowi. Na przykład takie akcje typu jak Halloween, jak jakieś piątki tęczowe i inne wiele rzeczy, które są przeciwne naszej wierze. I może będziecie jedynymi rodzicami w klasie, którzy się temu sprzeciwią i powiecie, moje dziecko nie będzie brało w tym udział i zostaniesz pośmiewiskiem w całej szkole. Może będziesz się bał, że kurczę, jak tak zrobię, to moje dziecko będzie pośmiewiskiem w całej klasie. I będziesz się czuł jak taki Jeremiasz. Co teraz zrobić? Odrzucić to wszystko? A może z powodu słowa Pańskiego tego, że będąc już w szkole średniej będziesz dalej ministrantem, lektorem i staniesz się pośmiewiskiem wśród kolegów w klasie. Ja znam takich lektorów, którzy byli pośmiewiskiem i byli wyśmiewani przez to, że służą przy ołtarzu. I wiele się z tego powodu wycierpieli. A może będąc na studiach będziesz prowadził prawe życie. Nie będziesz kombinował, nie będziesz chodził na jakieś dziwne zabawy, nie będziesz brał udziału w tej demoralizacji młodego człowieka, tylko będziesz wierny Panu Bogu i będziesz człowiekiem, który będzie szedł za Chrystusem i staniesz się pośmiewiskiem. A dzisiaj wielu na studiach jest wiele rzeczy, które są przeciwne wierze. A może będąc w pracy będziesz po prostu uczciwy, nie będziesz oszukiwał, nie będziesz kradł i też staniesz się pośmiewiskiem. Z powodu słowa Pańskiego. I moglibyśmy tych rzeczy wymieniać w nieskończoność. I będziesz sobie myślał, niepotrzebnie tak żyję. Ale co dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii, kiedy też upomniał tego Piotra, że nie myślisz po Bożemu, ale tylko po ludzku. Powiedział Jezus o tym, by stracić swoje życie. I może rzeczywiście dla tego pogańskiego świata stracisz wszystko. Stracisz twarz, stracisz nawet imię, stracisz nawet godność, bo będą ci chcieli odebrać. Może nawet po ludzku stracisz jakąś wartość, bo nie będziesz dobrze usytuowany w tym świecie. Ale Jezus mówi, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Cóż za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał? I świat ci będzie dawał wiele rzeczy. Może przyjemniejsze życie, łatwiejsze, szybsze, wygodniejsze, bez obowiązań, bez problemów. Ale wtedy możesz stracić swoją duszę. I co wtedy? I co wtedy się z nami stanie? Mogę mieć wszystko, ale jeżeli stracę Boga, będę nikim. Bo to On świadczy o naszej wartości. Największą wartość, jaką mam na ziemi, to jest moja relacja z Bogiem. Największą wartość, jaką mam, to jest sam Bóg. A wiecie dlaczego? Bo On oddał za ciebie życie. A świat, który ci proponuje łatwe życie, nie odda za ciebie życia, bo cię nienawidzi. Dlatego chce cię zniszczyć. Dlatego chce pod pozorem jakiegoś fałszywego dobra, łatwego, przyjemnego życia, to ci, dać ci to wszystko, ale tylko po to, by cię zabić. Zabić twoją duszę. Niech to słowo, które dzisiaj otrzymujemy od Boga, będzie dla nas motywacją do tego, aby nie stracić swojej duszy, nie stracić Boga w swoim życiu. Nawet jeżeli miałbym w tym świecie wszystko stracić, ale nie Jego, nie Chrystusa, nie tego, który mnie tak umiłował i tak kocha, że oddał za mnie życie. On swoje życie stracił po to, aby zyskać nasze życie. Nie straćmy więc tego życia na tym świecie, mieszając się z tym światem, żyjąc jak ten świat nam mówi. Ale niech nasze życie będzie Boże. I nie myślmy już po ludzku, ale myślmy po Bożemu, tak jak chce tego Chrystus. I uczy nas również tego nasza Matka Maryja, która w Kanie powiedziała: zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn. Nie powiedziała: zrób wszystko, co ci powie świat, co ci powie internet, co ci powie opinia ludzka. Ale zrób wszystko, co powie ci mój Syn. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Bogiem, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba za sprawą Ducha Świętego, przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pokrzywany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. W gorliwej modlitwie, wzywając stawiennictwa naszej Matki Królowej, z ufnością przedstawmy Panu Bogu nasze prośby.
2: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby całe swoje życie podporządkowali służbie Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków międzynarodowych organizacji pokojowych, aby troszczyli się o bezpieczeństwo dzieci zamieszkujących tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli i osoby przygotowujące się do rozpoczęcia roku szkolnego, aby sumiennie wykonywali powierzone im obowiązki. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby podejmując swój codzienny krzyż, naśladowali Chrystusa i z Nim pokonywali wszelkie przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli miłosiernej miłości Boga i cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy przez częste uczestnictwo we mszy świętej i znoszenie codziennych umartwień mieli siłę do dźwigania ciężarów życia. Ciebie prosimy.
1: Dobry Boże, ucieczko naszej mocy, wysłuchaj próśb, które z wiarą oddajemy w Twoje ręce i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Pawłem I Pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawienia.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Modlimy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa Pana naszego. Kochani, spowiedź trwa jeszcze w wieczerniku do godziny 19:30. Możemy też dzisiaj adorować Najświętszy Sakrament w naszej kaplicy adoracji do godziny 20:45. Życząc Wam błogosławionego tygodnia, w sposób szczególny myślę o rodzicach i dzieciach, którzy w tym tygodniu rozpoczynacie wszyscy razem rok szkolny. Niech to będzie dobry czas owoców zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim dobrego wychowania. I drodzy rodzice, swoje dzieci każdego dnia ukrywajcie w niepokalanym sercu Maryi, bo tam będą najbezpieczniejsze, w jej sercu, która będzie chronić te wasze dzieci może przed tym złem, które gdzieś już się czyha na te wasze małe pociechy, na te małe, piękne, niewinne serca, aby były dalej niewinne w sercu Maryi. Na ten czas przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pan Rębiszewski?
11: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
10: No to życzę szczęścia.
11: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
12: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest ostatnia niedziela wakacji, 22 niedziela zwykła w kalendarzu liturgicznym, a w studiu Radia Plus zaczynamy 8 godzinę czytań. Witam Państwa, witam moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Zapisy trwają. I profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i na co dzień także dyrektor Instytutu Witosa. Witam serdecznie i zaglądamy razem do Ewangelii według świętego Mateusza. To jest dosłownie akapit kolejny po tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy przed tygodniem. Tam, przypomnę, Piotr usłyszał, tyś jest opoka, tu za chwilę usłyszy, zejdź mi z oczu, szatanie. Niesamowite zdania padają właściwie na jednym wydechu, ale wcześniej Jezus mówi swoim uczniom, że musi udać się do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie oraz, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Nie jest to cytat dosłowny, to znaczy zapis ewangeliczny nie podaje tutaj cytatu, tylko taką mowę zależną. Mateusz tak to właśnie opisuje bez podawania bezpośredniego cytatu.
2: I potem jest wymiana słów między Piotrem a Jezusem, wymiana zdań, bo to jest w centrum tutaj. Piotr, ja bym powiedział, Jezus jest cały czas w centrum, tak? Ale takim, ja bym powiedział, narracyjnie, no to tutaj jest kamera na Piotra. Bo tam daje świadectwo, tutaj znowu on dostaje, no właśnie, pouczenia, reprymendę, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Kiedy Jezus o tym mówi, prawda, że jednak będzie tak, że będzie ukrzyżowany.
1: No wprost nie, mówi, że będzie zabity.
2: No zabity, tak, ale no tak, w tym przypadku, że będzie zabity, no to czytamy taką rzecz, że Piotr go wziął i zaczął go, no tutaj jest czasownik epitimao. Epitimao to jest surowo nakazywać, ale też Jezus jezioru Genezaret właśnie też jest używa epetimesen, czyli zgromił, tak kogoś ofukać, ochrzanić. Właściwie nie ma jednego wyrazu, to jest kogoś surowo, komuś coś po prostu zwrócić uwagę. I teraz jest pytanie, w jaki sposób, tak? To trzeba sobie zinterpretować. Czyli zaczął go, mówiąc, przepraszam, pieprzem, tak? Jak to się mówi, nie chcę tego słowa użyć tutaj.
3: Współczesnym językiem młodzieży to jest zrobić komuś imbę.
2: Imbę. Dobrze, robił mu imbę, niech będzie. Chociaż ja wiem, że jest takie słowo, ale nie wiedziałem. Epitiman. To jest, ja tutaj mam starą grekę, ładny czasownik, epitimao. Dobrze. I on mówi, hileossoi kyrie.
3: Ale to nie było takie zwrócenie uwagi, nie, Panie Jezu, tak nie wolno. Nie, nie, tutaj tak mamy charakter.
2: Pogromił go.
1: Tak. No, to co tak ty jak wygadujesz?
2: To jak Jezus, gorączce też. Wobec gorączki, to jest
1: czyli z mocą,
2: tego, co pamiętam.
1: Z mocą, mocne słowa.
2: Ale tak, ale też tam było pimotheti, było no po prostu zamknij się, nałóż sobie kaganiec, stul pysk. Mówi do jeziora Jezus, to mówi i to też jest epitimao, więc to jest bardzo szerokie pole, tak?
3: Ale tutaj, jeśli mogę, jedna rzecz ważna wydaje mi się, że Jezus w taki sposób się zwraca do Piotra, bo absolutnie
2: Jezus Piotr do Jezusa.
3: Czy Piotr do Jezusa i cały też ten dialog, do którego dojdziemy, no on jest na wysokich akordach, prawda?
2: Bardzo.
3: Ale to dlatego, że my mamy mężczyzn o twardych charakterach. Ja bardzo chciałbym to powiedzieć. Bo my bardzo często patrzymy też na Jezusa, że to jest taki Jezusek.
2: No ale jak on się zachowuje?
3: Prawda?
2: Bierze,
3: że to jest
2: ten
3: taki
2: sznur, uderza, tak, mówi mocne słowy, pluje tutaj, rozumiemy, przy uzdrawianiu tak jest. Tak.
1: A tutaj dokładnie się po prostu kłócą.
3: Jest, się kłócą.
2: Człowiek gorączka i wydaje mi się, że tam temperatura była relacji. To nie byli tacy chłodni Skandynawowie. To tam były
1: to
2: wybuchy,
1: aż
2: żyła tutaj po prostu.
3: Tak, i z drugiej strony jest Piotr, który jest też taką gorączką,
2: tak,
3: prawda? Więc,
2: tak,
3: więc oni po prostu tak do siebie mówią.
2: Tak do siebie mówią i on mówi, też ciekawe, bo my tu mamy niech cię Bóg broni. Tutaj mamy, że jest szereg, posłuchajmy, bo to jest szereg jest tutaj przykładów.
1: Do Boga tak mówi.
2: Tak, no. Implicite tak, w każdym razie.

0: Przed chwilą ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Tak, tak, dokładnie. Niech cię Bóg zachowa. Zmiłuj się sam nad sobą, panie. O, nie ma Boga. Niech cię Bóg przed tym zachowa. Zmiłuj się nad sobą, panie. Znowu mamy. Boże, uchowaj. Ja daję tylko przykłady. Boże, cię uchowaj. Zobaczmy.
1: Przykłady różnych tłumaczeń.
0: Tak, dlatego różnych tłumaczeń polskich. Natomiast to trzeba oczywiście do tego podejść.
2: Ale to jest takie piękne, właśnie bardzo ludowe tłumaczenie. Boże, uchowaj. Tak mówiono wielokrotnie jeszcze do czasów pewnie II wojny światowej, jeszcze może trochę później, kiedy były jakieś straszne rzeczy, to nasi dziadowie, Boże uchowaj, tak? Niech to nigdy na ciebie nie przyjdzie.
1: Są takie wyrażenia także we współczesnej polszczyźnie, których używają ludzie daleko od kościoła.
0: Tak.
1: Można, nie chcę mówić niewierzący, bo nic mi do tego, ale nie odnoszący się na co dzień do wiary, wołają, nie wiem, Matko Boska, Matko prawda, Boska. Coś takiego.
0: Tak, tylko to trzeba w oryginale, bo to, co wołają i co tam komu brzmi w uszach, to nie jest tak ważne jak to, co jest w tekście Pisma Świętego. I trzeba teraz przyjrzeć się temu. Bo on mówi Hile ossoi Kyrie. To jest, no, łaskawy niech ci, łaskawy tobie, panie, ale kto i co? W domyśle oczywiście Bóg, niech będzie. Czyli niech Bóg się nad tobą zlituje.
1: Czy tutaj expressis verbis słowa
0: nie ma,
1: Bóg
0: nie, nie ma. Nie ma, nie ma. Łaskawy tobie. Dosłownie łaskawy tobie, niech będzie. I to słowo jest, to mamy przymiotnik. Tutaj hileos, a jest attycka forma i tutaj podjęta hileos, soj. Tobie, hileos soj, niech będzie Bóg, nie wiem, esto chotheos, albo eije chotheos, gdybym to optatywem powiedział. I to jest normalne, się pojawia w Iliadzie, nie wiem, hileos olimpios essetai hemin, będzie łaskawy wtedy dla nas, będzie olimpijczyk, czyli Zeus, prawda? To jest to hileos się pojawia. To wyrażenie się też na przykład pojawia, pan, który ma litość nad sobą, hileos soj, ale to jest, który jest łaskawy dla ciebie, prawda? Merachecha od rachami, prawda, miłosierny dla ciebie. Bóg okazuje tobie miłosierdzie. Więc tu, ale tutaj to daje dobry smak, bo no my przed chwilą boska tożsamość Jezusa została odsłonięta, a on mówi, postradałeś zmysły, niech się Bóg nad tobą ulituje i cię wyleczy z tego obłędu.
1: A może Piotr pomyślał, że no już skoro ja jestem tutaj błogosławionym synem Jony i na mnie będzie kościół zbudowany, to ja już mogę więcej.
0: On mówi, no tak, że korki ci, prawda, wywaliło. Przepraszam, mówię takim kolokwialnie, ale coś się przetem, niech Bóg się zlituje, bo oszalałeś. Pamiętajmy, wobec Jezusa już mówiono, że on oszalał, jak przyszedł do Nazaretu,
1: nie
0: prawda?
1: Tak.
0: Czyli jest jakaś taka, to nie jest tak, że to jest wyrwane jakoś zupełnie. Jezus mógł się wydawać swoim bliskim i współczesnym, że odszedł od zmysłów. Mogło się tak wydawać.
2: No dobrze, ale
0: pisze tak Ewangelia.
2: Jasne, tylko ja bym zszedł na poziom, no taki bardzo ludzki, tego co jest też w tekście, oczywiście nie kontekstu. Myślę, że każdy z Państwa i myślę, że my tutaj w studio mamy takie doświadczenie, kiedy zaczynamy mówić na przykład o śmierci. A takie rzeczy się czasami zdarzają. Kiedy mówimy na przykład, słuchaj córeczko, chciałbym być pochowany tutaj w Ełku. Tam, gdzie leży twój brat, gdzie leżą twoi dziadkowie. Tato, co ty gadasz? Nie gadajmy o takich rzeczach.
1: Tak. Wszystkich nas przeżyjesz, tak?
2: Wszystkich nas przeżyjesz. Proszę zauważyć, że kiedy pada w ogóle temat
0: tak,
2: śmierci,
0: faktycznie,
2: to my tak się zachowujemy, tak?
0: Przypomnijcie
2: sobie nawet sytuację, kiedy rozmawiamy.
0: Denerwują się od razu.
2: Z naszymi,
0: prawda,
2: żonami, prawda?
0: Denerwujemy.
1: Tak.
2: Ty na pewno będziesz dłużej żyła niż ja, tak?
1: A co ty gadasz?
2: A przestań, nie gadajmy o tym, bo coś tam. To jest taka sytuacja. To jest taka sytuacja, bo szanowni państwo, my w ogóle, i to jest bardzo, czy to jest arcystary temat, bo człowiek nigdy nie chce się spotykać ze śmiercią, od śmierci ucieka, to jest w ogóle archetyp, widzimy to, prawda, i w mitach.
0: No, natura.
2: Natura, prawda? Ale myślę, że XX wiek ma coś w sobie takiego, co jest bardzo niebezpieczne. I tutaj filozofowie, antropologowie alarmują, bo my żyjemy w bardzo hedonistycznych czasach. Czyli od 45, a w zasadzie w Polsce od 89 roku, bo my nie budujemy Polski od 45, jak większość europejskich krajów, tylko od 89 roku.
0: No, ale to jest kontinuum, to nie jest tak, że to się...
2: No, czy kontinuum, jasne, tylko kontinuum w Warszawie jest takie, że od 45 Warszawy nie ma i my po prostu budujemy naszą rzeczywistość od nowa, prawda? Od całkowitego nowa. Ale co chcę powiedzieć? Budujemy rzeczywistość totalnie hedonistyczną. A apogeum to są lata 2000. To są dzieci urodzone po 2000 latach. Zero braku. Zero cierpienia. My robimy wszystko za te osoby, za nasze dzieci. Załatwiamy rzeczy,
1: ale
2: interweniujemy.
1: Nie. Zero to chyba za dużo powiedziane.
2: Oczywiście, ale my nawet interweniujemy w sytuacjach, kiedy o zgrozę miałem taką ostatnią myśl w wakacje, że dzieci między sobą, które się kłóciły, bardzo często moi rodzice i też moich rówieśników, rodzice mówili, załatwcie to między sobą, no co ja będę ci mówił, jak ty masz z kolegą się dogadać. To były słowa mojego taty i mojej mamy, ale też bardzo wielu rodziców moich kolegów.
1: No, no to jest taka pedagogia.
2: Tak. A my dzisiaj, ja widzę rodziców interweniujących na placu zabaw za trzylatka, prawda? Z agresją do drugiego trzylatka, że tamten mu zabrał łopatkę.
0: Jeszcze gorzej, z agresją do ciebie, że ty nie interweniujesz. I jest po prostu takie konsylium rodziców stojące nad tym dwójką dzieci, no upośledzają je, tak? Bo to po prostu jest upośledzenie w czystej postaci, a jeszcze jest żal do ciebie, że ty nie chcesz upośledzać, bo chcesz, żeby się jednak dogadały ze sobą, żeby się rozwijały. Nie mogą się rozwijać.
2: My musimy wszystko za nie załatwić. Bo ktoś powie, zbyt banalny przykład, ale ten przykład pokazuje, że my w ogóle nie budujemy rzeczywistości, o której chce nam powiedzieć Jezus. Bo Jezus w tej Ewangelii chce powiedzieć, że życie to nie jest bajka. Że jego życie też było pełne cierpienia. Że jego życie kończy się krzyżem i że cierpienie jest wpisane w naturę ludzką. Nie ma życia ludzkiego bez cierpienia.
0: Bez śmierci.
2: Bez śmierci, bez braku.
1: Ale być może też bez zmartwychwstania.
2: Oczywiście, że tak. To jest najważniejsza rzecz, tylko my bardzo często w ogóle nie doświadczamy zmartwychwstania, bo my nie chcemy widzieć śmierci.
0: Ale zobacz, jakby to było, gdyby właśnie powiedziała ci ktoś tam, mówiłeś o Ełku, tak? Nie, no kiedy, żebyście mnie pochowali
2: tak,
0: na
2: tam chcę być
0: pochowany, cmentarzu, tak, ale wiesz, jak zmartwychwstanę, no to byśmy to jak zmartwychwstanie byśmy się raczej przejęli, że mówi o swojej śmierci, a gdyby tak napomknął gdzieś na boku, że tam zmartwychwstanie, może nie trzeciego dnia, ale w dniu ostatecznym zostanę wskrzeszony, no to byłby test dla naszej wiary, tak? Gdybyś tak powiedział po prostu.
2: W dziesiątkę, bo ja ostatnio mam takie doświadczenie, oprowadzałem małą wycieczkę po Tyńcu i tam jest przepiękny, przyklasztorny cmentarz. I na wejściu, na bramie jest piękny napis: wierzę w ciała zmartwychwstanie. I mówię, szanowni państwo,
1: credo,
2: proszę zauważyć ten napis. Wchodzimy na cmentarz, gdzie jest pochowany m.in. ojciec Jankowski, czyli ojciec nas wszystkich, współczesnej polskiej biblistyki. Jeden z propagatorów Biblii.
0: No nie da się ukryć.
2: Nie da się ukryć.
0: Kierownik zawsze duchowy, tam, profesor Świderkówny, zawsze jak która jest jestem, nestorką.
2: Tak, to jestem tam u jego grobu, bo tam gdzieś czuję jakąś siłę z tego grobu. No i mówię tym ludziom, szanowni państwo, ludzie wierzący, bo to pielgrzymka, która chciała zobaczyć Tyniec, wierzę w ciała zmartwychwstanie. I zauważyłem pewną konsternację tych ludzi, bo my tak naprawdę trochę wierzymy, a trochę nie wierzymy.
0: Nie martw się, ale ja zmartwychwstanę.
2: Tak jest. I myślę, że warto sobie dzisiaj w niedzielę, tą ostatnią, wakacyjną, zadać sobie pytanie, czy ja naprawdę wierzę w ciała zmartwychwstanie, czy ja naprawdę wierzę w zmartwychwstanie, że ja będę żył, że ja żyję wiecznie, że życie moje ma kres, ale to jest tylko życie ludzkie, te tutaj na ziemi. Ono kiedyś się zaczęło w dniu naszych urodzin i kiedyś się musi skończyć. I to jest pewne jak 2 razy 2. Czy jak 5 dodać 5. Nie chcemy o tym mówić.
1: Ale Piotr miał wątpliwości, czy akurat Jezusa ma to dotyczyć.
2: No tak, szanowni państwo, my lubimy budować sobie ten hedonistyczny świat.
0: Tak, i na tej wierze wybuduje Kościół, a tutaj w ogóle mimo uszu to puszcza. Tak, jak przychodzi co do czego, to w ogóle jest problem.
2: On się czuje zwycięski, szanowni państwo, tak. Zaraz, bo jeszcze kilka faktów trzeba dodać. Swoich wspólników można powiedzieć, że zostawił w tyle, bo matka Zebedeusza nie udało jej się wynegocjować prawego i lewego miejsca, więc jego wspólnicy nie wiadomo, czy będą po prawej, czy po lewej, a oficjalnie przy wszystkich Jezus mówi, ty jesteś opoką, na tobie zbuduję ten Kościół. No to szanowni państwo, no to jakby dzisiaj premier kogoś desygnował, czy pan prezydent publicznie powiedział, że no ta osoba to jest wspaniała, prawda, i nagle, prawda, ktoś mi mówi, no wiesz co, ale ja to jeszcze tutaj długo z wami nie będę, bo mnie zabiją, ale zmartwychwstanę. No to, szanowni państwo, jak my w zwykłych rozmowach o śmierci próbujemy to bagatelizować, nie mów o takich rzeczach, nie rozmawiajmy o tym, to proszę zauważyć, że ta reakcja Piotra jest kompletnie dla mnie absolutnie naturalna. Chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że my tak też traktujemy w ogóle wiarę chrześcijańską. Szanowni państwo, wiara chrześcijańska, Pan Jezus, to nie jest APAP. To nie jest ból, lek przeciwbólowy, Tapsin, paracetamol, ketonal, cokolwiek państwo tam biorą. To nie jest Pan Jezus. To nie jest wiara chrześcijańska. Jeśli ty tylko chodzisz do kościoła dlatego, że jak coś cię zaboli, to tak ci się dobrze zrobi w kościółku, bo będziesz miał wiarę, że Pan Jezus ci pomoże, to będziesz całe życie kupował te leki. I wiemy doskonale, bo chodzimy bardzo często do apteki. I wiemy doskonale, jak to się kończy. Tak raz łykniemy, później za 3 tygodnie na słupie, to też łykniemy.
0: Tu chodzi o zdrowie wieczne.
2: Tak, i chodzi przede wszystkim o relacje, żeby zrozumieć, kto jest lekarzem.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Golda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Jeśli mówiliśmy o tym, że Piotr nie przebierał w słowach gromiwszy Jezusa, to co powiedzieć o tym, co mówi Jezus do Piotra? Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku.
2: Trzeba do oryginału. I wtedy on się odwraca do Piotra, czyli do tej skały. To też jest ciekawe, że Szymon Piotr, tutaj Piotra jest mówiące, tak? Że do tego skały, Petros to jest kamień. To jest po prostu kamień, powtarzam to zawsze, po raz pierwszy pojawia się w Iliadzie, gdzie oni w siebie rzucają się herosi kamieniami, tak? Jakby nie wystarczyło jeszcze wbić grot włóczni, prawda, w gardło, to jeszcze trzeba przywalić kamieniem mocnym i to jest Petros. To jest to słowo,
3: czyli
2: Petra.
3: Czyli my jesteśmy skała. Skałarza, tak?
2: No, tak. Ty jesteś, nie? A, my w sensie...
3: Myślę się, my Piotry.
2: No, ja skałosz jest nawet chyba skałosz. Taka wersja polska. Głaz to jest to słowo tutaj, głaz polskie. Takie niewygodne w ustach. Nie jest łatwo nazywać Piotr Szymon Głaz, prawda? Ale jakby takie nazwisko, Szymon Głaz. Dobra. Ale co on tutaj mówi? To jest bardzo ważne. Hypage, i on powiedział, hypage opisom mu satana. Idź za mną, szatanie. Idź za mną, szatanie. Skandalon EMU. Jesteś dla mnie pułapką, skandalon, pułapka w to, co się wpada, o to, co się potyka. Czyli to jest skandalon, zgorszeniem jesteś dla mnie. Ale najważniejsze, żeby skandalon, bo musimy pamiętać, że skandalon to... zaraz o tym powiem. Idź za mną, szatanie, nie przede mną. Za mną. Vade postme. Postme po łacinie, satana. Bo potem jest, bo Jezus mówi, a jeżeli ktoś chce opisą mu Eldhein, za mną iść, postme. Venire. Mówię, że postmę. Nie precz mi z oczu. To jest z kontekstu, to jest wyrwane. Znaczy, teoretycznie jest możliwe, bo to opisomu może mieć takie tłumaczenie, ale ono jest skrajnie nieprawdopodobne. Dosłownie znaczy co innego i w kontekście tym, no, jeżeli ktoś chce postmę za mną iść, opiso, to jest dokładnie właśnie to, no to niech weźmie swój krzyż. Nie. To znaczy, idź za mną, szatanie, bo jesteś skandalon. O co chodzi, szatanie? Kusicielu. W czwartym rozdziale Jezus był kuszony. To jest może nie, to jest kolejne kuszenie Jezusa. Prawda? I znowu, że dosłownie, no nie dosłownie, nazywa go szatanem, bo go kusi. Bo mówi, nie przyjdzie to na ciebie. Nie przyjdzie to na ciebie, a Jezus nie jest podatny na coś takiego, boi się tego, oddal ode mnie ten kielich. Prawda? To nie jest automat. To jest człowiek z krwi i kości, który się strasznie boi śmierci i tej perspektywy. List do Hebrajczyków z płaczem, głośnym wołaniem wołał do tego, który mógł go wybawić od śmierci, za dni ciała swego i został wysłuchany, prawda? Zmartwychwstał. Został wybawiony od śmierci. Wielkie zwycięstwo Jezusa, ale on się poci krwią tak ze strachu, więc jeżeli słyszy coś takiego, nie, ale nie przyjdzie to na ciebie. To jest dla niego przejmujące. To jest atak, tak? Wielki atak. Więc mówi, ale idź za mną, szatanie.
1: To atak jakby w rdzeń misji.
2: W rdzeń misji, szatanie. I rozumiemy, dlaczego szatanie, że nie, że jest szata... Kusi go po prostu. A ty jesteś dla mnie skandalon, bo ja się o ciebie potknę. Potknę i wpadnę. Uwaga, my czytamy i dlaczego skandalon i Piotr przed chwilą został nazwany Piotrem, czyli my mamy to w pamięci, jego tożsamość to jest ten kamień. A my mamy, uwaga, list Rzymian 9,33, to jest tak cytowany Izajasz tutaj, jak jest napisane, oto kładę na Syjonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia. Jak jest skała zgorszenia? Petra skandalu. Czyli mamy to zestawienie, skała zgorszenia. Uwaga, tego nie ma w Septuagincie. To widać, że to zaczęło pracować w chrześcijaństwie w tym tłumaczeniu. W tekście w Septuaginty nie ma. Jest lithos proskommatos, kamień potknięcia i skała zgorszenia. Ale to jest właśnie skała tego potknięcia, tego skandalonu. Dokładnie tutaj. I mamy Petros i skandalon. Petros zostaje nazwany skandalon, a tu mamy Petra skandalu. Bardzo ładnie to elegancko wszystko widać. Prawda? Mamy, co więcej, nomen omen w liście Piotra. Też to Petra skandalu. Nomen omen, mówię imię wróżba, bo czy to jest przypadek, że to akurat w liście Piotra też się pojawia tutaj jako Petra skandalu w odniesieniu do Jezusa oczywiście. To nie jest jeden do jednego, tak? Ale to sformułowanie, że Petros i skandalos, lithos proskom ma potknięcie, kamień, to jest to pole. No, w Ziemi Świętej, jeżeli przed tobą, o co się możesz tak potknąć mocno? No, że będą cię anołowie nosić, żeby się twoja noga o kamień nie prawda, padają te słowa, nie potknęła, nie poraziła, nie skaleczyła. Też w kuszeniu. To też w kuszeniu się pojawia. Więc może jakiś związek ma to. Teraz sobie to uświadamiam. No, w każdym razie widzimy, puenta jest taka, że widzimy tutaj podwójne znaczenie imienia Piotr. Bo my już tę chlubę, tak jak Piotr, że ta piekielne bramy nie przemogą, Piotr, chwała, Rzym, prawda? Nie. Na tyle, na ile idziesz za Jezusem. Jeżeli tutaj mówi, nie przyjdzie to na ciebie, jeżeli natychmiast ten Piotr, jeżeli odmawia krzyża i się, no to wyrzeka się Jezusa, w tym sensie prawdziwego Jezusa, jest szatanem, jest skandal, on jest zgorszeniem. I to jest bardzo jakoś ważne, no, w takim rachunku sumienia może szczególnie katolika. Tak? Na ile jestem piotrowy w tym znaczeniu prawdziwym piotrowym, a na ile właśnie ten przywilej, ta łaska, którą zostałem obdarowany, może mnie, no, jest jakąś pokusą. Jaki ja użytek z tego talentu zrobię de facto? Czy go zakopię, czy go obrócę? Prawda? Dam w obrót i przyniesie plon obfity.
3: I ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo my możemy mieć taką pokusę, żeby dzisiejszą Ewangelię tylko scedować na Piotra Apostoła i powiedzieć, no tak, ten Piotr, prawda, jeszcze się zaparł i tak dalej, później ten, no ale się nawrócił. I możemy wyjść z kościoła i przeżyć historię Piotra Apostoła, a w zasadzie ta historia nic nas nie dotknie. Ale tak nie działa Ewangelia, bo Ewangelia zaprasza nas do tego, żeby zinterpretować historię Piotra w sobie. Więc szanowni państwo, myślę, że warto jest spojrzeć na dwie zasadnicze dzisiaj kwestie. Po pierwsze, czy ja jestem skałą, na której ktoś może budować życie? Mhm. Życie pełne Ewangelii. Czy ja jako mąż jestem takim oparciem dla swojej żony, że ona się czuje bezpieczna, że ona się czuje doceniona, że ona może rozwijać także swoje talenty, swoje życie religijne, swoje pasje. Patrz, czy buduje taki fundament w domu, że naprawdę na tym fundamencie wszyscy się czują bezpiecznie, że chodzą jak po litej skale, jak skale na Giewoncie. Bo my bardzo często, szanowni państwo, właśnie stajemy się raczej skałą upadku. I to jest ta druga rzeczywistość. No. Że bardzo często właśnie mamy non-stop do pretensje, do żony, do dzieci. Nie tak, zrób inaczej.
2: Piotrze, gorzej, ta nasza wiara, bo tutaj jest cały czas w kontekście, może być przyczyną upadku. Zobacz, jaki mamy wielką odpowiedzialność. Ileż to nie było tak, módl się, nie tak ręce. Idzie, rozumiesz, chodzi o to co jest tym Petros. To, co jest tym głazem, ja też ten aspekt tutaj, nie mówię, że to jest właśnie to, co ja mówię, ale ileż to razy właśnie ta nasza wiara, ta nasza pobożność była elementem zgorszenia.
3: Pewnie.
2: Przyczyną zgorszenia.
3: Nasze myślenie, prawda, o technikaliach, prawda, czy na 10, czy na 8, prawda, ile jest kłótni w domu, prawda, że no, trzeba przed śniadaniem na mszę świętą pójść, co ty leniem jesteś, trzeba tutaj, prawda, ale dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, a dlaczego ty bardziej Matkę Bożą Częstochowską, a nie Wileńską. No kłótni mamy mnóstwo, ale myślę, że czymś jeszcze bardziej pierwotnym i myślę ważniejszym jest to, że wiara się nie jest w próżni. Wiara jest życiem, jest codziennością. Jeśli nasze dzieci, nasza żona, mąż, na odwrót, kimkolwiek nie jesteś, drogi słuchaczu po drugiej stronie, nie widzą tej skały, tego fundamentu, bo domu się nie da zbudować, czy nawet bloku na hipotetycznym planie, tak? Trzeba założyć fundament, trzeba znaleźć fundament. Skała jest pewnego rodzaju fundamentem. No to wtedy to wszystko jest jakąś lipą totalną, tak? Bo jeśli my powiemy, że trzeba iść na drogę krzyżową, a nasze dzieci widzą, że to nie ma nic wspólnego z życiem ojca, że ojciec żyje zupełnie inaczej.
2: Patrz, to może być pała po prostu do okładania innych, tak. Bo w tobie nie ma pragnienia, ale jest pragnienie, żeby oni poszli. Modlitwa przy, taki bym powiedział fokus mały, modlitwa przy posiłku. Czy my się modlimy do Boga, my dorośli? Bo ja zaobserwowałem, że jest modlitwa, jak trzymasz ręce, mów. Nie ma modlitwy. De facto dorośli nie dziękują Bogu. On nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest, żeby były te ręce, to wychowawczy element. I de facto nie ma modlitwy, jest strofowanie. To znaczy wszystko jest zrobione, cała fasada, oprócz tego, co jest najważniejsze. A moim zdaniem, jeżeli młody człowiek widzi, czyże matka, czyże ojciec, modlą się do Boga i nie zwracają za bardzo, tak bardzo uwagi, czy on złożył ręce, czy mówi te słowa, nie, no bo jak możesz jednocześnie się modlić do kogoś i zwracać się do niego, dziękując mu za pokarm, ja mówię, mówię tutaj jest pewna metafora szersza życia, a mieć taki fokus na to, tak samo, jeżeli jest w tobie pragnienie pójścia na Eucharystię, modlitwy, no to jest piękne, to pociąga. Może pociągnąć w każdym razie, a jeżeli jest musztra, że to ty masz pójść, my mamy pójść i tak dalej, a gdzieś ten Pan Bóg, jak to się mówi, jest na samym końcu, to moje doświadczenie, bo ja cała para poszła w organizację tego, żeby pójść ładnie, żeby się nie spóźnić i że pójdziesz do kościoła w niedzielę, bo ja tak mówię, oj, może być skandalon.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Gdybyśmy tę Ewangelię podzielili na sceny, no to schodzimy teraz z tej obserwacji dialogu mocnego, męskiego dialogu Jezusa z Piotrem i wychodzimy na drugą stronę sceny, kiedy Jezus wykorzystuje tę kłótnię, jak stwierdziliśmy, do tego, by przekazać ważną informację swoim wszystkim uczniom.
2: Tak jest, no i tutaj znowu proszę nie być oburzonym, że mówimy kłótnie, bo szanowni państwo, wszyscy się kłócimy i znowu nie każda kłótnia jest czymś złym. Mamy różnego rodzaju temperamenty i po prostu wymiana zdań jest ważna. Ja cały czas wychodzę z takiego założenia, że jak mi jakaś para mówi, że oni się nie kłócą i że są we wszystkim zdolni, no to ja już mam jakąś czerwoną lampkę, że być może po prostu ci ludzie z sobą w ogóle nie są, tak? Albo są tylko hipotetycznie. No bo ja sobie nie wyobrażam, jakby cały czas nasze życie jest jakimś tam małym sporem, no bo kochany, walczymy o pewne rzeczy. Nie bójmy się też o Jezusie powiedzieć, że on się po prostu z kimś może o coś kłócić. Może.
3: Owidiusz.
2: Tam nie ma grzechu.
3: W sztuce kochania, Ars Amatoria, czyli o relacjach międzyludzkich, tak? Owidiusz pisze Ire amantium amoris integratio, czyli kłótnie kochanków to jest integratio amoris, czyli to jest odnowienie, na nowo scalenie miłości. Kłótnie kochających się.
2: Te słynne zgody. To tak, ale chcę dojść do tego dialogu później, tak? Bo Jezus jest oczywiście nauczycielem, jest rabinem, więc on wykorzystuje takie rzeczywistości, zresztą jak dobry nauczyciel, tak? Dobry nauczyciel, dobry wykładowca, kiedy coś się dzieje w sali wykładowej, czy klasie, potrafi później z tego wyciągnąć wnioski, jak dobry morał, tak? Jakby żeby wyciągnąć z tego lekcję. Bo szanowni państwo, kryzysy w naszym życiu są, będą i były. I całe nasze życie to jest jakaś historia różnych cierpień, kryzysów i to jest najważniejsze, żebyśmy pamiętali, że najważniejsze jest to, co my z tym kryzysem zrobimy. Jaką lekcję z niego sobie weźmiemy. Jezus próbuje nam pokazać, co jest puentą dzisiejszej Ewangelii, tak? Co znaczy, żeby nie być tą skałą upadku, a raczej fundamentem Kościoła, tego domowego, tego rodzinnego, tego zawodowego. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swe życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł. I my, szanowni państwo, wiemy doskonale, że te słowa są prawdziwe, chociaż my ustawicznie bronimy się przed takimi słowami, no bo nikt z nas nie chce tracić swojego życia. Ale trochę nie chodzi o życie w sensie takim tylko i wyłącznie biologicznym. Bo, szanowni państwo, potrzebne jest, żebyśmy my czasami się zawstydzili. Przed chwilą, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, że większość naszych rzeczy, które się nauczyliśmy w szkole, było z jakiegoś powodu wstydu.
3: W życiu ambicja, wstyd, ta bardzo ważny sprężyna działania.
2: Tak, a my dzisiaj to zabieramy, prawda? No tutaj nie śmiejmy się, prawda? A ile takich rzeczy po prostu było nam potrzebnych, tak, żebyśmy zrozumieli, że tak nie należy robić. Więc to są takie, to są czasami strata swojego zdania, tak. Ja bardzo lubię takie sytuacje, one są trudne, kiedy, prawda, gdzieś się przy czymś upieram i nagle, prawda, mój syn czy córka łapią mi, tata, widzisz, nie miałeś racji. No. I to jest właśnie to. Nie miałem racji, prawda? I zobaczcie, to jest jakaś lekcja, tak, którą możemy wyciągnąć. To są rzeczy małe, tak? Czyli choćby to, że w związku bardzo często nie będzie na moim. Że jest jakiś rodzaj kompromisu. Że często ktoś inny musi mówić, a ja wtedy muszę po prostu słuchać. Że ktoś inny będzie miał teraz rację, a ja tej racji wcale teraz w tym momencie nie muszę mieć. I to jest po prostu życie. To jest prawdziwe życie. Życie nie jest hedonizmem, nie jest tylko zaspokojeniem swoich potrzeb, bo my wiemy doskonale, że nawet jeśli tak by było, to ono się kiedyś skończy. I my widzimy pogrzeby ludzi bardzo bogatych. I ta trumna wygląda dokładnie tak samo, a urna jest dokładnie taka sama.
3: Tak, mors equat omnia, śmierć wszystko zrównuje, taka mądrość łacińska. Natomiast ważne, wziąć krzyż, bo tutaj arato ton stauron autu. Co to jest ważna sprawa? To wcale nie musi być odniesienie zapowiadające Jezusa, cierpienie, swój krzyż. Chciałbym, bo ostatnio się tym problemem zajmowałem. Niezbywalnym elementem kaźni krzyżowej, każdej, było wzięcie, uwaga, po łacinie patibulum, to jest tej od 20 do 40 kilo belki, i pójście na zaniesienie swojego instrumentu kaźni na miejsce na miejsce kaźni, egzekucji. I to jest wziąć twój krzyż, to jest wystawić się na, bo to tymi murami miasta Jezus chodził, był znany w Jerozolimie i teraz ty będziesz szedł, gawieć będzie patrzył, twoi sąsiedzi wszyscy, jak ty może nagi, może w jakiejś, już po jakiejś kaźni Jezus w pewnym momencie nie był w stanie tego robić, dlatego przymuszają wracającego z pola, zmuszają Symona Cyrenejczyka, żeby niósł, bo on miał nieść i on to niósł, jak wyszedł z pretorium, ale jak wracał z pola, no to w pewnym momencie nie mógł, upadł pod tym krzyżem, bo to potężna bela, która będzie przyczepiana, to jest patibulum, ta poprzeczna belka, prawda, na plecach. Paskudna sprawa. I ty nieś ten swój krzyż, to zobaczmy, bo to jest wystawienie na publiczny widok. To ty wtedy wychodzisz, wtedy w to wchodzisz, czyli upokorzenia. Nie tyle samo cierpienie tutaj krzyża, bo to się tak mówi, że krzyż to wszystkie do jednego wora. Przede wszystkim upokorzenia. Przede wszystkim upokorzenia, bo to jest, pamiętajmy, kontekst społeczny to jest bardzo schierarchizowane społeczeństwo, które ma fioła na punkcie honoru. Kto kim jest? Panowie, niewolnicy, cesarz, król, to wszystko jest bardzo schierarchizowane. Dlatego poniżenie na krzyżu jest... My nie mamy takiej kategorii po prostu w naszym demokratycznym, zdemokratyzowanym społeczeństwie. To jest jedna rzecz. To jest upokorzenia. Przede wszystkim kto niech weźmie krzyż swój, to jest niech przyjmie upokorzenia. Proszę to zapamiętać. Poprzeczna belka po łacinie patibulum, po grecku stauros, jakby na całość jest wzięte. Dobrze. Natomiast jeszcze jest niesamowita sprawa, bo ten paradoks życia i śmierci, kto by chciał swoje życie ocalić, straci je. I na odwrót. To my mamy, to jest, znaczy nie, to nie jest słynna fraza z Eurypidesa, ale w myśli greckiej Eurypides w tragedii Polyeidos, niezachowanej, znamy jej fabułę, zaraz o niej powiem pokrótce, słynną frazę powtarzaną u Arystofanesa, u Platona i się pojawia, jamby. Tis doiden eito zen men esti kathanein, to kathanein de zen, kato nomizetai. A kto wie, czy żyć to nie jest umierać, a życie... A umrzeć to powinno być życie tam w dole, czyli w Hadesie nazywane, prawda? Jest, że to jest tak naprawdę życie, czyli na odwrót. Dokładnie ten paradoks. Jest niesamowita, właśnie my znamy ostatnio jakieś fragmenty w ogóle tej tragedii Polyeidos, znaleziono gdzieś na Harvardzie, to opracowywali i to są ostatnie lata. W każdym razie historia jest związana, bo to ciekawe fabułę znamy, prawda? Że syn, mały Glaukos, syn Minosa ginie, a ten Polyeidos, tytułowy wieszczek, odnajduje jego ciało w beczce z miodem, gdzie chłopiec utonął nieszczęśliwie. I Minos, król Krety Minos, żąda od niego wskrzeszenia syna. A ten gdy odmawia Polyeidos, nie wiemy dlaczego, skazuje go na śmierć przez zamknięcie w grobowcu razem ze zwłokami tego dziecka. Polyeidos w ciemności zabija pełzącego węża, tam pełznie wąż, po czym ukradkiem podgląda drugiego, tak? Bo a drugi wąż przypełza, który za pomocą jakiegoś tajemniczego ziela ożywia tego towarzysza. To motyw z Gilgamesza, wąż, ziele. Trochę gdzieś tam w raju nam pobrzmiewa ten motyw bliskowschodni. I on zabiera tę magiczną roślinę, dotyka nią tego właśnie Glaukosa, młodego tego królewicza, i on z martwych wstaje, prawda? Zmartwychwstaje ten Glaukos, a ten Polyeidos zdobywa wolność, prawda, wychodzi z grobu i wielkie bogactwa. No, proszę sobie, to powiedziałem, jakby w jakimś śnie takim onirycznej rzeczywistości jakieś motywy tu się pojawiają, prawda? Ale dobra, potem to pięknie podejmuje w Gorgiaszu właśnie Platon, kiedy przeciwstawia, prawda, ta fraza się pojawia, soma sema, ciało grób, kiedy Kalikles, hedonizm, rzecznik hedonizmu mówi, że to jest prawdziwe życie, a Sokrates mówi, że nie, że to jest śmierć właśnie. Takie życie oddane hedonie, życie tylko, to jest śmierć. I w tym właśnie kontekście ta fraza z Eurypidesa jest cytowana też u Platona.
2: My wiemy, szanowni państwo, na pewno doskonale, jeśli mamy chociaż chwilę czasu na to, żeby być szczerym sam ze sobą, że najważniejsze chwile w naszym życiu to były te najtrudniejsze. One nas zbudowały. Tak? Im trudniejsze te chwile były i przeżyliśmy je, tym naprawdę wtedy czujemy się zwycięzcy. I to jest od prostych rzeczy, czyli wspominamy najbardziej surowych nauczycieli, najbardziej wymagających szefów, którzy nas czegoś nauczyli, profesorów i tak dalej. Nie wspomina się ludzi, którzy nic od nas nie wymagali, którzy byli tylko dla nas częścią jakiejś radosnej historii.
3: Nie no, piękne chwile też wspominamy, tak, jasne.
2: Ale one
3: wiadomo,
2: nas raczej nie budują.
3: Wiadomo, o co chodzi.
2: I też myślę, że mamy takie doświadczenie w tych najbliższych relacjach, tak? Że mamy doświadczenie, że te najtrudniejsze chwile w domu, rodzinnym, w małżeństwie, jeśli je przezwyciężymy, no to one są nam potrzebne. Tylko trzeba mieć pewną odwagę, żeby tą belkę wystawić też na rzeczywistość. Ja dam bardzo prosty przykład, taki terapeutyczny, jaki się wykonuje nie tylko z osobami chorymi na uzależnienie od alkoholu, ale od innych czynności, żeby po prostu jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką musi przeżyć trzeźwiejący alkoholik, to jest to, że alkohol nie zniknie z życia. Ludzie będą ten alkohol pili. W sklepie alkohol się będzie kupowało. Ale oznaką zdrowienia, trzeźwości jest to, że ja nie mam obsesji, czyli dokonałem pewnego ostracyzmu sam przed sobą, czyli ja wiem, że ja nie mogę, że to jest dla mnie śmierć dla moich bliskich, dla moich dzieci, dla moich towarzyszy. I to jest właśnie ta belka, tak? Czyli ja idę przez to miasto jak Jezus z Golgotą i wiem doskonale, że ludzie to widzą. Dlaczego alkoholik trzeźwiejący przypomina sobie o tym, że jestem Piotr, alkoholik? Nie po to, żeby się tym lansować, tylko żeby za każdym razem przypomnieć sobie, że niosę belkę.
3: Znaczy upokorzenie, bo inni mogą.
2: Bo inni mogą.
3: A to jest nieznośne dla takiej myśli, że kurka wodna, że może tutaj ten wypić lampkę wina, Francuz, i on kurczę może, a ja nie mogę. Jak to ja nie mogę? Całe zło. Nie wolno. Pan Jezus ostatnio nie mógł zamienić wina, wody w wino w Kanie Galilejskiej. Takie absurdalne słyszę z ust niektórych terapeutów.
2: To straszne było.
3: Ale nie. Chodzi o to, że trzeba cały świat spalić, skonwertować. To znaczy, jak ja nie mogę, to na pochybel światu.
2: Ale
3: i
2: to jest
3: nawet Pan Jezus
2: grzechem
3: nie zmienił.
2: To jest każdym
3: tak
2: grzechem, prawda?
3: A to przyjęcie pokorą, no niestety,
2: przecież
3: ty,
2: Antek,
3: Piotrusiu, nie możesz,
2: może.
3: Nie możesz, no, twoja sąsiadka może wypić sobie lampkę wina, a sąsiad piwo fajnie, a ty niestety nie możesz. Ja nie mogę. To jest upokorzenie. To też jest to patibulum, właśnie to wzięcie krzyża. Pokora.
2: Tak, i proszę zauważyć, że w bardzo wielu rzeczywistościach tak jest, bo demon nam mówi, możesz. Tak, zobacz, Antek zdradza żonę i to jest 30 lat, nikt nic nie wie. Możesz. Możesz. No właśnie, więc to jest, szanowni państwo, te pewne upokorzenie, które Jezus pokazuje. Skoro Jezus nie bał się wziąć niewinnej, niczym niezawinionej śmierci, idzie przez miasto Jerozolima w taki sposób upokorzony, to dlaczego my nie możemy na taką drogę wejść? I wiemy doskonale, że to nam pomaga, bo my mamy i swoje doświadczenie, ale też doświadczenie czasów, które już minęły.
3: Tak. A kto straci życie z mojego powodu, Jezus mówi, ten je znajdzie.
1: Bardzo dziękuję panom za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
1: Po reklamie.

0: Strzelanina na imprezie techno niedaleko Zurichu w Szwajcarii. Ciężarówka dechowała na czwórce po zderzeniu z drugim tirem. Zacznijmy jednak od potężnego pożaru w Trójmieście. Jest 9. Marcin Bartnik. Ogromny pożar w Gdyni. Pali się hala produkcyjno-magazynowa, w której znajdowały się m.in. zabawki. Od kilku godzin z ogniem walczy 53 strażaków. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Tragiczne informacje ze Szwajcarii. Podczas imprezy techno pod Zurichem doszło do strzelaniny. Miejscowe media informują o poszkodowanych. Nie wiadomo jednak, czy są ofiary śmiertelne. Policja przekazała, że trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Strzały padły około 3 nad ranem. W corocznej imprezie techno brał udział około 3,5 tysiąca osób. Na ekstradycję czekają 3 osoby zatrzymane na Słowacji. Chodzi o śmiertelne pobicie 36-latka na osiedlu willowym w krakowskiej Nowej Hucie. Tuż przed zatrzymaniami na Słowacji w ręce policji w Polsce wpadł również poszukiwany 19-latek, informuje Karolina Suder.
1: Zatrzymanego 19-latka doprowadzono do prokuratury i postawiono mu zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Został tymczasowo aresztowany. Z naszych ustaleń wynika, że zatrzymani trzej mężczyźni przez słowackich funkcjonariuszy są w wieku od 16 do 20 lat. Wszyscy czekają na ekstradycję do Polski. Na razie nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Dopiero po przewiezieniu do kraju mogą zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty.
0: Do brutalnego pobicia doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia. Skatowany 36-latek był związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Zabrze. W tej sprawie zatrzymano łącznie 5 osób, wśród nich również osoby nieletnie. Teraz dramatyczne wydarzenia na A4 na Dolnośląskiej Autostradzie. Ciężarówka po kolizji z drugim tirem przebiła bariery, wyjechała z drogi i dechowała.
2: Na autostradzie A4 na 34 kilometrze w kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 2 pojazdów ciężarowych.
0: Powiedziała nam Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. W wyniku zderzenia kierowca, który uderzył w inną ciężarówkę, odniósł obrażenia, został przewieziony do szpitala w Zgorzelcu.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska pokonała Francję 2-1 w piłkarskim meczu gwiazd. Na stadionie Widzewa pojawili się byli reprezentanci drużyn narodowych, osoby znane ze świata sportu i rozrywki. Godzinne spotkanie sędziował Szymon Marciniak, a z piłkarzami i kibicami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
4: Jak kondycja?
5: Szału nie ma, no ale jeszcze człowiek tam się porusza.
4: Marek Citko.
5: No była szansa strzelić z połowy, ale jednak no lata swoje robi, odległość była duża.
4: Widownia jest pod wrażeniem. Już niektórzy zawodnicy mieli 5 z przodu, jeden nawet miał 6. Jan Szczęsny. Bardzo by chciał być w takiej formie.
6: Kartki na nich nie działają.
4: Sędzia Szymon Marciniak. Trudno sędziowało się?
6: Trzym, że nie mogę. No. Już tam jakaś piłka, noga, w normalnym meczu grasz dalej, a tu hała, boli, hała. To już lepiej przerwać w środku pola.
4: Czy to jest widowisko, które się dobrze ogląda?
7: Bardzo dobrze, szczególnie właśnie z synem. Przyszliśmy w sumie na pierwszy jego mecz, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.
8: Mam 3 autografy i 2 zdjęcia.
0: Przed rokiem podobne spotkanie zakończyło się remisem.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Koniec sierpnia to jest taki czas, kiedy rodzice kompletują wyprawkę. Może już jak dzieci starsze to same kompletują. Kiedy wypełniamy wnioski, proszę Państwa, o te wyprawkowe pieniądze. I kiedy planujemy, jak to wszystko zacznie działać od września i jak my to wszystko na czas połączymy, żeby dobrze ta logistyka działała. No, trochę też chyba tęsknijmy za tym porannym wstawaniem i taką rutyną, bo każdy ma w sobie jakąś taką potrzebę jednak rutyny. Natomiast to jest też dobry czas, żeby sobie pewne sprawy przemyśleć i żeby o pewnych oczywistych, wydawałoby się, rzeczach porozmawiać. I dlatego dzisiaj będzie rozmowa o ojcostwie. Pytać będzie kobieta, czyli ja. Odpowiadać będzie Mikołaj Fox, który tematem ojcostwa, ojców, relacji ojców z dziećmi, świadomego budowania ojcostwa zajmuje się od lat. To nie jestem pewna, czy jest książka dla kobiet, którą ostatnio napisał, czy właśnie bardziej dla mężczyzn. Natomiast czasami kobiety, matki, muszą zrobić to,

0: trochę miejsca mężczyznom, ojcom. I może ta książka też w takim razie jest dla kobiet, żeby zrobić trochę miejsca, ale ona traktuje nie tylko o tym, jakim ojcem warto być, jakim ojcem mężczyzna chce być, jak sobie to wymyślić w ogóle, jak sobie to zaplanować, ale odnosi się też do przeszłości i do budowania relacji z własnym ojcem, czasami naprawiania tej relacji dopiero w dorosłości mężczyzny, który jest synem. Więc dużo wątków nam się tu pojawia, no ale mamy sporo czasu. Zapraszam Państwa na to dzisiejsze spotkanie.
1: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. W plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa. Jesteśmy z Państwem i jest też nasz gość, Mikołaj Fox, mąż Magdaleny, tata pięciorga dzieci, dziennikarz, menadżer, trener, coach, prowadzi warsztaty, podcast dla ojców. I co tu dużo mówić, ojcostwem się zajmuje zawodowo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to już tylko połowa prawdy, bo te wszystkie tamte takie tytuły to już są przeszłość. Ja już tego nie robię.
1: Swoim CV ma, tak? Powinno być.
2: Swoim CV ma. Był dziennikarzem pewnie tam ze 20 lat, więc chyba długo. Ale ja nie jestem dziennikarzem i nie czuję się już dziennikarzem od dobrych paru lat. Szkolenia dla biznesu robię tak sporadycznie, że to już właściwie też ich praktycznie nie robię, więc teraz zajmuję się wyłącznie tematami ojcowskimi.
1: Mikołaj Fox, ekspert w tematach ojcostwa. I zaraz powiem, nie, ekspert, tu nie da się być ekspertem.
2: Nie, tu nie da się być ekspertem, to nie do końca tak jest.
1: Proszę Państwa, zacznę od historii. Pamiętam, jak spotkaliśmy się, nie wiem, kiedy to było, ale musiało być tak ponad 10 lat temu w studiu Radia Plus. I ja wtedy, nie mająca dzieci, próbowałam z gości wyciągnąć, jak to jest z tym poświęcaniem się dla dzieci, że człowiek zostaje w domu, zamiast gdzieś wyjść. No, taką wizję mi sprzedano, że to w kategoriach poświęcenia się robi, więc przygotowałam się do tej audycji, jak mogłam najlepiej. I ty wtedy powiedziałeś, ja lubię spędzać czas z ciekawymi ludźmi, a moje dzieci są ciekawymi ludźmi. I ja to dotąd pamiętam. Pamiętam, bo to były pierwsze takie słowa, które usłyszałam z ust rodzica o własnych dzieciach. Nie, że obowiązek, nie, że trud, nie, że poświęcenie, tylko, że spędzam czas z ciekawymi dziećmi. Zrozumiałam to po latach. To są moi ulubieni, ciekawi ludzie do rozmowy, ci, których mam w domu. I tak sobie myślę, czy ty to miałeś od samego początku, jak się pojawiały twoje dzieci? Czy w ogóle ojcostwo nie było w takim kręgu zawodowych zainteresowań? Jakby, no, ojcem będę oczywiście, prawda? Nawet już jestem, prawda? Ale będę sobie robił swoje zadania, swoją pracę. No i ojcem będę po pracy, że tak powiem.
2: No, nie, no chyba to była taka fundamentalna rola. Wydaje mi się, że od początku inne role były raczej podporządkowane temu. Więc tak, upatrywałem właściwie od bardzo, bardzo, bardzo dawna w ojcostwie coś, co bym chciał w życiu robić i co i czemu chciałbym inne rzeczy podporządkować. No i rzeczywiście tak się stało. Troszkę mnie zaskoczyło to, co powiedziałaś, że to było 10 lat temu. Ja mam poczucie, że to było chyba z półtora roku temu najwyżej.
1: Moje najstarsze dziecko ma 8,5 roku temu, a to było jeszcze trochę przed tym.
2: No właśnie, właśnie, więc czas szybko leci. Ja też jestem w innym punkcie jako rodzic. Cieszę się, że wtedy tak powiedziałem. Dziś pewnie też bym tak powiedział, ale dziś powiem szczerze, że jestem bardziej zmęczony.
1: Piątka dzieci. Wiesz co, ja sprawdzałam ostatnio. 3% rodzin ma czworo dzieci. To nawet nie wiem, ile ma 5. Jesteś tam gdzieś...
2: To ja chyba znam te wszystkie, które mają 5.
1: Właśnie też mam takie wrażenie, że jak już się ma tych dzieci trochę, to jest się w tym kręgu. W sensie, że niektórzy nie znają ani jednej rodziny z trójką dzieci, a niektórzy znają jedną z trójką, bo reszta ma więcej, prawda?
2: Tak jest.
1: No dobrze, ale w twojej książce, Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być, piszesz, że jeszcze nie spotkałeś ojca, który nie miałby jakiegoś takiego pomysłu, wizji swojego ojcostwa. Czyli my do tego podchodzimy dość poważnie, wy raczej, w sensie do roli w ogóle rodzicielstwa, no bo dość dużą masz grupę badaną, no bo tym się zajmujesz, spotykasz się z ojcami, to jest twoja zawodowa też działka, więc można powiedzieć, że grupa badana jest duża. To tak jest, że się zmieniło na przestrzeni lat, że naprawdę to ojcostwo stało się takim ważnym punktem w życiu mężczyzny?
2: To są dwie rzeczy. Jedna to jest tak, to się stało ważnym punktem w życiu mężczyzny, natomiast myślę, że doszło do takiego rozwarstwienia, to znaczy, że nie dla wszystkich mężczyzn. No, może tak jak, załóżmy, że w społeczeństwie było jakieś 100% chęci w kierunku ojcostwa i ono było tak rozsmarowane równo mniej więcej po wszystkich, to teraz mam wrażenie, jakby ktoś tak to masełko na tym chlebku tylko na połówkę przesunął. I to trochę tak jest, że ci, którzy chcą, no to chcą na 100% na serio. ale jest wielu też takich, którzy pewnie nie chcą. Chociaż ja uciekam od pytań o tych, którzy nie chcą, bo ja ich nie spotykam. Oczywiście znam takie osoby, ale to znam ich tylko troszeczkę. Głównie znam takich, którzy chcą, którzy się starają, którym zależy. I teraz jeśli chodzi o tą wizję, to jest druga sprawa. Ja powiedziałem, nie wiem czy ja dokładnie tak to sformułowałem, że właśnie nie spotkałem żadnego, ale jaka myśl za tym stoi, bo to nawet nie chodzi o słówka, prawda, tylko o myśl. Myśl za tym stoi taka, że każdy z nas ma jakąś wizję tego, jak to ojcostwo by mogło wyglądać, tylko niektórzy mają ją bardzo dobrze ponazywaną. No to tak jak ktoś, nie wiem, wszyscy mamy wizję jak naszej, powiedzmy, nie wiem, emerytury, prawda? Tylko, że niektórzy, no właściwie to mówią, a nigdy się nad tym nie zastanawiam, ale jak zadać ci pytanie, ale wiesz, jakbyś chciał tę emeryturę, to co? A może jakiś ogródek działkowy, a ktoś inny powie, a no wreszcie tam...
1: Będę hodował taką odmianę dyń, prawda?
2: Tak jest. No więc to są różne wizje, prawda? Czyli każdy z nas ma, tylko niektórzy mają to bardzo dobrze nazwane, no znów porównując do tej emerytury, że są ludzie, którzy mówią, tak, ja teraz właśnie tu zarabiam tam kwotę X i dzięki tej kwocie X wieku Y przejdę na emeryturę, która będzie wyglądała tak i tak. A są tacy, którzy mają to nieponazywane. Ale gdyby tak zacząć drążyć, to można byłoby odkryć, na czym to polega. I z ojcostwem jest tak samo. Tylko, że niektórzy mówią, no ale to ojcostwo to wizja, to znaczy, że co właściwie? No bardzo różne rzeczy, bo to może być tak, że ktoś ma wizję, że będzie takim tatą, który będzie na przykład z dziećmi dużo spędzał, nie wiem, czasu na dworze, prawda? O, będę miał dzieci, no super, to będziemy wreszcie rowery będziemy razem uskuteczniać, place zabaw, na łyżwach pojeździmy, na narty je zabiorę. No to jest taka wizja. A ktoś inny mówi, o, ja przekażę właśnie tą moją pasję do historii, że zabiorę go do muzeum takiego, do takiego, przeczytam z nim taką książkę, a ktoś inny ma jeszcze tam, nie wiem, że może literaturę, no, a ktoś inny motoryzację, no mnóstwo jest tam pomysłów takich, które my czujemy, my mężczyźni, czujemy w środku, że to bym chciał przekazać. Bo w gruncie rzeczy ojcostwo, no pewnie jest to w wielu kawałkach, ale w dość istotnym jest o przekazywaniu, że mężczyźni, może kobiety też mają, tak, nie wiem.
1: Właśnie słucham cię i myślę sobie, że tak o macierzyństwie się myśli bardziej holistycznie. W sensie nie tylko co nauczyć, tylko tak wiesz, jak zaopiekować tę sferę, co tu pokazać, jak tu wychować. Ja bardzo lubię definicję, że wychowywanie to jest wyciąganie tego, co schowane. I jakby... Ale to na bardzo wielu gruntach, a tutaj słyszę takie bardziej przekazywanie.
2: No tak, ja myślę, że oczywiście to jest pewien sposób mojego opisywania świata. Ktoś inny powie, nie, to tak nie jest. No, moje doświadczenie, moja refleksja mówi, że to przekazywanie w męskim świecie jest ważne. To pewnie nie jest to jedyny aspekt, bo też ważnym bardzo aspektem jest coś takiego jak wychodzenie i... opieka, tak? Czyli idziemy upolować mamuta, tak? Idziemy do pracy, coś załatwić, zrobić i przynieść do tego gniazda, do tej jaskini naszej, do tego domu i też tam się opiekować. Więc tu znowu jest taki ruch, prawda? Że te dwie rzeczy są dla mężczyzn istotne. No i są mężczyźni, którzy się zatracają w tym. Tak? Dłużej polują tego mamuta niż trzeba. Może dlatego, że jak wrócą tam do domu, to tam nie jest tak znowu fajnie, prawda? Że te rzeczy są może trudne, może trudna jest relacja z żoną, może właśnie dzieci mają jakieś specjalne potrzeby i to może być trudne. No ale są też tacy, którzy z przyjemnością tam siedzą w tym domu i może czasem by trochę ich lepiej zmobilizować, żeby więcej wyszli poza. No, różnie to bywa.
1: Chciałabym o takich, może nie kłodach pod nogi, ale o takim czymś, co może nam utrudnić albo wystartowanie nawet, albo funkcjonowanie w tej roli. Wam muszę się nauczyć mówić, bo to jest jednak program o ojcach. W ogóle czułam się trochę niepowołana do czytania tej książki Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być.
2: Czemu?
1: Bo uważam, że ona jest dla mężczyzn. W sensie, oczywiście ona daje też kobiecie obraz tego, gdzie powinna zrobić miejsce, że tak powiem. Natomiast mam takie poczucie, że my kobiety lubimy wchodzić w rekolekcje dla mężczyzn, w to, w tamto, podpatrywać i tak sobie, tak czułam, że muszę się przekonywać, że ja to do audycji, prawda? A jednak to jest książka dla ojców, dla obecnych ojców, dla przyszłych ojców, dla tych z krótkim i z długim stażem zdecydowanie. To o tych nie tyle kłodach, co może jakichś takich rzeczach, które nawet sobie nie zdajemy sprawy, że mogą być utrudnieniami w naszej realizacji się jako ojcowie, to do tego wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: zaproszenie, komentarze.
1: W studiu Mikołaj Fox. Proszę Państwa, w doświadczeniu ma dużo, a teraz jest tatą i zajmuje się ojcostwem, chyba tak można powiedzieć. Mąż i ojciec. Ojciec pięciorga dzieci i autor książki Tata. Zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. Tutaj na okładce, proszę Państwa, busola i można iść na azymut. O tym azymucie to jeszcze porozmawiamy. Chociaż jak się idzie na azymut, to zawsze w jakieś jeżyny się trafi, tak z harcerskich czasów pamiętam. No ale trudno. Natomiast teraz chciałabym trochę o tym, co utrudnia bycie ojcem, albo bycie ojcem takim, jakby się chciało zostać. Piszesz tutaj o relacji mężczyzn z ich ojcami i piszesz, że wielu z mężczyzn uważa, że nie doświadczyło dobrego ojcostwa ze strony własnego ojca i nawet są takie kroki, które można wykonać, żeby jak przygotować się do rozmowy z własnym ojcem, tak żeby jakby może nie tyle wszystko naprawić, ile chyba też sobie poukładać i móc pójść dalej. To jest bardzo ważne, żeby ta relacja z ojcem albo brak tej relacji, jeśli jej nie było, sobie gdzieś poukładać, żeby móc pójść w swoje ojcostwo?
2: No, to jest bardzo ważne. Figura ojca w życiu każdego mężczyzny, każdego chłopca, myślę, że każdej dziewczynki też, ale teraz rozmawiamy o ojcach, którzy wcześniej byli chłopcami, prawda? Więc o tym rozmawiamy. Jest bardzo ważna. To jest ciężar, który wielu mężczyzn dźwiga, mimo że to są stare chłopy, 40, 50, 60 na karku, ale mój tata zrobił albo nie zrobił to i tamto. I to, do czego ja zachęcam, to jest to, żeby wyjść, powiedzmy, z takiej roli ofiary. To znaczy, żeby wyjść z takiej roli, że no tak, bo ojciec mi tego nie dał, bo tamto zrobił, bo był taki, a nie inny. Tylko żeby po pierwsze zrozumieć, że kiedy masz właśnie 40 czy 50 lat, to sprawczość jest po twojej stronie, bo twój ojciec prawdopodobnie nie ma w ogóle zasobów, żeby ponaprawiać te tematy. I to głównie nie ma zasobów takich, powiedzmy, intelektualno-społecznych. To znaczy, on nie bardzo wpadnie na pomysł, że to jest właściwie coś ważnego do nadrobienia. Nie to, że nie ma siły, bo może nawet ma siłę, może jest jeszcze takim krzepkim ojcem, ale też nie będzie widział w tym, że to w ogóle trzeba, że to coś zmienia, że to coś wnosi. Więc zasób taki właśnie intelektualny, nie, z przekonaniem, to jest ważne, jest po naszej stronie. No i teraz albo można się kąpać w tym żalu swoim do końca swoich dni, albo można powiedzieć zaraz. Ale mój ojciec, jak został ojcem, to miał 22 lata. Może był człowiekiem, który zaczynał swoją karierę zawodową, w ogóle to były może czasy, że się jeszcze nie studiowało i może już zaczynał zarabiać jakieś sensowne pieniądze, jak na oczywiście przeskok między, nie wiem, uczniem szkoły średniej a kimś, kto już pracuje. Może liczył na jakąś wolność, może chciał się spotykać z kumplami, a tu nagle cyk, został tatą w sposób nieplanowany. Dawniej te ciąże, na ile mi wiadomo, były głównie nieplanowane.
1: Tak zwana watykańska ruletka.
2: No i właśnie, i jaki on był? I czego on wtedy pragnął? W jakim on był punkcie? Aha, a to był dziki kapitalizm? Czy to był, prawda, lat 90? Czy to może była głęboka komuna? A może to był stan wojenny? Czyli ci nasi rodzice też byli w jakiejś rzeczywistości. Jak my tą rzeczywistość zrozumiemy, nie mówię, że jakoś dogłębnie historycznie, ale sobie po prostu pokażemy. Aha, kurczę, miał tyle lat. Jak ja miałem tyle lat, to może jeszcze grałem na kompie, nie? Prawda? I siedziałem w domu i mamusia przynosiła zupkę. No niektórzy...
1: Jest duże prawdopodobieństwo, tak, że tak było.
2: No właśnie. Więc zrozumieć i wziąć sprawę w swoje ręce, nie? I wtedy można fajne rzeczy zrobić. Natomiast też, żeby nie było takiego mylnego wrażenia, przeprowadzenie rozmowy z własnym ojcem jest bardzo trudnym tematem. Znam wielu mężczyzn, którzy robią do tego podchody, im się to nie udaje z różnych powodów. Niektórym się nie udaje w ogóle zaprosić ojca na jakiś wspólny czas. Innym się nie udaje, już jak dochodzi do rozmowy, to się dzieje coś. No, są tacy, którym się udaje. Tam zresztą opisuję taką historię mężczyzny, który to zrobił też z takim moim towarzyszeniem. rozmową o tym, jak można byłoby to przeprowadzić. On to przeprowadził, a jego ojciec potem zmarł 2 tygodnie czy kilka tygodni później. Bardzo poruszająca historia.
1: Ja mam taką notatkę. Rozmowa z własnym ojcem, strona 57. To jest, proszę Państwa, znaczy, że to jest opisane. Kolejna rzecz, bo tak sobie 3 wynotowałam. Najwyżej powiesz, że są jeszcze konkretne inne rzeczy. Natomiast piszesz, jest taki żart, że największym cudem Jezusa było to, iż będąc dorosłym mężczyzną miał szczere i bliskie relacje aż z 12 innymi mężczyznami. Czy mężczyznom potrzebni są inni mężczyźni? Czy ojcom potrzebni są też inni mężczyźni, inni ojcowie?
2: No ciekawe, że wyłapałaś chyba jeden z 3 wątków religijnych.
1: Jeszcze mam drugi wyłapany. Ja Kościół Wydarzenia Komentarze, rozumiesz?
2: No tak, oczywiście, to zobowiązuje. Wiesz co, no mężczyzną są... W ogóle pomyślałem, że wśród tych 12 miał szczere relacje, a de facto...
1: Więcej ich było, prawda?
2: W pewnym sensie, no ale nawet niech ich będzie 12, to i tak doświadczył zdrady od nich, prawda?
1: Wiesz co, bo
2: no,
1: ja...
2: Na różnym poziomie od każdego, pewnie.
1: Bo ja myślałam, że napiszesz, że z mężczyznami jest jak z Jezusem, do 30 roku życia u mamusi, a później jak coś zrobią, to cud. Jest taki dowcip, prawda, który sobie panowie opowiadają, jak chcą wytłumaczyć, dlaczego ciągle na garnuszku u rodziców. Ale nie, to jest świetne. W sensie to też pokazuje, to bardzo pokazuje, jak dzisiaj mężczyźni nie stanowią takich grup.
2: Ale stanowią. Właśnie to się bardzo zmienia. To jest naprawdę, to jest dość niesamowite, że ostatnie, powiedziałbym, 2-3 lata, to jest jakaś ogromna zmiana.
1: A co, macie dłuższą dobę, przepraszam? Bo wiesz, jak mój mąż się próbuje spotkać z kolegami, to zawsze któremuś choruje dziecko albo coś.
2: To nie chodzi o kolegów. To znaczy, ja też jestem uczestnikiem takiego nurtu powstawania męskich kręgów i też prowadzę takie grupy. No i to jest wiesz, taki moment, w którym mężczyźni, ci, którzy właśnie mają te zasoby intelektualne, nie, żeby zrozumieć, że są pewne rzeczy ważne, które są inne niż pójść do sklepu i kupić chleb, zaczynają dostrzegać, że ich życie to jest jakaś taka jałowość, jakiś popiół i że coś tu trzeba
1: czegoś
2: złapać.
1: Brakuje.
2: Tak, czegoś brakuje. I są głębokich rozmów z innymi mężczyznami, właśnie nie bardzo z kumplami. Nie bardzo z kumplami, dlatego wiesz, że jak kumple się spotykają, mówią, o stary, co u ciebie? I pamiętasz,
1: pogadali
2: wtedy,
1: i o niczym nie rozmawiali.
2: Tak, ale chodzi o to, że oni mają co wspominać i to niekoniecznie jest dobre. Bo oni się zatrzymują na tym, co wspominać i w związku z tym nie mówią, dobra, ale jak przeżywasz...
1: Co naprawdę u ciebie
2: historię?
1: I tak.
2: Tak. Dokładnie. I to wielu mężczyzn powtarza, że no jasne, mam tych kumpli, ale my nie rozmawiamy poważne temat, tylko sobie wspominamy i śmieszkujemy. To w ogóle nawet nie jest złe, że jest taka funkcja.
1: Nie, to oczywiście, tylko potrzebne są oba, rozumiem.
2: Jasne, dokładnie. Dokładnie o to chodzi. Więc tak, mężczyźni bardzo potrzebują innych mężczyzn. I są tacy, którzy mają tego świadomość. Ja się z takimi spotykam, czerpią z tego bardzo dużo. Jestem zaskoczony. Czasem sobie myślę, no bez przesady, to no, takie spotkanie. A potem się nagle okazuje, że jest po prostu taki ogień, w sensie ogień to się wydaje, z szybkością się kojarzy, ale są tak głębokie tematy. No wyobraź sobie, że siada grupa kilkunastu mężczyzn i nagle zaczynają rozmawiać o starzejących się rodzicach i o śmierci. No to jest naprawdę poważny temat. Albo że na przykład właśnie są w takiej grupie i mówią, zaczynają rozmawiać o męskich porażkach. O tym, kiedy nie dowiozłem, nie dałem rady, kiedy przegrałem. No przecież to jest takie niemęskie.
1: No, kumple o tym raczej nie rozmawiają, w sensie nawet chyba nie tyle, że się wstydzą, ile po prostu musieliby przesiedzieć jakieś 12 godzin, żeby przez pierwsze 7 porozmawiać o właśnie wszystkich wspomnieniach, meczach i wszystkim, a później móc przejść, co naprawdę...
2: No, podsłuchiwałaś te kumplowskie spotkania.
1: Mąż mi dużo mówi, w sensie, poza tym, wiesz, jestem we wspólnocie, w której są grupki dzielenia, to mam wrażenie, że tam... No dobrze, to teraz o kobietach, no bo tak powiedziałam, że trochę czułam się niepowołana do czytania tej książki. Moje dziecko kiedyś, które płakało bardzo, jak mi nie było w domu, jeszcze małe, i tłumaczę mu później, że do taty też można się przytulić, bo tata no, to jest jak mama. I mój syn wtedy mówi, tata jest jak mama, tylko rękawków nie podwija do mycia rąk. I tak dla mnie to jest jakaś taka, wiesz, można to rozbudować oczywiście. Natomiast od lat słyszymy, myślę, że tak najmocniej od czasów księdza Pawlukiewicza, chociaż wcześniej też było, no, że te role są mocno podzielone, w sensie, że każdy ma swoją rolę do odegrania. No ja rzeczywiście jestem od podwijania rękawków, tylko czy ja powinnam zrobić miejsce mężowi, czy on powinien się łokciami rozepchać, bo tutaj chyba często dochodzi do takiego miejsca, w którym no, mężczyzna wie, że już to dziecko trochę trzeba tak wypuścić, prawda? Tak ma trochę więcej odwagi, czasem może takiej błogosławionej bezmyślności, która powoduje, że się odważa i nie widzi tych wszystkich zagrożeń, co mamusia. No i jaka jest rola kobiety w tym, żeby ojciec mógł być, mógł być dobrym ojcem i żeby mógł realizować to swoje coś, swoje ślima na nie pomysł.
2: Więc pomyślałem, że jeśli on nie widzi tych wszystkich zagrożeń, co mamusia, bo może mamusia widzi więcej niż ich jest.
1: Tak, bardzo prawdopodobne. Znaczy mamusia widzi wszystkie,
2: że ojciec nie widzi
1: prawdopodobne.
2: Wszystkich, które są, ale mam wrażenie, że mamusia widzi więcej niż jest.
1: Ojciec widzi realne wyobrażenie.
2: Może. Wiesz co, bardzo, bardzo mi się spodobało to pytanie. Czy mężczyzna powinien się, czy kobieta powinna zrobić miejsce mężczyźnie, czy mężczyzna powinien się trochę rozepchnąć? Więc oczywiście jest najpiękniejsza na to odpowiedź, to zależy, tak? Ale spróbuję na to odpowiedzieć, wiesz, chciałbym się z tym zmierzyć. Więc po pierwsze myślę sobie, że i od tego bym zaczął, że każda relacja jest naprawdę inna, unikalna, wyjątkowa. I może być taka relacja, w której no dobrze, żeby on się rozepchnął. Ale może potem się to skończyć czymś bardzo złym dla tej relacji, bo druga strona poczuje się też jakoś, nie wiem, może zraniona. A może być właśnie tak, że dobrze, żeby ona zrobiła miejsce. Więc chyba bym zaczął od tego, że nie wiem, na ile to w tej książce wybrzmiało, ale starałem się opowiedzieć o tym, że jest jakiś kawałek świata męskiego, właśnie, że może inaczej, że ta książka nie jest o tym, jak naprawić dziecko, tak? Jak zajmować się dziećmi.
1: To w ogóle niewiele jest o dzieciach.
2: Niewiele jest o dzieciach. Nawet ktoś mi powiedział, bardzo jesteś sprytniutki, bo napisałeś sobie książkę o męskości, a nazwałeś ją tata. Więc teraz matki będą kupować swoim mężczyznom, bo...
1: To prawda.
2: No właśnie, więc napisałem książkę o męskości. Więc ona jest po prostu o byciu mężczyzną, który został ojcem. Czy może być dawno temu, a może być przed chwilą, albo zaraz zostanie. Albo chce zostać, bo też tacy pytali, czy słuchaj, Mikołaj, mogę kupić, bo ja nie jestem, ale tak myślę, może kiedyś. Albo chciałbym, staram się, prawda? Nie ma jeszcze dziecka w brzuszku, ale mamy nadzieję, że będzie. Okej. I chciałem w tej książce pokazać, że jeśli chodzi o rodzicielstwo, to jednak bardzo dużo zaczyna się od pary. Że tutaj jest klucz. Więc jak dobrze będzie w parze, to reszta też będzie dobrze wychodziła. I to jest fundamentalna sprawa. I teraz, jak to jest z tym robieniem miejsca? Kobiety, zróbcie trochę miejsca tym mężczyznom, no.
1: No tak mi się właśnie wydaje.
2: No zróbcie, no. Bo niektórzy się boją rozpychać, bo zostali wychowani przez mamusię, która zabraniała cokolwiek tam wyjechać za linię kredką. Inni szczerze was kochają i mają przekonanie, że no nie mogę skrzywdzić tej mojej kobiety. Jeszcze inni mają taki komunikat, kobiety były niewolone przez miliony lat i teraz musimy je uwolnić, w związku z tym, hej, tak, faktycznie, musimy je uwolnić, dać im przestrzeń. To ja zrobię 14 kroków do tyłu. Też tak jest, prawda? A my, moi drodzy, potrzebujemy nie tylko uwolnić kobiety, ale uwolnić mężczyzn, bo jak będziemy teraz stawiać, ja to teraz bardzo wyraźnie widzę, ja jestem tatą czterech córek, więc w wielkim nurcie dodawajmy dziewczynkom mocy i jestem nadal w tym. Tylko nagle się okazało, żeśmy pedał gazu wcisnęli na dziewczynki, a tam chłopcy gdzieś tam odjechali. Potrzebujemy wspierać się nawzajem, bo jak jedno będzie zbyt silne, to drugie na tym straci, a to pierwsze też, za chwilkę, tylko z opóźnieniem. Dajcie im trochę miejsca. I takiego miejsca, bym powiedział, że mężczyźni współcześni potrzebują takiego miejsca, żeby się wykazać i zrobić błąd. Że ty po prostu, droga pani, powiesz, słuchaj, wiesz co, to przygotuj te wakacje. I on źle je przygotuje. I dobrze. Bo tak samo jak dziecko potrzebujemy, żeby rozlało wodę, zanim naleje do szklanki, znaczy jak będzie nalewać do szklanki, bo jak rozleje 13 razy, to za 14 nie rozleje. I naprawdę nie ma się co na to wkurzać, bo to jest życie po prostu.
1: Ja myślę, że wiele pań się teraz do siebie uśmiecha, tak jak ja.
2: Chciałem trochę uśmiechu na waszych.
1: Bo zawsze wtedy przychodzi na myśl właśnie taka sytuacja, kiedy się pozwoliło, nawet tak trochę z premedytacją i złośliwością. No i każdy ma jakąś historię, gdzie na przykład błądził, bo się wszystkie GPS-y rozładowały czy coś, a teraz ma w domu pełno powerbanków i zawsze są gotowe. Ale to chyba tak jest, że rzeczywiście ten krok w tył to kobiety powinny zrobić. Znaczy, my jesteśmy tak naturalnie ekspertkami od wychowania dzieci i potem tylko strofujemy, jak nie daj Boże spadnie na głowę akurat przy tatusiu, a nie przy mamusi, no to już do końca życia, przy każdej kłótni.
2: I też jego wina, wiadomo.
1: A tobie dziecko spadło. No dobrze, a jeszcze dodałbyś coś do tych takich No bo ja tu z tej książki sobie właśnie wypisałam te relacje z innymi mężczyznami, relacje z ojcem, podział z żoną tutaj miejscami, coś, co może jest do przepracowania, żeby to ojcostwo mogło nabierać rozpędu?
2: No wiesz co, jeżeli doczytałaś do końca, to...
1: Nie, jeszcze mi zostało trochę.
2: No właśnie, tak dlatego nie wiesz, bo piszę tam trochę o relacji samemu ze sobą. Jeśli przed chwilą powiedziałem, że w rodzinie nam najważniejsza jest ta relacja właśnie mamy i taty, no tak, ale było religijnie, to będzie znów religijnie. Ktoś kiedyś takie ładne powiedział właśnie zdanie, że żeby kochać bliźniego swego jak siebie samego. No i myślę sobie, że jak tym moim bliźnim jest moja żona, a ja na przykład sam sobie mówię, ale to wszystko pierniczyłeś po prostu, ale jesteś głupi sam do siebie, ale znowu nie dowiozłeś, znowu nie dajesz rady, nie? Czyli dojeżdżam sam siebie, no to co ja będę mówił temu mojemu bliźniemu, którego mam tam na lata mojego życia, prawda? Pewnie podobnie, znowu nie dowiozłaś, znowu nie zrobiłaś, ale ty jesteś głupia. Więc tak myślę sobie, że jakby człowiek odpalił taki wewnętrzny tryb łagodności względem siebie, ale takiej nie pobłażliwości, tylko ja uważam, że to chodzi o odpalenie w samym sobie trybu najlepszego kumpla. I zadanie sobie pytanie, jak kiedy na przykład, nie wiem, rozwali mi się szklanka, prawda? Co by twój najlepszy kumpel teraz powiedział? Stary, niosłeś 40 szklanek na tacy, spadła ci jedna, nic się nie stało.
1: Albo to na szczęście.
2: Albo może by powiedział, hej, gościu, po prostu jesteś nieuważny, siedziałeś z nosem w telefonie i spadła ci szklanka. No rzeczywiście, tym razem no nie dowiozłeś. I co by najlepszy kumpel powiedział? Ja myślę, że w wielu przypadkach ten najlepszy kumpel czasem by nas challenge'ował, tak? Powiedziałby, nie no, to trzeba było mocniej, lepiej, trzeba było wejść to i tak dalej. Ale wielokrotnie myślę, żeby powiedział, spoko, naprawdę jesteś okej. Po prostu nie zawsze wszystko wychodzi. I jakbyśmy tak trochę bardziej złapali tą relację z sobą w środku, no to łatwiej by się wchodziło w małżeństwo. A jakby się łatwiej wchodziło w małżeństwo, to by naprawdę rodzicielstwo dużo lepiej grało i wiele w ogóle książek nie musiało być sprzedawanych. Nie, no ale, trzeba byłoby ich czytać.
1: Proszę Państwa, ale tutaj właśnie takie rzeczy można przeczytać w książce Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. To się bardzo pokrywa z tym, co ja jakoś tak, że jak komuś się dziecko rodzi, to życzę mu, żeby był wyrozumiały dla samego siebie. I prawda, to jest to, co i w macierzyństwie w takim razie i w ojcostwie nas łączy. To my, proszę Państwa, robimy przerwę i wracamy do Państwa za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Tu school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
4: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
4: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Strażacy opanowali pożar ogromnej hurtowni zabawek w Gdyni. Za chwilę też o tym, co szef CIA robił w Moskwie, oraz Iga Świątek, która mówi, że coś kliknęło przed US Open. Jest 10:00, Marcin Bartnik, płomienie w hurtowni zabawek w Gdyni. Około godziny 3:00 nad ranem strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali przy ulicy Chwaszczyńskiej. Ogień udało się opanować, powiedział nam Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
2: Pożar został zlokalizowany o godzinie 4:15, czyli od tej pory ogień się nie rozprzestrzeniał i sytuacja była opanowana. Brak osób poszkodowanych. W budynku nikogo nie było podczas powstania pożaru. W chwili obecnej trwa dogaszanie pogorzeliska pożaru.
1: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyły 22 zastępy straży pożarnej. Przyczyny pożaru zostaną ustalone przez policję po zakończeniu akcji gaśniczej. Niestety jedna osoba nie żyje, a 5 jest rannych. Wracamy do strzelaniny na imprezie Techno koło Zurichu w Szwajcarii. Służby informują, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwają poszukiwania sprawcy lub sprawców. Potencjalny motyw i dokładne okoliczności strzelaniny pozostają na razie niejasne. Już wiadomo, co szef CIA robił w Moskwie. John Ratcliffe podczas nieoczekiwanej wizyty zaproponował rosyjskim władzom zorganizowanie trójstronnego spotkania z udziałem przywódców USA, Ukrainy i Rosji, Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Jak poinformował portal Axios, nie jest jasne, jaka była reakcja Kremla na pomysł przedstawiony przez szefa CIA. Ratcliffe po raz pierwszy został zaangażowany w działania dyplomatyczne. Wcześniej stronę amerykańską reprezentowali Steve Witkoff i Jared Kushner. Teraz krajowy trening reagowania. W kilkuset miejscach w całym kraju można było dowiedzieć się, jak rozróżnić syreny alarmowe, gdzie szukać schronienia i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Tak wyglądało to na rynku głównym w Krakowie.
3: Alarm ogłaszany jest modulowanym dźwiękiem trwającym 3 minuty.
4: Czy rozróżnia pan sygnały?
5: Tak, modulowany, 3-minutowy albo stały, 3-minutowy jako odwołanie jak najbardziej.
6: Doskonaliłem udzielania pierwszej pomocy. Wykształciłem się w używaniu AED bardziej.
4: Ludzie mają teorię, ale praktyki nie mają, więc przetrenowanie sobie takich sytuacji jest bardzo potrzebne.
1: Hasło treningu to 3 kroki do bezpieczeństwa. 4000 biegaczy ruszyły właśnie na trasę Poland Business Run. Ta sportowa impreza integrująca pracowników firm, ale przede wszystkim wspierająca szczytne cele, wróciła do Warszawy. Środki zebrane dzięki zawodnikom zostaną przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnych protez, wózków, sprzętu ortopedycznego i sportowego, finansowanie rehabilitacji oraz wsparcie psychologiczne. Z uczestnikami biegu przed startem rozmawiał nasz reporter.
7: Państwo już rozgrzani, gotowi do biegu?
8: Jesteśmy w pełni gotowi. Myśleliśmy o tym biegu już od tygodnia, także od tygodnia jesteśmy gotowi. Wszyscy, którzy biegli wcześniej, doskonale znają trasę. Mamy już całą taktykę przygotowaną.
7: Jaka taktyka na dzisiaj u pana?
9: Siła, moc, niepoczytalność.
7: To jest nie pierwszy bieg, jak rozumiem?
10: Nie, to nie jest pierwszy bieg, ale pierwszy tak krótki. Co do zasady nie schylam się poniżej półmaratonu, ale dzisiaj spróbuję. W szczytnym celu i dla wsparcia ducha firmowego także.
1: Usłyszał na lotnisku bemowo od uczestników Poland Business Run nasz reporter Mateusz Chłystun.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coś kliknęło, mówi Iga Świątek, przed rozpoczynającym się dzisiaj US Open. Na konferencji prasowej w Nowym Jorku zaznaczyła, że ma podstawy do optymizmu po udanych ostatnich występach w Toronto i Cincinnati. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w minionych tygodniach wróciła do wysokiej dyspozycji, czego dowodem był wygrany turniej w Toronto oraz półfinał w Cincinnati. Polka zmagania w Nowym Jorku rozpocznie w nocy z poniedziałku na wtorek.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Naszym gościem dzisiaj jest Mikołaj Fox, tata. Człowiek zajmujący się zawodowo ojcostwem. Tak cię poprowadziło, można powiedzieć. To jest świadomy wybór? Po tych wszystkich dziennikarzach, coachach i tak dalej, że ty jesteś człowiekiem zawodowo zajmującym się ojcostwem.
2: Wiesz co, no to jest chyba odpowiedź na mój kompas, tak? Na moje pragnienie serca. No to są pewnie dwa aspekty. Jeden to jest mojego własnego prowadzenia w tym kierunku, że chciałem, żeby tak było. A drugi, no to bym powiedział, że jest tutaj jakaś taka doza opatrzności. Nie chciałbym zmierzyć ile czego w tym, bo myślę, że to jest jakaś współpraca. Nawet ostatnio o tym myślałem, jak to właśnie było w mojej historii zawodowej, że różne rzeczy mnie kręciły, a potem wchodziły nowe rzeczy. Chociaż były takie, które mnie jakoś fascynowały wieloma, przez wiele długich lat. Jakoś tak się zastanowiłem właśnie, czy to będzie tak, że po ojcostwie przyjdzie coś jeszcze. Ale to ojcostwo mi rzeczywiście towarzyszy od dawna, tylko ja chyba nie widziałem, i chyba całkiem słusznie, takiej przestrzeni na początku, żeby to było coś, czym można się zajmować zawodowo.
1: Ale to znaczy, że nie było popytu?
2: Wiesz co, myślę, że były dwie rzeczy. To znaczy jedno to, że nie było popytu, albo był on dużo mniejszy, a drugie to jest to, że ja sam sobie mówiłem, no i teraz w kontekście poprzedniego fragmentu rozmowy można zadać sobie pytanie, czy słusznie, czy niesłusznie. Sam sobie mówiłem, że no ale z tego... mówiłem sobie dwie rzeczy, że z tego nie można żyć, czyli to jest ten popyt, a drugą rzecz może ważniejszą, no ale co ty wiesz na ten temat? No bo no w tej chwili ja mogę powiedzieć, że wiesz, jestem prawie tam 20 lat po ślubie, to znam takich, co są więcej, no

0: powiedzmy, że to już jest trochę już jest.
1: No tak, mam, ale masz imprimatur dzieci, od pięciorka dzieci, że tak
0: mam,
1: powiem.
0: Tak, mam pięcioro dzieci z żoną tą samą. Wiesz, po drodze też się zaangażowałem w kwestię edukacji. Nie wszyscy mają.
1: Ja, przepraszam, śmieję się, ale dlatego, nie, że mam
0: ja
1: wrażenie,
0: nie
1: że...
0: Krytykuję,
1: nie, to nawet nie chodzi mi o to, że z jedną. W sensie nie w tym kontekście. Chodzi mi o to, że... z takich historii, które słyszę, to dopóki mówi się, że ma się troje, to ludzie się dziwią, że tak dużo. A od czwórki przestają się dziwić, jeśli to mówi mężczyzna, bo zakładają, że to się rozdziela na przynajmniej dwie kobiety. Jak mówisz, że z jedną, no to jest rzeczywiście ważna informacja.
0: No tak, tak. Znaczy, oczywiście tu z moim zapleczem, bo to teraz ja to sobie przed mikrofonkiem pogadam, nie? Jakieś pobajdurze. No, ale to jest, słuchajcie, historia wspólna. Ogromna wspólna historia. Zresztą ja nie opowiadam zbytnio o swoich historiach rodzinnych. Nie chcę tego opowiadać.
1: Tutaj nie ma tego w książce.
0: No, nie ma. Wydaje mi się, że tam są jakieś pojedyncze historyjki takie, które bardziej może jakieś podejście naszej rodziny do czegoś tam. No dobrze, więc jest na zapleczu, które nie jest zapleczem, na zapleczu książki, można powiedzieć bardziej, jest żona, ale to jest totalne współdziałanie, takie w pełni, tak? Okej, i już się zgubiłem trochę. Aha, czyli że wiesz, że mam jakieś doświadczenie, też po drodze się mocno zaangażowałem w tematy edukacyjne, ponad 10 lat temu zakładaliśmy szkołę, po drodze kilkunastu grupom pomagałem zakładać szkoły, trochę wszedłem w ten wątek też właśnie taki wychowawczy, szkolny, no coś tam o tym wiem, więc myślę sobie, dobra, no dzisiaj mam jakieś zaplecze, żeby zaryzykować stwierdzenie, że coś na ten temat wiem. Absolutnie nie, że wszystko, ale coś już tak. No ale 15 lat temu tak nie było. I byłem, myślę, żółtodziobem, więc może to nawet jest właśnie dobrze, że jeżeli jest takie pragnienie, żeby się ojcostwem zajmować profesjonalnie, to że to się te 15 lat odleżało, to może jest bardziej wiarygodne, może już dzisiaj mam coś do powiedzenia, a wtedy mi się bardziej wydawało. Albo intuicje miałem fajne, ale niepotwierdzone życiem.
1: To o tym popycie trochę porozmawiajmy na ojcostwo. Kilka razy słyszałam, jak kobiety... no, rocznik 50-60, mówią, że pierwsze dzieci, które ich mężowie wzięli na ręce, to były wnuki. I to w jakiś sposób rysuje nam ojcostwo tamtych czasów z różnych powodów. O tym już mówiliśmy, że jakby tło historyczne warto znać. Natomiast skąd się wzięła ta... No właśnie, to nawet nie jest moda. To poczucie odpowiedzialności i tego, jak ważne ojcostwo jest. Bo to się gdzieś w pewnym momencie zmieniło. Ja mam wrażenie, że pierwsze były kościoły, gdzie księża, co niektórzy tylko, ale jednak w taki sposób mówili o ojcostwie, no właśnie jak ksiądz Pawlukiewicz, ale potem ruszyło i nawet widziałam ostatnio w jakimś takim bardzo liberalnym medium, które raczej zajmuje się z ohydzaniem dzietności, że to, że ty, mężczyzno, masz ochotę na takie szkolenie i na takie, a twoje dzieci siedzą w domu, to nie jest w porządku. W sensie, że jakby masz czas tylko na rozwój siebie i zapomniałeś, że masz dzieci. Więc mam wrażenie, że to nam już globalnie objęło społeczeństwo w Polsce.
0: Wiesz co, w przekazie społecznym może tak.
1: W
0: sercach? W dużej mierze. To znaczy ta zmiana jest, oczywiście ona jest ogromna. Bardzo są ciekawe rozmowy z takimi mężczyznami, no, którzy mają troszeczkę dłuższy staż ode mnie i z którymi zdarzało mi się rozmawiać o tym, jak oni byli naprawdę tymi pierwszymi, którzy przychodzili na porodówki. To w sensie, żeby być w trakcie porodu. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy moje dzieci pojawiły się na tym świecie, to było ciągle jeszcze coś nowego, ale to już nie dziwiło. Natomiast ci faktycznie z końcówki lat 90. czy początku 2000. to właśnie te roczniki, no to bardzo są ciekawe rozmowy. Wiesz co, no myślę, że tu nie mam głębokiej analizy na ten temat, więc powiem kilka takich intuicji, które mam, skąd to się wzięło, że ojcostwo stało się popularne. No więc tak, jedna rzecz to myślę, że to jest dojrzewanie. To znaczy my jako społeczeństwo do różnych rzeczy dojrzewamy. I coś z czegoś wynika, tak? Teraz żeśmy tak może źle powiedzieli o tych naszych ojcach, prawda, że oni tam właśnie pierwszy raz to wzięli te wnuki i tak dalej, jako dzieci.
1: Ale oni też skądś to wzięli.
0: W sensie, no właśnie, jakby... właśnie. Oni zrobili tak, słuchajcie, oni zrobili wielką zmianę względem swoich.
1: No tak,
0: naprawdę.
1: Tak.
0: I to trzeba mieć tego świadomość. Dawniej w ogóle było takie podejście, że dobrze, żeby ojciec właśnie nie rozmawiał z dziećmi, nie kontaktował się, bo to jest generalnie zły pomysł.
1: Wiesz, to nie chodzi zupełnie o ocenianie, bo mam wrażenie, że w tym już wymaksowaliśmy totalnie, nie? W ocenianiu poprzednich pokoleń, jak one bardzo źle wszystko robiły i to jest jakiś trend obecnie. Ale jak to się stało, że ten kolejny krok, który zrobiło następne pokolenie, poszedł już w taką stronę i w takiego, no jednak chyba świadomego ojcostwa.
0: Mm-hmm. Dobrze, to ja zamiast szukać wielu różnych rzeczy, to może rzeczywiście powiem taką jedną prostą odpowiedź, która myślę, że jest tutaj kluczowa i odpuszczę sobie te dywagacje, dzięki za sprowadzenie mnie tak trochę do konkretu. Moim zdaniem to się wiąże z feminizmem, mówiąc krótko. To znaczy z tym, że no, kobiety zaczęły sięgać po role, które dawniej były przypisane, powiedzmy, tylko do mężczyzn, nie wiem, żołnierz, kierowca, strażak i tak dalej. I nagle się okazało, że już nie ma ról naszych takich na wyłączność, z wyjątkiem jednej. I że ojcostwo jest taką rolą i że w tym można się realizować, ale to też się wiąże w tym sensie z feminizmem, że jakby w narracji feministycznej, no wiadomo, są też różne te odcienie feminizmu, prawda? Jest taki, który powiedzmy jest pokojowy i taki, który jest powiedzmy nieco agresywny. Tak, to,
1: tak jest seks misji, który też no już teraz jest, prawda? No, ale to nie o tym mówimy.
0: No, różne, ale chodzi mi o jakby feminizm w tym sensie, czyli ruch mówiący o tym, znaczy to, co w tej chwili chciałem powiedzieć, tak? Mówiący o tym, że trzeba jakby dowartościować, czy zauważyć bardziej rzeczywistość kobiet w społeczeństwie. No i z tego nurtu też wychodzi idea partnerstwa, prawda? Więc pojawia się idea partnerstwa, że jednak my powinniśmy, powiedzmy, te same rzeczy umieć obsługiwać, co tak nie do końca się z tym zgodzę, ale to może na później albo na inną rozmowę. Powinniśmy te same rzeczy móc przynajmniej robić, mieć dostęp do tych samych rzeczy we wszystkim i również w wychowaniu. I równocześnie pojawia się ten wątek tego, że te role teraz właśnie mamy wszyscy do tego samego dostęp, ale do ojcostwa tylko my mamy dostęp, prawda? Chociaż co jest ciekawe, że pojawia się hasło tacierzyństwo. Dlaczego tacierzyństwo wypiera ojcostwo? Mam na ten temat tezę.
1: Ja wolę ojcostwo, w sensie językowym.
0: Ja wolę ojcostwo, dlatego że ojcostwo to, jak słyszę tacierzyństwo i macierzyństwo, to mam poczucie, że rozmawiamy o tym samym.
1: Znaczy, że próbujemy zrobić odbicie macierzyństwa w wersji
0: tak
1: takiej...
0: Jest. Uh-huh. A nigdy tak nie będzie, bo mężczyźni są inni od kobiet. I bardzo dobrze. Oni właśnie mają widzieć za mało zagrożeń, a kobiety mają widzieć za dużo zagrożeń. Właśnie tak, bo to pozwala na rozwój. Jeżeli tacierzyństwo to jest tak naprawdę, no to tylko tyle, że nie karmię piersią, bo nie mam, prawda, możliwości, nie mam mleka w piersi, no ale poza tym wszystko to samo, to nie jest dobre. A ojcostwo pokazuje, że to jest coś innego. Tylko dlaczego się ucieka od ojcostwa? No bo ojcostwo to się ojciec, to brzmi tak ciężko, dumnie, to się kojarzy z, nie wiem, z pasem, z przemocą, z wywieraniem presji. Może komuś się tak kojarzy, no, ale może się zacznie kojarzyć inaczej. Więc no, książka się nazywa Tata, a nie Ojciec.
1: Marketingowo.
0: No, może tak. No, trochę żeśmy o tym rozmawiali, ale pod tytuł jest już Zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. Jestem zdecydowanie za tym, żeby cywilizować ojcostwo, a nie przerabiać je na tacierzyństwo, bo potrzebujemy tej różnicy. Dobra, nagadałem się. Oddaję głos.
1: No dobrze, to proszę Państwa, żeby nie mieszać tematów, to zróbmy sobie przerwę i sobie taki długi temat pociągniemy, żeby już go Państwu nie dzielić zupełnie.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
14: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
17: W studiu Mikołaj Fox, zawód ojciec. Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. O ojcostwie dzisiaj rozmawiamy. ten tacierzyński, o którym mówiłeś, to nam tak trochę te urlopy wprowadzają, no bo trzeba, jest ojcowski, jakby nie może się mieszać, to są dwa różne urlopy. Mhm. Ja zauważam, że na oba mówię ojcowski, bo nie lubię słowa tacierzyński, w ogóle ono jakoś tak mi, ale to chyba ty mi wyjaśniłeś, dlaczego ono mi źle brzmi teraz, dopiero jakby zrozumiałam. No ale proszę Państwa, to było przed przerwą, tego można posłuchać, rozmawiamy o tym ojcostwie i o książce mojego gościa. Chciałabym z tobą porozmawiać o czasie ojców z dziećmi. Mamy teraz taką modę na quality time, prawda? Że tak wypełniamy
6: jakościowo
17: tak od poniedziałku do piątku nie ma nas w domu, no bo pracujemy i tak sobota od 9 rano po prostu jedziemy z tymi atrakcjami, nie? Budujemy wspomnienia, najlepiej na salach zabaw. Ja aż mi się, głowa mi zaczyna boleć, jak myślę o sali zabaw w sobotę, no ale, ale dobrze. A ty piszesz coś takiego, że zasobem rodziców jest to, wielkim zasobem, iż dzieciństwo upłynęło w świecie analogowym. I piszesz też o tym, że można nie tyle wykonywać obowiązki za dzieci, co robić to razem. I tak czytając to, myślałam sobie o tym, że jak mówimy o poprzednich pokoleniach, o pokoleniu, które wychowało się, urodziło się w okolicy wojny i wychowywało dzieci w PRL-u, to mamy przed oczami takie matki, które robiły wszystko za swoje dzieci, prawda? Gotowały, nie uczyły ich tego wszystkiego, tak żeby... A te dzieci puszczone samopas, prawda? I my to trochę krytykujemy, bo my w ogóle lubimy pokrytykować sobie poprzednie pokolenia, a my robimy odwrotnie. My puszczamy bajki i sprzątamy, żeby potem spędzić z dzieckiem czas. A tutaj, no właśnie, jak poukładać sobie te proporcje quality time, wspólnego rozładowywania zmywarki? Ja daję ten przykład, bo u mnie w domu jest taka lista dyżurów co do zmywarki. Niektórzy się wciąż mówią, że się odpisują, ale nie odpisujemy ich, tych najmłodszych nawet. I zastanawiam się, jak to proporcjami podzielić też swojego doświadczenia. Ten taki czas wspaniały, zoo, kino, coś tam. Ten taki czas po prostu bycia. No i te obowiązki, żeby to wszystko jakoś tak, wiesz, budowało i było dobre ostatecznie w takim większym wymiarze.
6: Może zacznę od tego, że zanim odpowiem, to chciałbym Państwu powiedzieć, że to, o czym piszę, nie zawsze jest tym, co robię. To znaczy, jest tak, że to jest pewnego rodzaju aspiracja i że życie wygląda czasem tak, że czasem to wszystko trybi, a czasem przestaje trybić, bo się pojawia choroba, bo się pojawia zmęczenie, bo się pojawia projekt w pracy i wszystko się rozpada. I że to jest po prostu kawałek życia rodzinnego. Mówię o tym na początku, dlatego że czasem ktoś mówi, no tak, aha, czyli to tak można, wszystko tak zrobić. Nie, ja opisuję pewien stan, który... Nawet niektóre są rozdziały, które ja wiem, że tam jest u mnie gorzej z tym.
17: A to jest coś, do czego dążymy.
6: Ale tak? Ja wiem, że to tak powinno wyglądać, prawda? Z różnych tam powodów. Wiem, kto przeczyta książkę, będzie wiedział. Więc od tego chciałbym zacząć. I teraz tak. Co to znaczy quality time? No, bardzo różne rzeczy może oznaczać. I teraz, jeżeli pytasz, czy czas jakościowy to jest taki czas, że my zabieramy dzieci pokazywać im świat. Wesołe miasteczko, salę zabaw. Nie pamiętam, kiedy byłem na sali zabaw i bardzo się cieszę, że nie pamiętam. Chociaż wiem, że dla moich dzieci to by było w ogóle fajne może, żeby znów sobie pójść. To znaczy, to nie jest tak, że one nigdy nie były, bo one oczywiście były. Ja może tego unikałem bardziej, bo rzeczywiście też nie lubię tego hałasu. Bardziej to jakoś tam, że z kimś poszły albo poszliśmy, ale to no, jakoś tak inaczej to było zorganizowane. Także spokojnie też skakałem, prawda, pan z siwą brodą w parku trampolin. Robiłem takie rzeczy, ale one rzeczywiście nie są specjalnie moje ulubione. I ja myślę, że to jest okej. Ja myślę, że to jest okej, że coś dla nas nie jest ulubione. Dla mnie bardziej takim czasem jakościowym jest pójście do lasu. I moje dzieci tego chcą. No, myślę, że też chcą dlatego, że one od dzieciństwa wczesnego doświadczają tego i wiedzą, że to jest jakby naturalne i lubią to. Zresztą dla mojego synka, ja mam tylko jednego synka i to właśnie tego najmłodszego, no to dziewczyny też zawsze wracały z lasu z kijami, nie? Ale on jest już mistrzem, zbiera 4 razy tyle. I te kije są świetne, może nawet świetniejsze niż te piłeczki. Więc czas jakościowy, czyli jeżeli go rozumiemy jako wyjścia, i one mogą być właśnie w różne miejsca, zoo, kino, sala zabaw, las, rzeka, jezioro, łódka, kajak. I to jest dużo różnych opcji i uważam, że należy to robić. Absolutnie należy to robić, bo
18: zadaniem naszym jako rodziców jest to, żeby ten świat pokazać i kiedy się chodzi do zoo, jak nie wtedy, kiedy ma się, nie wiem, 5 lat albo 7 lat, albo coś w tym stylu.
17: Prawda? Tak jak na sanki, co?
18: Proszę?
17: Na sanki.
18: Na sanki.
17: Jest taki moment, właśnie, kiedy trzeba szukać jakichś młodszych dzieci, jak swoje dorosną, żeby iść na sanki.
18: No właśnie, właśnie. Więc te rzeczy należy po prostu robić. I więcej nawet, uważam, że te rzeczy należy planować, bo dzisiaj mamy tak dużo rzeczy, że trzeba sobie ponazywać wcześniej. Aha, okej, okay, dobra, chciałbym, żeby moje dziecko przynajmniej raz w życiu było w zoo. Nie, tam raz, no. No może dwa albo trzy. No, albo, o, ciekawe jakby tam, bo te wrocławskie i to łódzkie podobno niezłe jest, prawda? Więc okej. Okay. Mój cel na moje rodzicielstwo jest takie, że zobaczymy trzy ogrody zoologiczne. Wrocław, Łódź, Warszawa. I to jest już jakiś cel i już tam próbujemy sobie pokazać, zaplanować, żeby pokazać dzieciom takie coś. Natomiast prawdziwy jakościowy czas, no to jest taki, kiedy, moim zdaniem, taki, kiedy jest rodzic w zasięgu. Ja mówię zresztą o takich kilku, powiedzmy, rodzajach interakcji z dzieckiem, prawda? Że no jeden rodzaj tej interakcji to jest taki, że właśnie jesteśmy tak bardzo jakby połączeni. Połączeni w sensie, że razem coś robimy, prawda? No bo jak budujemy razem zamek z klocków, no to jesteśmy połączeni, prawda? Jak jedziemy razem na rowerach, to jesteśmy połączeni. Więc jest czas połączenia i jest taki czas, kiedy dziecko jest obok i ja jestem obok. Ja coś robię, ty coś robisz. On przychodzi do mnie i mówi, a tato, tam mi rozczepisz ten klocek? A dobrze, proszę, no okej, to ja teraz tutaj dalej tam, nie wiem, gotuję, pracuję, prasuję, wszystko jedno. I jest taki czas, kiedy nie ma nas w domu. I to jest też naturalny czas. I teraz w ramach tych trzech dynamik, no to po pierwsze trzeba znaleźć równowagę. Nie mówię równowagę, to znaczy 33, 33, 33 i mamy stówkę. Tylko równowagę, to znaczy, że w odpowiednich proporcjach. Bo na przykład ten czas takiego połączenia, no z 18-latkiem będzie pewnie go mniej. I nawet lepiej, żeby go było mniej niż z 7-latkiem. No to jest chyba oczywiste. Czyli w ojcostwie, dla mnie w takim świadomym ojcostwie dużo chodzi o to, o taką autorefleksję. Ile jest tego czasu połączenia, ile jest tego czasu takiego bycia razem. Aha, jeszcze o jednym aspekcie nie powiedziałem, bardzo ważnym, bo jeszcze jest taki aspekt dyrektywny, prawda? Kiedy ja mówię, zrób to, zrób tamto, sprawdziłeś, zrobiłeś, czy masz lekcję, czy rozpakowałeś, to też jest potrzebne. I my czasem byśmy chcieli coś z czegoś wyciąć, prawda? I powiedzieć, a nie, ten, nie mam czasu na to z dzieckiem, bo ja teraz muszę go pilnować w sprawie lekcji. No tak, musisz trochę pilnować w sprawie lekcji, trochę się pobawić. I to wszystko się jakby miesza. I teraz wracam właściwie do tego, co ty już powiedziałaś. No samo auto się nie umyje, a podłoga nie odkurzy. I naprawdę można to robić razem. Wystarczy tylko, żebyśmy byli w tym razem, żebyśmy dawali sobie na to czas, czyli żebyśmy nie mieli, że 3 minuty za długo już odkurzasz, prawda? Tylko poodkurzali 3 minuty dłużej i skrzywili 17 gwoździ, a 3 wbili poprawnie. Żebyśmy po prostu mieli nastawienie nie jakby nie na wynik, żeby traktować te różne rzeczy, które są do zrobienia, o może tak, nie jako projekt, tylko jako proces. Czyli nie jako coś, co mam osiągnąć, tylko coś, co daje mi właśnie przestrzeń do relacji z moim dzieckiem. Że to posprzątanie razem albo, nie wiem, ustawienie się na tej myjni z tym karczerem, prawda, że to jest właśnie to, kiedy on może poczuć, że to jest ciężkie, że to trzeba trzymać, że tu trzeba naciskać, że tu się leje woda, że to jest po prostu czas doświadczeń. No i wtedy różne rzeczy też będą zrobione. A czy będą frustracje? Zawsze.
17: No. To nasze wyręczanie dzieci albo ten taki czas często na salach zabaw. Ja nie chcę ich krytykować jakoś bardzo. Ja uznaję je w godzinach przedpołudniowych, jak nikogo tam nie ma. Jak czasami z jakiejś choroby wychodzimy, to wtedy to jest idealny moment. Ale z rozmów z ludźmi mam wrażenie, że to są te akurat formy, to są formy, które mają zapewnić święty spokój. I zdarzyło mi się kilka razy słyszeć pytanie od sąsiadów, na przykład ówczesnych, kiedy już będzie spokój? W sensie ja miałam trochę starsze dzieci. Już masz spokój? Jaki spokój? I wtedy sobie zdałam sprawę, to jest to, o czym ty piszesz. Święty spokój patronem mężczyzn. Ja bym to w ogóle rozciągnęła. My sobie często życzymy świętego spokoju z okazji urodzin czy czegoś. Potem to przychodzi na dziadków, którzy mówią swoje odchowam, ja już mam spokój. I to tak płynie sobie. Co zrobić, jak my chcemy mieć ten święty spokój, a mamy dzieci? Czy da się tym ojcostwem zachwycić nawet... No bo okej, są pewne poziomy zmęczenia i są takie momenty w życiu dzieci, kiedy my naprawdę jesteśmy zmęczeni i mamy dosyć. Nie wiem, czy jest rodzic, który czasem nie marzył o tym, żeby sobie poleżeć w szpitalu przez parę dni na przykład. Tak, na nic poważnego, ale żeby tak poleżeć, prawda? I to jest normalne. Czasami się płacze w przypadku kobiet, nie wiem jak mężczyzn, z przemęczenia. Ale jeśli to marzenie świętego spokoju w nas jest na co dzień, to nie wiem, to znaczy, że już jesteśmy, nie nadajemy się na ojców?
18: Nie, ja myślę, że to jest, wiesz, mówimy o świętym spokoju, myślę, że to jest tak naprawdę o pragnienie wytchnienia. Wytchnienia, które też sobie tak nazywamy, że właśnie chcielibyśmy na 100%. No to jest trochę tak jak z dziećmi. No. Jak dziecko by chciało czekolady, to nam opowie, że tak, chciałbym w ogóle obiad czekoladowy zjeść. No to nieprawda. No, chcielibyśmy zjeść obiad, a potem czekoladę.
17: Po kilku kostkach się robi zielone.
18: Jasne,
17: po prostu.
18: No więc my w tym naszym przeciążeniu rodzicielskim po prostu mamy już tak serdecznie dość, że chcielibyśmy faktycznie mieć święty spokój. Ale ja myślę, że to jest bardziej o wytchnienie. No i to tu jest nasze duże zadanie, jak sobie zapewnić trochę tego wytchnienia, prawda? Jak skorzystać z dziadków, jeśli można, nawet jeśli są daleko, jak sobie jakoś tak dzień próbować poukładać. Ja myślę, że tego wytchnienia będzie zawsze za mało przy dzieciach. Jeśli jest ich więcej, to tym bardziej. Wiesz, ja już tak sobie myślę, że no tak prawie 20 lat jestem ciągle rodzicem jakiegoś małego dziecka. To już jestem trochę zmęczony, to co powiedziałem na początku. To nie znaczy, że nie kocham moich dzieci, bo bardzo je kocham i w ogóle one nadają sens mojemu życiu ogromny, ale nie należy się tym no, dziwić, że jesteśmy zmęczeni. Więc cóż to mądrego można powiedzieć?
17: Może to jest jakaś wizja rodzicielstwa, którą my mamy chociażby z mediów społecznościowych? I zamiast dążyć do tego, o czym mówiliśmy, że to wcale tak niekoniecznie u ciebie idealnie jest, jak piszesz, ale że to jest coś, do czego dążysz, to my nie do tego dążymy, co trzeba.
18: No dlatego to powiedziałem, że u mnie nie jest idealnie, bo bardzo mi się nie podoba taka wizja właśnie z mediów społecznościowych, tego słodkiego rodzicielstwa, które dzieci są zawsze uśmiechnięte i czyste, jeśli są brudne, to jest element lifestyle'u.
17: Tak ładnie uciapane.
18: Tak jest. No więc tak, rodzicielstwo jest pełne wyzwań. Natomiast ja nie znam większej przygody życiowej, w ogóle większej drogi do siebie samego. Oczywiście można tę drogę zmarnować, ale jest to okazja niezwykła. Wiesz, jeszcze chciałem wrócić tak na sekundę, bo ty powiedziałeś o tym wyręczaniu dzieci i o tym, że chcemy, oglądają bajkę, a my posprzątajmy. No, i też jest takie ciekawe, gdzieś tam krążyło kiedyś jako mem powiedzenie, nie? Że sprzątanie z dziećmi, sprzątanie domu z dziećmi jest jak mycie zębów czekoladą. No to też trochę tak jest. No słuchajcie, czasem sadzamy i oglądają, ale żeby to nie było jedyne rozwiązanie. I jeśli chodzi o to pomaganie, tak sobie myślę, że wyręczanie to nie pomaganie. To znaczy wyręczanie to tylko utrudnia. To tylko jest sprawianie, że dzieci jeszcze bardziej będą czegoś nie potrafiły. I w ogóle mam takie przekonanie, że w dzisiejszym świecie, w świecie jednak dobrobytu, my potrzebujemy dzieciom dawać pewnego rodzaju niedostatek i trud. To znaczy, żeby one tego smakowały. Nie, że jakiś, nie wiem, przemoc i głód, tak? Tylko niedostatek i trud, to znaczy, nie wiem, jak dajemy kieszonkowe, to naprawdę nie musimy dawać tyle, żeby miał na wszystko. Właśnie lepiej, żeby mu zabrakło, żeby myślał, kurczę, co by tu zrobić, żeby mi, może babcię poproszę, nie? Albo może dorobię. Żeby dawać pewien niedostatek, dawać pewien trud, to znaczy, no okej, musisz, żeby zrobić to, musisz zrobić tamto. No bo tak życie wygląda, prawda? Zawsze jest jakiś element niedostatku i trudu i to nas w ogóle do czegoś tam motywuje. Więc mądry rodzic dziś, w dzisiejszych czasach, będzie dawał tą miłość, ale będzie dawał też tą miłość taką prawdziwą, która powie, wiesz co, no, ale tego to nie, bo nie, prawda? Bo nie mamy pieniędzy, bo nie mamy czasu, albo wiesz co, no dzisiaj musimy z tego zrezygnować. Żal ci, prawda? No żal, no. No wiem, chodź, przytul się. Ale jutro spróbujemy, żeby było. No więc to jest takie, wiesz, ciągłe balansowanie. Trudna to jest sztuka, powiem szczerze, ale właśnie w tym jest, to jest właśnie w tym fajne.
17: Powiedziałeś, że znajomi się śmieją, że ta książka to taki zabieg marketingowy, żeby kobiety kupowały swoim mężom na prezent. No dobra, ale faceci nie mają problemów z czytaniem poradników o ojcostwie?
18: No oczywiście, że mają. Co chwilę dostaję pytania, Mikołaj, kiedy audiobook? No kiedy?
17: Jakbym swojego męża słyszała.
18: Przeczytałem pierwszy rozdział, ale naprawdę, no chcę dalej, ale nie mam kiedy. No będzie, no będzie.
17: Będzie audiobook,
18: no
17: tak?
18: Będzie, oczywiście będzie. No już te próbki zostały nagrane.
17: Wiesz, bo to z myślą
18: ja nie mam kiedy nagrywać.
17: Z myślą o mężczyznach, którzy rozładowują zmywarki, sprzątają i wszystko robią w domu, prawda? Bo to wtedy najwięcej mam wrażenie, jako rodzice słuchamy tych audiobooków.
18: No są tacy, którzy czytają, no to w ogóle pytanie, prawda? Że kobiety chyba też więcej czytają niż mężczyźni, w sensie no poświęcają czas na przerzucanie stron.
17: Wy musicie jeszcze geopolityką się interesować i zarządzać losami świata, taka jest
18: tak,
17: prawda?
18: Jest, tak jest, tak jest. Więc, więc iluś mężczyzn już przeczytało i dało mi znać, więc mniej więcej wiem, co tam sądzą, a iluś czeka, no kiedy wreszcie ten audiobook. Będzie, słuchajcie, będzie.
17: Ale nie ma takiego szerszego problemu w ogóle z poradnikiem na temat ojcostwa? To już, przepraszam, dorośliście do tego?
18: Myśmy dorośli do poradników na temat ojcostwa. No, mam nadzieję, że to w ogóle nie jest poradnik do tematu ojcostwa.
17: Tak, znaczy może nie poradnik, nie? Ale wiesz, jak jest z takimi książkami. Kobiety chłoną te książki o wychowywaniu dzieci, tak. o takich rzeczach. No, ich mężowie albo tak trochę prychają tam, nie? Kiedyś się inaczej robiło i żyliśmy. Albo słuchają tego, co żony mówią. Ja raczej streszczam mężowi to, co przeczytam. Chociaż ciężko się przyznać, dawno nic nie czytałam. No ale, no, ale powiedzmy, przy pierwszym czytałam dużo, nie? Tak, teraz przeczytałam, ale o ojcostwie, prawda? No. To też mężowi streszczam. Natomiast myślę, że to taka domena kobiet, jeśli chodzi o rodzicielstwo, czytanie o tej roli życia, o tak to nazwijmy.
18: No właśnie, bo zastanawiam się tak, jak odpowiedzieć na to twoje pytanie i myślę sobie, że tak, że w świecie, który ja znam, mężczyźni czytają, może mniej niż kobiety, nie mam jak to porównać, ale czytają i dzisiaj książki dotyczące różnych męskich ról i bycia mężczyzną, czy w roli ojca, czy w jakiejś innej roli, w sensie, że może nie w kontekście ojca, ale nie wiem, jakiejś tutaj tożsamości, czy w relacji ze własnym ojcem, czy i tak dalej, zyskują na popularności, więc a czytają, no, chociażby woleli audiobook.
17: Chociażby woleli audiobook.
18: Ale nie wszyscy, niektórzy wolą właśnie papier.
17: Praktyczność w przypadku mężczyzn, uważam, że...
18: Czuję się zmobilizowany, bardzo, żeby nagrać tego audiobooka.
17: Bardzo ważna, proszę państwa. Mój mąż jak coś kupuje, to tylko sprawdza, czy da się to umyć w zmywarce. A jak nie da się, to czy ta rzecz ma na przykład płyty wymienne, które jak zmywarka już zniszczy, to będzie dało się dokupić, żeby całego sprzętu nie kupować. Znaczy ta praktyczność, myślę, że jest
18: ważna. Ale co, jak będzie audiobook, to on też odsłucha, tak? Przy rozpakowywaniu? Nie
17: wiesz co, jeśli mu wojna na Ukrainie i o kontrolowanie, jak przesuwa się ta linia frontu pozwoli na to i różne cieśniny i sprawy kosmosu, ja teraz nie żartuję, to, że to później, ja nie wiem jak u ciebie, ale u mnie jakby syn jest najstarszy, więc pięknie się to później obserwuje, te role kobiece i żeńskie przy stole, jak mój 8-letni syn tłumaczy swojej 6-letniej siostrze, że Rosjanom wydaje się, że wygrywają, a tak naprawdę linia frontu jest gdzie indziej.
18: Jedno zdanie. No. Panowie, wiecie, gdzie jest linia frontu? W waszych domach.
17: W kuchni.
18: Tam jest linia frontu. Naprawdę. To jest nasz krąg wpływu. Jeżeli mamy coś wielkiego do zrobienia na świecie, to jest dobra, mądra relacja z naszymi dziećmi. Córka moja przyszła do mnie ostatnio i mówi, tato, przecież to jest wszystko o tym samym. Putin na pewno, tak jak Hitler, nie miał relacji z ojcem. No.
17: I to prawda jest.
18: I to jest, i tutaj zostawiam trzy kropki. A Darth Vader i Luke Skywalker, zapamiętajcie tę historię. Naprawdę.
17: Proszę państwa, to teraz każdy, kto będzie chciał wybrać geopolitykę nad książką o ojcostwie, to będzie czuł wyrzuty sumienia przy każdej informacji o tej geopolityce. Bardzo serdecznie dziękuję. Mikołaj Fox, mąż jednej żony i tata pięciorga dzieci, autor książki Tata, zostań ojcem, jakim zawsze chciałeś być. Dziękuję bardzo.
18: Dziękuję pięknie za rozmowę.
19: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Radio Plus Warszawa.
1: Islandia przeciwna integracji z Unią Europejską. Są wstępne wyniki referendum. Policja przygotowana na ostatnie wakacyjne powroty. Rozpoczniemy jednak od zablokowanej krajowej dziesiątki. Jest 11. Marcin Bartnik. Na początek poważny wypadek na krajowej dziesiątce. Bydgoszcz Piła. Jedna osoba została ranna po czołowym zderzeniu osobówki z ciężarówką w Ślesinie. Niedaleko Nakła nad Notecią. Droga jest zablokowana. Na miejscu pracują strażacy. Kierowcy jadący trasą Bydgoszcz Piła powinni liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Islandia nie wróci na ścieżkę integracji z Unią Europejską. To wstępny wynik referendum przeprowadzonego na wyspie. Przeliczono już prawie wszystkie oddane głosy. Jak piszą media, zdecydował o tym lobbying tzw. rybackiej mafii. Tak na Islandii nazywa się rodzinne firmy zajmujące się rybołówstwem. To właśnie wpływy tej branży przeważyły o negatywnym wyniku głosowania. Ostateczne wyniki referendum spodziewane są w ciągu dnia. Przypomnijmy, na Islandii mieszka niespełna 400 tysięcy osób. Policja przygotowana na wzmożony ruch. To ostatni weekend wakacji. Dla wielu osób będzie to czas podróży, dlatego funkcjonariusze przypominają, że na drodze nie jesteśmy sami i musimy uważać na siebie i innych.
2: Policjanci będą podejmować stanowcze interwencje wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego, szczególnie tych, którzy nieprawidłowo wyprzedzają, przekraczają dopuszczalną prędkość, nie stosują się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, nie udzielają pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowo przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, czy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
1: Dla tych, którzy wrócili już z wakacji, ważne przypomnienie. Dziś niedziela handlowa przed rozpoczęciem roku szkolnego. Krótko sport. Kajakarz Aleks Borucki zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata w jedynce na 500 metrów i Warszawa. Pierwsi uczestnicy biegu Poland Business Run dobiegli do mety. Ta wyjątkowa sztafeta ma jak zawsze szczytny cel. Na mecie 4-kilometrowej trasy jest nasz reporter.
3: Jak ta trasa? Tam jakiś zakręt jest taki gorszy?
4: Trasa nie jest najlepsza, ale wiadomo, to nie są mistrzostwa. Trzeba uważać pod nogi na pewno, bo teren jest wymagający. Pewne niespodzianki z zakrętami też mogą czekać, no ale to nie jest przeszkodą. Grunt najważniejsze jest to, żeby się po prostu dobrze bawić i zrobić coś dobrego.
3: Pan powie, każdy da radę, nawet jak ktoś nie jest wytrawnym biegaczem.
4: No, oczywiście, każdy powinien wziąć udział. Nie trzeba biec, można sobie troszeczkę pospacerować, ale po prostu zachęcamy wszystkich, żeby wziąć udział.
3: A pierwszy Business Run?
4: Nie, już jesteśmy zaawansowaną, że tak powiem, drużyną w tym roku. Nawet jako organizacja mamy, no nie chcę skłamać, ale chyba 7 czy 8 drużyn. Jedna stacjonalnie tylko w Warszawie, niestety, ale będą też stacjonalnie startować w Krakowie. No i oczywiście wirtualny bieg to jest też coś, do czego zachęcamy. Można z całej Polski tak naprawdę zebrać drużynę.
1: Powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi Dominik Michalik, na co dzień pracownik banku. Trasa biegu została w tym roku wyznaczona na terenie lotniska Bemowo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: I na koniec wiadomości Radia Plus. Smutna informacja ze świata polityki. Zmarł Andrzej Wielowiejski, polityk, działacz katolicki, prawnik, jeden z założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, działacz opozycji demokratycznej, kawaler Orderu Orła Białego. Miał 98 lat. O jego śmierci poinformowała redakcja Więzi, z którą przez wiele lat był związany.

0: 17 lat pani miała. Jak wybuchła wojna, 12 lat. Zaraz będziemy o tym opowiadać, a gościmy w domu u pani Janiny na warszawskim Grochowie, warszawska Praga. Dziękujemy za możliwość rozmowy i chciałabym przypomnieć moment 1 września 1939 roku, moment wybuchu II wojny światowej. Pani miała wówczas 12 lat.
1: Tak.
0: Jak pani wspomina tamten dzień?
1: Wyszło rozporządzenie prezydenta, że mężczyźni mają opuścić Warszawę. I zarówno mój ojciec, jak i sąsiad, i wszyscy panowie wyszli z domów. I wtedy zobaczyłam pierwszy niemiecki samolot. Przelatywał nad nami bardzo nisko, tak że widziałam pilota, dosłownie nad samym dachem. Nie był to samolot, który bombardował, to był zwiadowczy. Ojciec mój doszedł tylko do mostu poniatowskiego i zaczęło się bombardowanie. I ojciec już dalej nie poszedł, tylko wrócił do domu. Z koleżanką nawet byłyśmy zadowolone, bo to do szkoły trzeba było pójść, a nie poszłyśmy. Wiedziałam, że my mamy sprzymierzeńców, że pomogą nam Anglicy, Francuzi, w ogóle całe to grono. Oczywiście nie doszło do tego. Wszyscy się ustawili jak chcieli w tej sytuacji. Poszło najgorzej to na nas. Ale moment, kiedy Rosja podała sobie rękę z Niemcami. Ja pamiętam, jak oni się witali, jak się żegnali. No później Niemcom się trochę odwróciło i poszli na Rosję. I dopiero uciekali stamtąd pod Stalingradu. Kiedy zrobiły się warunki takie, że ani nie mieli co jeść, mrozy i tak dalej. No i wtedy się przestali kochać.
0: 12 lat. To jest jeszcze w zasadzie bardzo młody wiek.
1: Tak.
0: Była pani młodą dziewczyną. Czy była pani przygotowana na tę wojnę? Czy wiedziała pani, co robić?
1: Tak.
0: Jak się zachować w tym momencie?
1: O tyle byłam przygotowana. Mój ojciec był w wojsku i nie był wezwany do służby czynnej, tylko do rezerwy. A ja tam dostał ojciec taką niebieską kartę, że w razie jakby się coś dalej działo, to ojciec zostanie wezwany. I wtedy w 1939 roku byliśmy na wakacjach w Pomiechówku pod Warszawą. I któregoś dnia ojciec do nas przyjechał z maskami gazowymi, bo wszyscy się spodziewali, że będą gazy, tak jak w pierwszej wojnie. Potem porobiono takie tampony, te tampony się nasycało czymś tam i to były przygotowania do tego. Wróciliśmy dosłownie w ostatnim momencie i pamiętam, Warszawa była już taka ponura, już tak nie bardzo się światła paliły i tak dalej. I wszystkie okna były zalepione na krzyż papierami, żeby w razie czego nie wyleciały szyby. Oczywiście głupstwo to było tego, bo nie potrzeba było żadnego uderzenia, tylko wszystko się waliło, bo wszystkie pociski
0: później tego. Dokładnie.
1: Nie było żadnej szyby w mieszkaniu.
0: Czyli ta ochrona nie tak. Zdała się za bardzo,
1: no więc
0: nie przyniosła.
1: Tak zapamiętałam ten wstęp. Pamiętam tą ogromną radość, jak było to powiedziane, że ci Francuzi, ci Anglicy w razie wojny będą naszymi sprzymierzeńcami.
0: Bardzo często pani w swoich wypowiedziach mówiła takie zdanie, że wasze pokolenie było wychowane w miłości do ojczyzny,
1: tak.
0: W miłości do Warszawy.
1: Tak. Ale to historia to stworzyła, bo i moi dziadkowie, i moi rodzice byli w zaborze rosyjskim. I sami niestety mieli tylko parę lat wolności. To było pokolenie, które wyszło z zaboru, miał ten okres do
0: 39. Dwudziestolecie międzywojenne
1: i
0: znowu kolejna wojna.
1: Ale wychowywali nas w ogromnej miłości do ojczyzny, zwłaszcza do Warszawy, bo byliśmy mieszkańcami w ogóle później Warszawy. No i z tym przeświadczeniem, z tą miłością zaczęła się wojna.
0: Zaczęła się wojna.
1: Tak.
0: Za kilka lat wybuchło powstanie.
1: Tak.
0: 1 sierpnia 1944 roku.
1: Najpierw trzeba było przeżyć tę okupację. To było piekło na ziemi. To było piekło na ziemi. Ja zostałam poproszona po wojnie do spotkania się z 26 nauczycielami religii Niemcami. Nie chciałam.

0: tego spotkania, ale powiedziałam, najwyżej będzie trzecia wojna światowa, bo ja im wyrąbię wszystko. 4 godziny im mówiłam sama. Słuchali? Jeden tylko moment, bo ja mówiłam o tym, co się działo na ulicach, ludźmi, wieszanie. Radia nie mieliśmy, stały tylko na takie tak zwane sztekaczki, głośniki na ulicy, powiedzmy, na placu Wilsona, przez które dowiadywaliśmy się o zwycięstwach Niemców na wszystkich frontach.
1: Czyli propaganda sączyła się z tych sztekaczek.
0: Tylko. I informacje, ile ludzi zostało powieszonych, rozstrzelanych, wywiezionych, bo walczyli przeciwko Niemcom. I to było na każdym kroku. No, oczywiście były kartki i tak dalej, także chleb, który dostawaliśmy na te kartki, jak dowiedziałam się, częściowo był zrobiony z żołędzi. Ale to było coś, czego człowiek nie był w stanie zjeść. To był brukowiec twardy, no marmolada była z buraków, nic nie było.
1: Czyli nic nie było, ale wróćmy jeszcze do tego spotkania z Niemcami, które pani została zaproszona. Co pani im powiedziała? Bo pani mówi, że
0: wszystko,
1: albo wybuchnie trzecia wojna,
0: na przykład,
1: albo przyjmą
0: w każdej sytuacji. Na przykład powiedziałam taki moment w czasie okupacji. Wszyscy wiedzieli, kto to jest Niemiec, od najmniejszego dziecka. Kiedyś w Przechowie chodziłam z naszego podwórka na plac Wilsona, to była klatka przejściowa. I znalazło się na tej klatce schodowej dwoje małych, mniej więcej jak 6-letnich, chłopiec i dziewczynka. I wszedł Niemiec. I te dzieci podskoczyły pod ścianę i podniosły ręce do góry. Na sam widok. Więc świadczy to, że wszyscy od najmniejszego wiedzieli, co się dzieje. Spojrzałam na tego Niemca. On spuścił głowę. No pewno, że wśród nich byli też rzadko, ale ludzie, prawda? Ale on przyszedł coś załatwić tego. To nie była łapanka ani nic, bo były łapanki przecież. Moi rodzice w 1941 roku, mój ojciec został wprowadzony z domu, bo Niemcy otaczali dzielnice, podstawiali budy, czyli takie ciężarówki i chodzili po lokalach, chodzili na przykład na klatkę schodową i z każdego mieszkania zabierali mężczyznę. Koniec. No i ojca wtedy zabrali sąsiada, wszystkich panów najbliższych mieszkań. I wywieźli ich wtedy w jakieś miejsce, gdzie były stoliki. I oni mieli oddawać swoje dokumenty, ale ja zawsze mówię, nie ma cwaniaka nad warszawiaka. Zawsze ojciec kombinował. Ojciec już miał oddać te dokumenty i stał Niemiec, no tam pilnował czy coś. I ojciec tak opisywał, wysoki, w złotych okularach, blondyn. I ojciec zamiast dać te dokumenty do tego stolika, zwrócił się do tego Niemca i powiedział, że pracuje w firmie, która wyrabia błony fotograficzne dla armii niemieckiej. Ten Niemiec spojrzał i wyprowadził ojca na takie małe podwórko samego. To był 1941 rok i bardzo potrzebni byli Niemcom ci, co będą pracowali w gazowni, w elektrowni.
1: Czyli się przyda, jednym słowem.
0: Tak
1: warto
0: jest.
1: To zostawić.
0: I za chwilę wprowadził jeszcze dwóch panów. Jeden był z gazowni, drugi z elektrowni. I został ojciec w ten sposób natychmiast wypuszczony. Natomiast sąsiad w bardzo krótkim czasie dostała moja koleżanka wiadomość, że ojciec nie żyje, z Oświęcimia. Prawdopodobnie taki los spotkałby mojego ojca. A w 1943 roku to już było znacznie gorzej. Dlatego, że Niemcy już bali się, chodzili już patrole. Nie jedna osoba, tylko po 3 z psami. Już nastrój był bardzo, po prostu nas się bali. I to był pamiętny dzień, bo to były urodziny mojego ojca, 17 stycznia. I mamy telefon. Telefony były na podsłuchu, ale telefony nam zostawili. Oczywiście radia pod karą śmierci, natychmiast trzeba było wszystko oddać. I my z mamą się szykujemy rano do kościoła. Właściwie już byłyśmy w paltach, bo to była zima. I jest telefon. Dzwoni znajomy, który też mieszkał na Żoliborzu, ale nie dzwoni z Żoliborza. I jakimiś takimi ogólnikowymi informacjami dał do ojcu do wiadomości, że coś się dzieje. Ojciec do nas mówi, słuchajcie, nie chodźcie bo coś się dzieje.
1: Zostańcie w domu. Posłuchały panie?
0: Tak, mama mówi, mamy 2 kroki do kościoła, nic nam się nie stanie. I w tym momencie usłyszeliśmy ogromny huk na dole, mieszkaliśmy na 3. piętrze. To byli Niemcy już. Walili nogami, kolbami w drzwi i tak szli przez te 3 piętra. I rodzice zaczęli się zastanawiać, co w takiej sytuacji można zrobić. Piętro po piętrze, na każdym piętrze były 3 mieszkania. I ojciec postanowił, że jak Niemcy przyjdą, był przedpokój, kuchnia i za tym był służbowy pokój. Ja z naszą gosposią i z psem będę w tym służbowym pokoju. Psa położyłam na łóżku, na psa poduszkę, na to się położyłam ja, żeby pies
1: nie wydał żadnego dźwięku.
0: Pies nawet nie mruknął, jak oni zaczęli walić. Nic. I rodzice ubrani wyszli, zatrzasnęli drzwi i myśmy zostały same. I wtedy wywieźli ich na Pawiak. Wtedy była ogromna łapanka na całą Warszawę. Zdarzało się tak, że kogoś zwolnili i wyszli i zostali złapani po raz drugi.
1: I po raz kolejny złapani.
0: I na tam rozdzielili moich rodziców. Ojciec się zorientował, że jeżeli mają kogoś zatrzymać, wywozić czy coś takiego, to dają chleb. Ojciec zobaczył, że mama nie dostała chleba, ale tak, mój ojciec miał papiery od Franaszka. Mama dostała papiery od Franaszka, bo nie pracowała w ogóle w czasie okupacji. I ja dostałam, ale to jest inna sprawa, bo do szkoły przyszli Niemcy w 1943 roku. To była szkoła oficjalnie krawiecka, jednocześnie to był gimnazjum tajne. I zażądali, że my będziemy szyły koszule dla Niemców w ramach praktyki. Zaglądali dzienniki, siostry dały młodszej klasy, starszej klasy, ale naszego nie dali. W związku z tym przestałyśmy być uczennicami, ale musiałyśmy mieć dokumenty. I ja dostałam od Franaszka dokumenty i byłam tam zameldowana jako telefonistka. A że miałyśmy, to samo z moją koleżanką było. Tak samo w elektrowni. Wszystkie instytucje polskie dawały tego rodzaju zaświadczenia. Franaszek to był cudowny człowiek, on chronił swoich pracowników, on przekupywał Niemców, żeby mu zwalniali z pracowników.
1: Żeby uratować ludzi.
0: Tak. Stworzył straż ogniową synów swoich pracowników i ci chłopcy, którzy niejednokrotnie już byli na studiach na początku, ale wszyscy byli w organizacji, musieli mieć karty pracy, żeby pracować niby.
1: I to była ochrona dla nich.
0: I oni, ja tam przyjeżdżałam, ja nie musiałam codziennie tam być. Natomiast inne moje koleżanki musiały pracować.
1: Zaraz, pani Janino, dokończymy, opowiemy o koleżankach, o szkole Zmartwychwstanek, o tym, jak ta szkoła funkcjonowała. Zapraszamy na przerwę i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
2: Rozmowa na plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nią.
3: nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
2: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną Janina Jankowska, Jasia Sanitariuszka Powstania Warszawskiego. Gościmy w domu pani Janiny na warszawskim Grochowie. Pani Janino, już powiedziałyśmy o tym czasie szkoły sióstr zmartwychwstanek. Pani była sanitariuszką.
2: Tak.
1: Czy panią przygotowywano do tego? Jak pani nauczyła się robić zastrzyki?
2: To już zaraz powiem. Zaczęło się od tego, że ja, jak miałam 12 lat, byłam w harcerstwie. W okres okupacji weszłam jako harcerka. Nie musiałam nigdzie się zgłaszać, bo myśmy wszystkie były w harcerstwie. Ojciec mojej koleżanki z klasy, pan Sachnowski, córka się nazywała Ala Sachnowska, był dyrektorem gazowni w czasie okupacji. Tam było centrum konspiracji. Tam byli ukrywani najwięksi działacze i tak dalej. Oni mieli domek na Gomułki 5. Innego Gomułki, nie tego. I
1: nie towarzysza.
2: Tam tak. Były zebrania konspiracyjne. Miałyśmy po 12 lat, wobec tego w ogródku bawiłyśmy się w berka, w różne ten, żeby odciągnąć uwagę ulicy od tego, co się dzieje w tym domu. Odwracali ludzie uwagę na nas, a nie na ten dom. Potem, jak troszkę podrosłam, zaczęłam być w małym sabotażu. Rozlepiałam plakaty, pisałam na ścianach.
1: To była pierwsza działalność, zanim jeszcze te zastrzyki weszły.
2: To była druga.
1: Już druga.
2: Tak. Na przykład na święto zmarłych, czy jakieś tam tego, dostawałyśmy na takich zapałeczkach biało-czerwone chorągiewki. To wszystko było takie maleńkie. Nie wiem, od kogo to dostawałam. Była taka konspiracja, że nikt nic nie wiedział o sobie. Ja dostawałam i koniec. Szłyśmy na cmentarz i ubierałyśmy groby żołnierzy z 1939 roku. Taka była nasza działalność, ale w końcu troszkę znowu podrosłam. No i zaczęły się kursy sanitarne, zaczęły się kursy łącznościowe. Śmiesznie, bo zastrzyki robiliśmy na sobie. Później jedna koleżanka do drugiej miała pretensję, że została przebita na wylot.
1: Za mocno, tak. A pamięta pani pierwszego rannego, którego pani
2: tak
1: musiała opatrzyć?
2: Pamiętam, jak zaczęło się powstanie na Żoliborzu o drugiej.
1: Czyli wcześniej niż...
2: Miało być o piątej.
1: 17.
2: Wybiegliśmy z mieszkań, żeby zobaczyć, co się dzieje. I stał koło mnie chłopak i raptem złapał się za rękę. Dostał od snajpera, został postrzelony. Na rogu Mielosławskiego i Felińskiego stał budynek urzędowy, jakieś telefony czy coś w tym stylu. I zobaczyłam powstańca, który wskoczył na dach, to był piętrowy budynek, i usiłował zawiesić biało-czerwoną flagę. I snajper go zastrzelił z miejsca. Potem nastąpił dzień następny, powstańcy się wycofali z Żoliborza. Zostali tylko Niemcy i wszyscy pozostali, którzy nie wychodzili z domu. Efekt był taki, że Niemcy, nie było żadnej walki, nic. Powstańcy się wycofali, więc reszta ludzi została. Wszyscy siedzieli w domu, a Niemcy tylko jeździli po ulicach i strzelali po oknach parterowych. I nie wiem, jakaś para dorosłych ludzi, kobieta i mężczyzna, widocznie wyszli i zostali poparzeni miotaczem ognia. I przywieźli ich do nas. No, w beznadziejnym stanie, bo byliśmy najbliższym punktem i nie byli do uratowania. Wiadomo, jak się poparzeni ludzie, jak się goją, jak w szpitalach czy coś. To jest długa kuracja. Myśmy byli punktem sanitarnym.
1: Nie było nawet przecież takich tak rzeczy, które mogły im pomóc.
2: Mieliśmy normalny ten, bo dostawaliśmy od
1: tylko warunki
2: mojej koleżanki tak Jasi Fabickiej, ojciec na placu Wilsona, miał aptekę. Wszystkie rzeczy zostały wydane do szpitali, na punkty i tak dalej. Także myśmy mieli przygotowanie i strzykawki, i leki, i to wszystko, co trzeba było potrzebne, było potrzebne do takiego ratowania, ale to nie był
1: szpital. Pierwsza pomoc.
2: Pierwsza pomoc. W życiu nie zemdlałam, w życiu nie straciłam przytomności i w życiu niczego się nie bałam.
1: No właśnie to...
2: Ja nie miałam wyobraźni, kochanie, żeby pomóc. pomyśleć, co będzie za chwilę. Takich rozważań to nie. To się działo wszystko z sekundy na sekundę. Tak z rannymi, tak ze wszystkimi. I jeden, jedyny raz, kiedy przyprowadzono do nas łączniczkę z odłamkiem w oku. I lekarz ten odłamek z oka usuwał. I mnie się w tym momencie zrobiło dziwnie ciepło. Bo to jest widok straszny. To jest galareta.
1: Wszystko jest na wierzchu, otwarte.
2: To potworny widok. I lekarz zobaczył, że coś ze mną jest nie tak. A mnie się po prostu zrobiło ciepło. Dziwnie. Jak ryknął na mnie. Siadaj! Bał się, że będzie miał
1: ze mną... Dwie pacjentki zamiast jednej.
2: I to był jedyny raz. Nic na mnie nie zrobiło działania, jeśli chodzi o opatrywanie, o rany, nic. Znosiłam to wszystko, może nawet z największym oddaniem, jak normalne sanitariuszki czy tego. I miałam trzy takie sytuacje z trzema radnymi. Jeden z nich, to jest jego fotografia, stoi na stole, tam na biurku, na dole. To ostatni. To jest Andrzej Gronowski. Chłopak, który miał 16 lat. Przy pierwszym przedzieleniu się przez dworzec gdański na Starówkę, on został bardzo ciężko ranny w brzuch. Został zoperowany na placu Wilsona w szpitalu. W szpital trafiła tak zwana szafa. Służyła część szpitala, ta część, gdzie tam oni byli. I dwie sanitariuszki przyniosły, nie wiem, może dlatego, że to było najbliżej, na noszach tego chłopaka do nas na
1: punkt. Do waszego punktu.
2: Tak. To był chłopak, który mieszkał w sąsiednim domu. Był jedynakiem. Poszedł pomścić ojca, nie tylko dla powstania, ale poszedł pomścić ojca, którego mu zabili Niemcy. I w pierwszym momencie, ponieważ mieszkał w sąsiednim domu, poznał mnie. Nawet nie wiedział mojego nazwiska, bo tylko powiedział panna Orska, a to jest pseudonim mojej mamy teatralny. Widocznie...
1: Mamy, która była aktorką, dokładnie.
2: Mama była aktorką. Te sanitariuszki mówią, nie, to jest obca sanitariuszka. On się bardzo zdenerwował wtedy. I on został u nas. To były dwie ogromne piwnice. W jednej się przyjmowało rannych i tak dalej, a drugie to był taki mały szpitalik, parę łóżek. Jak trzeba było kogoś na chwilę zatrzymać, na dzień, dwa, trzy, to tam się kładło. Położyliśmy tego Andrzeja w tym szpitaliku. I to był chłopak, który potwornie cierpiał i powiedział do mnie, daj mi broń, ja nie wytrzymam. Jak gdybym miała, to bym nie dała. I to był chłopak, który tracił przytomność, odzyskiwał. Jak tracił przytomność, to mi się oświadczał. Za chwilę nie wiedział w ogóle, kto ja jestem. Nie macie państwo pojęcia, co to są za emocje. Nie chciał ani matki, ani lekarza, bo właściwie nie było co z nim robić już. Był po operacji, miał te szwy, ogromne rany i bardzo cierpiał. No i przyszedł dzień, matki nie chciał, bo powiedział, mama będzie tutaj rozpaczała tego, ja tego nie zniosę. Lekarz mu był niepotrzebny i tylko ja mu byłam potrzebna. A ja jestem człowiek bardzo spokojny. Ja wszystkich, na wszystkich moich rannych działałam uspokajająco. On u nas leżał, był bardzo silny ostrzał, on pozrywał szwy i to był jego koniec. Po wojnie znalazłam jego grób i zawsze mu znosiłam na cmentarz czerwoną różę i zapalałam mu światło. I któregoś dnia zadzwonił do mnie jakiś pan i mówi, proszę pani, czy pani jest tą panią, która Andrzejowi zawsze kładzie różę na grobie? Ja mówię, zgadza się. Okazało się, że to był jego stryjeczny brat. Chciał się dowiedzieć, jaki był koniec Andrzeja, bo mówi, ciocia nie chciała ani jednego słowa na ten temat powiedzieć. I umówiliśmy się, że przyjedzie do mnie, pojechaliśmy na cmentarz, no i opowiedziałam mu wszystko, co wiedziałam na ten temat. Miałam następnego rannego i to był mój sąsiad z pierwszego piętra. Miał też 16 lat. z którym się bawiłam od trzeciego roku mojego życia, no bo to był nowy dom wybudowany i nowi lokatorzy. I on miał młodszą siostrę jeszcze i oni przychodzili do mnie i bawiliśmy się. Już jak było powstanie czy okupacja, to już zaczęliśmy innego. On zaczął się już troszkę dziewczynkami interesować. I była śmieszna historia, bo ja mieszkałam na trzecim piętrze, a on na pierwszym. Jak usłyszał, że ja wychodzę, to on prędko zbiegał na dół, niby przypadkiem. Tak. I on stał w tym plutonie, w tej klatce schodowej, tej przejściowej. I wtedy ja zostałam ranna, jak powiedziałam, trafiła ta bomba. Spotkałam jego Basię, tą siostrę młodszą i ja mówię, słuchaj, Witka z nami nie było. Gdzie on jest? A wszystko w porządku. Gdzieś to go wysłali, nic mu się nie stało. A ja mówię, wtedy bardzo nieładnie powiedziałam, bo powiedziałam, tam złego diabli nie wezmą. I co się okazało, że rzeczywiście go gdzieś posłali. On wracając na sekundę wstąpił do mamy. Mama go chciała na chwilę zatrzymać, powiedziała, nie mamo, spieszę się. I podchodząc do tej klatki schodowej, odłamkami dostał te granaty. I granaty eksplodowały i go tak rozwaliło na kawałki, że dopiero w sąsiedniej posesji znaleźli go kawałki. Chodziłam na grób później jego i bardzo go przepraszałam, że tak brzydko powiedziałam. Trzeci miał być wypad na Stare Miasto. Zresztą obydwa były nieudane, ani ten pierwszy, ani ten drugi. Bo to była taka strzelanina, jeśli chodzi o Niemców, że oni nie byli w stanie się ruszyć, żeby przedrzeć się przez ten dworzec gdański. Tam poginęło wtedy bardzo dużo, ale przyszli z Pokotowa, paru ich. Mieli dołączyć do powstańców z Żoliborza i razem mieli z nimi przedzierać się. Było tak troszkę spokojniej, ja wyszłam z tego punktu, no i zaczęłam z nimi rozmawiać. Oczywiście nikt nie mówił, jak się nazywa, ani nic. Przedstawił się, jestem Adam, pseudonim Sten. I to wszystko. A tak trochę spacerowaliśmy i on w pewnym momencie do mnie mówi, dam ci coś na szczęście. I wyciągnął niemiecki medal, który tutaj właśnie jest, z 1939 roku. Nie pytałam, ani on nie mówił, w jakim sposób, czy zerwał z któregoś, który schodził.
1: Jako trofeum.
2: Tak. I dostałam to na szczęście. Wieczorem był koncert na Mickiewicza 34. Tam były ogromne garaże i tam stali powstańcy. Koncert, na którym śpiewała moja mama. I o 4 nad ranem oni wyruszyli na ten dworzec gdański i on zginął. Ja do dzisiaj mam wyrzuty sumienia, że ja odebrałam mu szczęście.
1: I muszę, biorąc ten medal.
2: Muszę powiedzieć, że mówią, to nie ma żadnego znaczenia. Ja wierzę święcie, że ja to szczęście dostałam, bo ja naprawdę mam wyjątkowe szczęście. Nawet w chorobie mojego męża, który później zachorował na raka, gdzie nie było żadnych leków. Na pierwszą chemię nie było leków, żeby dać mu tą pierwszą kroplówkę, to ja chodziłam po szpitalach, po przychodniach, żeby dostać trochę na tą pierwszą wlewkę. I mnie dawali, bo ja dostałam receptę na tak zwaną lek na ratunek, ale to miało być dopiero przysłane. A to trzeba było już. Dostawałam tak, że uzbierałam w różnych miejscach.
1: Czyli to szczęście panią mnie opuszczało.
2: Nie opuszczało.
1: I dalej nie opuszcza.
2: Tak. I tylko przyrzekłam, że jak dostanę ten lek, to zwrócę. Nikt nie wziął ode mnie żadnego pokwitowania. Różne miałam przygody.
1: My zapraszamy na przerwę i po przerwie będziemy kontynuować naszą rozmowę z panią Janiną Jankowską, sanitariuszką Powstania Warszawskiego.
0: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, ja rozmawiam z Janiną Jankowską-Jasią, sanitariuszką Powstania Warszawskiego. Gościmy u pani Janiny na warszawskim Grochowie. Pani Janino, czas Powstania Warszawskiego wielokrotnie jest oceniany, sam wybuch, decyzja o tym powstaniu negatywnie. Toczy się spór od wielu lat, czy powinno powstanie wybuchnąć, czy raczej nie. Jak pani ze swojej perspektywy na to
2: patrzy? Bo Niemcy
1: nas
2: tak mordowali, od najmniejszego do najwyższego, że zemsta w stosunku do Niemiec była tak zakodowana, że nie było innego wyjścia. Myśmy byli przygotowani do tego, że będziemy bronić, walczyć o to, żeby się Niemców poddać. Przecież moje koleżanki, które poszły do tej szwalni i szyły te koszule dla Niemców, to one zdobywały wszy i wszywały ze wszywką nierzyki tych koszul. W młodszej klasie przysyłali do szkoły, one nie miały wszy, ale wszywały szpilki chociaż. Taka była nienawiść do Niemców po tym, co oni robili w Warszawie. To było coś potwornego. To była zbrodnia, o której się nikt nie będzie w stanie. To były łapanki, to było wieszanie, to były szubienice, to było co kto chce, to było rozstrzeliwanie na ulicy. Trafiło się na zły humor Niemca, to on panią zastrzelił, bo mu się pani nie spodobała. To była taka atmosfera. Dalej się nie dało żyć w tym kraju. I już. Nie mieliśmy co jeść, były kartki, było jedzenie do niczego, ale to nieważne było. Nasza nienawiść do Niemców za to, co oni robili, była taka, że powstanie musiało wybuchnąć. Musiało. Rosja bardzo się cieszyła. Oni nas namawiali do tego, żeby przeciwko Niemcom, ale Anglikom czy Amerykanom, którzy przyjechali, nie pozwalali lądować po drodze. I oni nie mogli przyjeżdżać do nas, żeby zrzuty robić. Amerykanie nie mieli gdzie tankować po drodze. Nie pozwalali.
1: Pani Janino, słuchają nas młodzi ludzie, dorośli ludzie. Co pani chciałaby przekazać młodym pokoleniom Polaków, Polakom?
2: Zawsze przekazuję to samo. Jak się spotykam tak na dłuższe rozmowy, jest zwykle tak, że czwórkę spotykamy się i każdy z nas część opowiada tylko. Ale krótkie takie odcinki. Ale ja na przykład spotkałam się, no w pałacu mieliśmy takie spotkanie, Wolny był za prezydenta,
1: redaktor
2: śmiałam
1: Tomasz
2: się.
1: Wolny, pałac
2: bo mówię,
1: prezydencki.
2: Zamiast prezydenta to ty tutaj rządzisz. I potem rozmawiałam z dziewczynami i z chłopcami i w pewnym momencie powiedziałam, bo one orientowały się mniej więcej, jaka była historia i tak dalej. Ale powiedziałam tak, dziewczyny, pamiętajcie, Polki były znane jako najpiękniejsze kobiety na świecie. Pamiętajcie, żebyście się szanowały. A do chłopców powiedziałam, bądźcie dżentelmenami w stosunku do swoich koleżanek. Ja mówię, nigdy żaden z chłopiec nie powiedział do ciebie ty czy coś takiego, tak jak ten, powiedział panna Orska. Mówię, przyrzeknijcie mnie tu, że tak się będziecie zachowywali. No taka była rozmowa, ale we wszystkich wywiadach, jakie mam i proszą mnie o przekazanie do, żebym przemówiła do młodzieży, to powtarzam to, co napisałam w pamiętniku mojej koleżanki. Nie dość jest mówić, nie dość sieć, trzeba siać czynu ziarno, a żeby Polskę wielką mieć, szczęśliwą i mocarną. Ale dodaję jeszcze rzecz inną.
1: To mówię jest właśnie tak, na tym muralu ten napis, o którym
2: tak,
1: pani mówi.
2: Ale mówię jeszcze jedną rzecz. Pamiętajcie, Warszawa to jest święte miasto. W każdej grudce ziemi płynie polska krew. Ludzi, którzy nie od 45 roku, ale od początku naszego istnienia, całe życie bronili naszej wolności. Polska jest w takim miejscu umieszczona, że my jesteśmy niepotrzebni na tym świecie. Zawsze byliśmy niepotrzebni północy, południu, nie mówiąc już o Francji czy Niemczech. Ja mówię, najlepiej, żeby Polska zniknęła z mapy świata. Bo ten kawałek nasz przeszkadza wszystkim. jesteśmy niepotrzebni. Ale mówię, ale my jesteśmy twardymi Polakami. Będziemy tupać nogą i tą niepodległość będziemy walczyli do upadłego. Takie są moje przemowy.
1: Przemowy, taki mural można zobaczyć tak, na warszawskim Ursynowie.
2: Tutaj zrobili to wszystko, ja pojęcia zielonego o tym nie miałam.
1: Tutaj ja jechałam... pani jako sanitariuszka,
2: tak.
1: A tu już w obecnym
2: ja
1: wieku.
2: Uważam, że to jest bardzo dobre, dlatego że ja, to nie jest mój portret, taki co to jest, o tak, fotografia siedzi i koniec. Ja tutaj myślę. Prawda?
1: Cały czas pani myśli.
2: Ja tak tutaj myślę na
1: powtarza
2: tym.
1: Powtarza pani muralu. Wielokrotnie, tak.
2: To nie jest to, że ja sobie
1: myślę ale
2: przed
1: o
2: fotografią, prawda?
1: O Polakach, o
2: tak,
1: tym, gdzie,
2: tak.
1: W którą stronę zmierzamy.
2: Uważam, że
1: co
2: to
1: dalej?
2: Bardzo dobre jest.
1: Co dalej z naszym narodem?
2: Tak.
1: Co dalej z naszym narodem?
2: No a teraz to... ostatnio po uroczystościach powiedziałam do naszego prezydenta, że czekamy na cud nad Wisłą.
1: Cud nad Wisłą. Pani, Janino, pani ma bardzo dużo odznaczeń, różnych pamiątek, medali. Tutaj między innymi mamy krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, który pani dostała od prezydenta Andrzeja Dudy. Pani nigdy nie nosi.
2: Nie, nie noszę, a w ogóle to ja...
1: Klapy
2: to
1: do marynarki. Dlaczego też... pani nie nosi tych medali?
2: Dlatego, że mnie to niepotrzebne jest wcale. Dlaczego mam się chwalić przed wszystkimi, że byłam w powstaniu? Ja tylko noszę swoją jako znak rozpoznawczy. I to jest moja przepustka. Medale mi swoje odznaczenia mam pokazywać. Po co? Przecież ja nie dla odznaczeń byłam w powstaniu. W innym celu. I już. I to koniec.
1: W lipcu skończyła pani 99 lat.
2: Tak. I będę żyła 100 lat, czyli co najmniej jeden miesiąc na złość ZUS-owi, żeby dostać drugą emeryturę. Po co? Jak ja dostałam pierwszą grupę inwalidzką, to poszłam do ZUS-u i pytam się, czy ZUS mi w związku z tym coś kapnie. No to ta pani w sposób bardzo poważny mówi, proszę pani, pani dostała dodatek pielęgnacyjny, jak pani skończyła 70 lat. Ja mówię, no tak, ale teraz ja mam pierwszą grupę na stałe. To proszę pani, to jak pani skończy 100 lat, dostanie pani drugą emeryturę. Ja mówię, proszę pani, kto to takie głupoty wymyślił? Ja mówię, jak ja będę, nie daj Boże, skończę 100 lat, to ja do pani tutaj się nie doczołgam nawet. Ja nie będę w stanie docenić tego szczęścia.
1: Żeby
2: ja
1: dożyć 100 lat.
2: Trochę wcześniej, żeby jakieś hospicjum lepsze, żeby jakąś opiekę lepszą.
1: Pani Janino, czego pani życzyć do tych 100 lat? Co najbardziej pani potrzebuje? Co jest dla pani
2: ja mam
1: najbardziej potrzebne?
2: Wszystko, co potrzebuję, to mam. Mam dwójkę wolontariuszy, bo ja się z domu sama nie ruszę. Ja jestem skazana na siedzenie w domu, bo ja muszę zejść schodzikiem. Zresztą na niedużą odległość, bo daleko nie mogę ujść. I mnie ten chodzik musi ktoś znieść. Jeden na Nowolipie to mogę, bo biorę taksówkę, która przyjeżdża pod dom, znosi mój wózek. Podjeżdżam pod samo Nowolipie i z powrotem jest to samo. Natomiast jak ja bym miała pójść gdzie indziej, to ja jestem bezradna. Ja po ulicy nie pójdę sama.
1: Pani kiedyś powiedziała takie piękne zdanie właśnie o tych wolontariuszach.
2: Tak.
1: Jak pani ich traktuje? Jaka jest relacja między panią a
2: to są moje
1: tymi,
2: dzieci, a ja jestem dla nich
1: pani
2: matką.
1: Pomagają.
2: Tak, Magda? Gdzie ona jest?
1: Magda, która pomaga i drugi wolontariusz, to kto to jest?
2: Bartek.
1: I Bartek. I to jest piękna pomoc i,
2: tak.
1: I to jest piękne wzajemne uzupełnianie się i pomaganie.
2: Tak.
1: Bo z jednej strony pani zyskuje od nich pomoc, ale myślę, że oni
2: potrafią dzwonić, pytać się.
1: Prawdopodobnie dużo w takiej relacji.
2: Co mi potrzeba? Wieczorem dzwonią, pytają się, jak się
3: ale
2: czuję.
3: Jest nas więcej.
2: Co?
3: Jest nas więcej.
2: Tak,
1: to jest
2: ale
1: więcej.
2: Ja mówię, to jest jak gdyby mój przydział.
1: Mój przydział, moja rodzina,
2: Moja przyjaźń, wolontariuszy jest sporo i to są ludzie młodzi, pracujący i mimo to dla samej idei, nie biorący żadnego wynagrodzenia za to. To są ludzie, którzy maturę zdali w różnym wieku i idą tylko po to, żeby nam pomóc.
1: I oby takich osób było jak najwięcej. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Janina Jankowska, pseudonim Jasia, 99-letnia sanitariuszka Powstania Warszawskiego, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i czekamy na te 100 lat, żebyśmy mogli wspólnie za rok w lipcu świętować razem z Panią Janiną.
2: Właściwie to ja już mam 100 lat, bo ja skończyłam 99, a teraz zaczęłam 100.
1: To prawda.
2: Jak moja koleżanka mówiła...
1: 6 lipca.
2: Moja koleżanka to mówiła. Ja już teraz będę każdego roku sobie odejmowała jeden rok.
1: Czyli w tył, dobrze. Tak, też
2: ja
1: tak
2: mówię, a co ci, tobie się to opłaca? Ja mówię, do jakiego wieku dojdziesz?
1: No, to prawda. Dziękuję bardzo.
0: Rozmowa

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
3: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już jutro o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Małopolska policja zatrzymała 26-latka, który miał potrącić nastolatka i uciec z miejsca wypadku. Na Wołyniu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Utrudnienia dla pasażerów kolei na trasie Toruń-Grudziądz. Jest 12. Marcin Bartnik. Policja zatrzymała 26-latka, który miał potrącić autem 15-latka i uciec. Do wypadku doszło w piątek w małopolskim Zadrożu. Chłopca odnaleziono w ciężkim stanie przy drodze, a do szpitala w Krakowie zabrał go śmigłowiec LPR-u. Zatrzymany 26-latek jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury w Olkuszu, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Utrudnienia dla pasażerów kolei na trasie Toruń-Grudziądz. W Grudziądzu doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem pociągu Intercity jadącego z Gdyni do Katowic. Relacjonuje Justyna Moskalewicz-Aderek z biura prasowego Intercity.
2: W związku z tym wstrzymano ruch pociągów, jest to szlak jednotorowy. Sytuacja może wpłynąć na opóźnienia pociągów. Oprócz pociągu Flisak relacji Gdynia Główna Katowice, tym szlakiem będzie jechał również pociąg Flisak relacji Katowice Gdynia Główna. Ten pociąg również może doznać pewnych opóźnień.
1: Na miejscu działają służby. Pasażerom podróżującym tym pociągiem zapewniono zastępczą komunikację autobusową. Na Wołyniu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. To kolejny krok w odzyskiwaniu pamięci historycznej, mówiła na miejscu ministra kultury Marta Cienkowska. W uroczystościach uczestniczą rodziny pomordowanych i przedstawiciele władz. Obecni są m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska i zastępca prezesa IPN-u dr Karol Polejowski. Na miejscu jest też lider Rozwoju Plus, były premier Mateusz Morawiecki oraz przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Stronę ukraińską reprezentuje m.in. wiceminister kultury Iwan Werbycki. Zdarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni na Wołyniu. Ważna informacja z Rosji. Ministerstwo Obrony tego kraju poinformowało właśnie o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych resort twierdzi, że jest to odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i sektor energetyczny w Rosji, m.in. ataki dronów na rafinerie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tysiące ludzi, kilkanaście platform i wszechobecna muzyka elektroniczna. W Łodzi trwa Parada Wolności. Ulica Piotrkowska zamieniła się w olbrzymią scenę muzyczną.
3: Głównie chodzi o poczucie wolności, tak? To ma być święto wolności i każdy ma się cieszyć i tańczyć z tego powodu.
4: Tańczymy od kilku godzin.
5: Przyjechaliśmy specjalnie na festiwal z Lublina.
4: Przyjechaliśmy z Warszawy.
6: Co decyduje o tej sile festiwalu, że ściąga ludzi z tak różnych miast?
7: Różnorodna muzyka na każdej platformie, zupełnie co innego, także każdy coś znajdzie dla siebie.
8: Tak dużo różnorodnej muzyki w samym centrum.
6: Kreacja też jest mile widziana, jakaś trochę inna.
4: Tak, myślę, że na takich festiwalach jest najlepsza możliwość, żeby wyglądać jak się chce. I jeśli chodzi o makijaż, jeśli chodzi o ubiór, zupełnie inaczej niż na co dzień w pracy na przykład.
1: Z uczestnikami rozmawiał nasz reporter Grzegorz Mnich.
9: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejne o 13, a teraz już niedzielne popołudnie i przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut duet Simon & Garfunkel, wcześniej będzie Robert Gabliński, a zaczyna kobieta o niesamowitym głosie. To oczywiście Tanita Tikaram. Andrzej Szczyszyn, dzień dobry.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To Enya, Orinoco Flow, Sail Away. Pierwotnie ta piosenka nosiła tytuł tylko Orinoco Flow, no ale w refrenie tak często pojawiają się te słowa Sail Away, że fani tak zaczęli tytułować tę piosenkę. No i Enya dodała te słowa do tytułu. Proszę, to jest siła fanów. Za kilka chwil będzie po włosku i to jak Sara Perchettiamo, Ricky Poveri. Ten utwór już wkrótce, a później w kolejności Sting, Abba i Kombi, a więc sami słyszycie, że warto zostać z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę, a wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Po reklamie.

Englishman in New York i Sting w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Jest niedziela, 30 dzień sierpnia. Dzisiaj Felix i Tekla mają swoje imieniny. Pozdrawiam serdecznie. Tekla to jakaś postać z bajki była, chyba z Pszczółki Mai. Tak mi się wydaje, ale może się mylę, tak czy inaczej gdzieś tam z którąś z tych popularnych bajek sprzed lat to imię kojarzy mi się i to dobrze mi się kojarzy. Pozdrawiam solenizantów i oczywiście również tych, którzy dzisiaj świętują rocznicę urodzin. Mamma Mia, Abba teraz na naszej antenie, a później słodkiego, miłego życia będzie nam życzyć zespół Kombi.

0: She must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Nick Cave i Kylie Minogue. To był zaskakujący wtedy duet, kiedy Nick Cave, taka mroczna postać muzyki, zaprosiła Kylie Minogue, dziewczynę, która kojarzyła się z radosnymi, wesołymi, prostymi piosenkami. Zaprosił ją do zaśpiewania wspólnie, no i przepiękny utwór wyszedł. Mówiło się nawet, że oni mieli się tam ku sobie, ale później Kylie Minogue zdementowała te informacje, mówiąc, że to było po prostu połączenie artystycznych dusz. No więcej takich połączeń w muzyce. Budka suflera i takie tango już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
2: Po reklamie.
4: A ding, ding, ding. Ha, ha, ha. A ding, ding, brr, drama.

0: Za 3 minuty godzina 13. Mam nadzieję, że miło, sympatycznie mija wam niedzielne popołudnie. A skoro słuchacie tych słów, to jesteście z nami, za co bardzo wam dziękuję. Obiecuję, że po 13 pojawi się mnóstwo fantastycznych piosenek. Aha, Take On Me od tego utworu. Zaczniemy, ale to po serwisie, który punktualnie o 13 zapraszam. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Dachowanie auta w Lipnie na Krajowej Dziesiątce. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Są ostateczne wyniki referendum dotyczącego integracji Islandii z Unią Europejską. O pół godziny skróci się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Jest 13. Marcin Bartnik. Kolejny wypadek na Krajowej Dziesiątce w województwie kujawsko-pomorskim. 5 osób trafiło pod opiekę ratowników medycznych po wypadku w Lipnie. Na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 zderzyły się 2 samochody osobowe. Jedno z aut dachowało.
2: 2 pojazdy, jeden leżał na dachu. Łącznie podróżowało 6 osób tymi pojazdami. Strażacy ewakuowali 2 osoby z pojazdu, który leżał na dachu. Wykorzystywali urządzenia hydrauliczne. Na miejscu cały czas jest policja. Droga jest zablokowana. 4 zespoły ratownictwa medycznego.
1: Relacjonował Łukasz Jagliński ze Straży Pożarnej w Lipnie. Kierowcy podróżujący tą trasą muszą liczyć się z utrudnieniami. Nie będzie powrotu do integracji Islandii z Unią Europejską. Są oficjalne wyniki referendum w tej sprawie. Przeciw wznowieniu rozmów z Brukselą zagłosowało wczoraj niespełna 53% uczestników plebiscytu, a za akcesją było 47%. Komentatorzy zwracają uwagę na wysoką frekwencję, która wyniosła 82,5%. Europejskie media komentują z kolei, że decydujący wpływ na taki wynik miał lobbying ze strony firm rybackich, które sprzeciwiają się dołączeniu Islandii do Unii Europejskiej. O pół godziny skróci się czas przejazdu pociągiem z Warszawy do Krakowa. Dziś wchodzą w życie ważne zmiany na kolei w ramach jesiennej korekty rozkładu jazdy.
3: Skończą się objazdy przez Dąbrowę Górniczą. W związku z tym większość, czy prawie wszystkie pociągi będą kierowane już trasą normalną.
1: Mówi Piotr Wyborski, prezes Polskich Linii Kolejowych. Dzisiejsze zmiany to wstęp do przyszłorocznych udogodnień.
3: Planujemy wdrożenie prędkości 250 km na godzinę dla najszybszych pociągów na centralnej magistrali kolejowej. Te czasy przejazdu pomiędzy Warszawą a Krakowem oraz Warszawą a Katowicami zmniejszą się poniżej 2 godzin.
1: Docelowo podróż między Warszawą, Krakowem i Katowicami może skrócić się nawet o około 25 minut.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zobaczyć nie tylko ogród, ale także poznać historię Bazyliki Krzyża Świętego i losy cystersów z mogiły mogli krakowianie w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników. W ten weekend była ostatnia okazja, by zajrzeć za klasztorne mury i zobaczyć miejsca niedostępne dla odwiedzających.
4: Super, naprawdę. Jestem pierwszy raz, a jestem bardzo zadowolona. Zainteresowanie moje to jest właśnie te ogrody.
5: Fajne w ogóle zadbanie o teren, że tutaj tak wszystko to jest wyeksponowane, żeby do tych czasów faktycznie nawiązywać.
6: Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Historyczny obiekt. Jeszcze zobaczymy, co tutaj nas zaskoczy.
7: Takie tereny zielone, przyjemne też do spacerów. No troszkę inne spojrzenie też na klasztor. Kłonie się historię i te widoki wszystkie tutaj.
1: Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Podczas wakacyjnych spotkań w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników można było zobaczyć ogrody bernardynów, karmelitów i bazyliki świętego Floriana.
8: To był serwis informacyjny w Radiu Plus, no to już jesteśmy dobrze poinformowani, a więc można przejść do tego, co w Radiu Plus najlepsze, czyli do przeboju z nutą nostalgii. Take on me, aha, także zaczynamy z przytupem, później będzie trochę spokojniej, bo między innymi Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, czy Roxette, no ale też nie zabraknie naprawdę fantastycznej piosenki, która mnie zawsze stawia na nogi. Już wkrótce. Wham i Wake Me Up Before You Go Go. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: Nie wiem jak wy, ale mi trudno było usiedzieć w fotelu. Noga sama chodziła, no ale przy tej piosence, no to trudno tak pozostać nieruchomo, bo naprawdę ona porywa. Wake Me Up Before You Go Go i duet Wham. Już za parę minut na naszej antenie jedna z najpiękniejszych polskich piosenek o miłości. Zawsze tam, gdzie ty, Lady Punk. Takie właśnie utwory możecie usłyszeć na antenie Radio Plus. U nas przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny. Po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

Radiu Plus Uptown Girl i Billy Joel. Dzisiaj po 15 muzyczny alfabet, to już ostatnia powtórka, ale naprawdę trzeba być, jeżeli nie słyszeliście wcześniej tego programu, trzeba być przy radiu. Szymon Bobuchowski będzie u Marka Sierockiego, to jest autor biografii Chrisa Ree. Książka ukazała się w tym roku, już po śmierci artysty. Mnóstwo ciekawostek, historii, anegdot o tym wyjątkowym piosenkarzu, ale nie tylko, bo on też malował, rysował, był między innymi autorem okładek swoich płyt. Po 15 będzie okazja więcej posłuchać o Chrisu Ree, no i oczywiście także usłyszeć jego przeboje. Teraz Albano i Romina Power w Radiu Plus.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Chris Isaak i Wicked Game. Ta piosenka w roku wydania nie odniosła żadnego sukcesu. Dopiero później użył jej instrumentalnej wersji w swoim filmie David Lynch. No i się zaczął pewien radiowiec. Tak kochał filmy Davida Lyncha, że poszukał tej wersji, którą Chris Isaak zaśpiewał, zaczął grać na antenie, ludzie zaczęli pytać, co to za utwór, no i tak się rozeszło. Piosenka dotarła chyba nawet tam do czołówki listy Billboardu, no i jest z nami do tej pory. Wyjątkowo nostalgiczny utwór na naszej antenie. Za moment nie spuszczamy z tonu nostalgii, bo będzie zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To już za kilka chwil w Radio Plus.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za 3 minuty godzina 14. O drugiej serwis informacyjny, tak zaczniemy, a później piosenki. True Blue, Madonny, to tuż po serwisie usłyszymy w następnej godzinie także Queen czy Vaya con Dios. Zostańcie z nami, spędzajcie to popołudnie z Radiem Plus. Ja obiecuję mnóstwo świetnej muzyki. Wracamy parę minut po 14.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Katastrofa tureckiego promu u wybrzeży Cypru Północnego. Trwa akcja ratunkowa. Za chwilę też najnowsze informacje po zatrzymaniu 26-latka, który uciekł z miejsca wypadku koło Olkusza, oraz apel papieża po katastrofalnej powodzi w Nepalu i Tybecie. Jest 14. Marcin Bartnik. Na początek dramat u wybrzeży Cypru, gdzie przewrócił się prom pasażerski z 270 osobami na pokładzie. Na morzu przy północnej tureckiej części wyspy trwa akcja ratunkowa. Najnowsze doniesienia w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z ludźmi?
2: Jak informują tureckie służby, 159 pasażerów udało się podjąć z wody. Są transportowani łodziami ratunkowymi i śmigłowcami na brzeg. Część z nich potrzebuje pomocy medycznej. Sieć obiegły już przerażające nagrania, które obrazują sytuację tuż przy przewróconym promie. Widać na nich dziesiątki osób w wodzie oraz na burcie przewróconej jednostki, które czekają na pomoc. Większość z osób ma na sobie kamizelki ratunkowe. Według doniesień tureckich mediów prom nagle zaczął się przechylać, po czym nabrał wody i przewrócił się. Wiadomo, że był to wycieczkowy, szybki katamaran.
1: To był Mateusz Chłystun. Wracamy do zatrzymania 26-latka podejrzewanego o spowodowanie wypadku w małopolskim Zadrożu. Mężczyzna był poszukiwany od piątku. Chodzi o potrącenie 15-latka i ucieczkę z miejsca zdarzenia. 26-latek przebywa w policyjnej izbie zatrzymań. Jeszcze dziś zostaną przeprowadzone oględziny jego samochodu.
3: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Jutro ma zostać doprowadzony do prokuratury, jak słyszeliśmy, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, jak rodzice zaniepokoili się, że nie wraca do domu. Został przetransportowany śmigłowcem LPR-u do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Papież zaapelował o pomoc dla mieszkańców Nepalu i Tybetu po katastrofalnej powodzi. Leon XIV przypomniał, że zginęło ponad 700 osób, a około 3000 jest zaginionych. Podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo papież wezwał też, by położono kres przemocy na Haiti, gdzie przed kilkoma dniami uzbrojony gang zaatakował miejscowość Kensow. Według ONZ w ataku zginęło co najmniej 47 osób, a ponad 50 zostało uprowadzonych. Tysiące mieszkańców uciekło z okolicy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Już po raz 11 pod Giewontem odbył się bieg po oddech, zawody charytatywne na rzecz podopiecznych Polskiego Towarzystwa Walki z tą chorobą. W tym roku pieniądze są zbierane na wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z mukowiscydozą.
4: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
5: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć tu kluczowe znaczenie.
6: Jak choruję na tą mukowicę, to sport jest jakby wskazany.
7: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
5: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
1: Dodawała Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka towarzystwa i samego biegu. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus.
8: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Kolejny będzie o 15:00, więc całą godzinę mamy na przeboje z nutą nostalgii. Bohemian Rhapsody Queen za parę minut. Wcześniej zaśpiewa Halina Frąckowiak, a to już Madonna i True Blue. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: To jest Vaya con Dios i Hey na na na. To taki refren, który jak wpadnie do głowy, to nie ma prawa wypaść. Piosenka, którą można sobie nucić pod nosem. Za moment Say You, Say Me, Lionela Richie. Jest niedziela, 30 sierpnia. To jeszcze jutro, 31. I koniec wakacji, 1 września. Wtorek, dzieciaki wracają do szkoły. Niektórzy rodzice mogą odetchnąć z ulgą. No bo jak mieli dzieciaki na głowie ostatnio, no to jak wyślą do szkoły, to w końcu poczują, że żyją i będą mogli odpocząć. Zapraszam, zostańcie z nami. Rich już gotowy za moment na naszej antenie.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
7: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
8: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon, Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
10: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
18: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
20: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boniem.

Del Shannon i Runaway w Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Po 15 dzisiaj muzyczny alfabet Marka Środkiego. Gościem będzie autor biografii Chrisa Ria. W tym roku ukazała się ta książka. Już po śmierci artysty można poczytać o wielkiej karierze Chrisa Ria, niełatwej, bo tam nie zawsze było różowo, o jego wielkiej miłości do córek. Pewnie o tym wszystkim będzie dzisiaj po 15 w muzycznym alfabecie. No i rzecz jasna, samych piosenek Chrisa Ria nie zabraknie. To już niebawem. Teraz Michar, a później Manama.

0: Mła Lolita i Alizę na antenie Radio Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. O godzinie 15:00 serwis informacyjny. Już przygotowujemy zestaw wiadomości, tak żebyście byli dobrze poinformowani. Do 15:00 jeszcze piosenki ode mnie. Always on my mind duetu Pet Shop Boys, a na koniec Ruchome Piaski i Various Monks. To tuż przed 15:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty trzecia. O 15:00 serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie Szymon Babuchowski, autor biografii Chrisa Rea. A więc wiele piosenek Chrisa, mnóstwo ciekawostek, anegdot. Zapraszam, zostańcie z nami, spędzajcie to popołudnie z Radiem Plus. Do usłyszenia, Andrzej Szczyszyn.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Są pierwsze doniesienia o ofiarach po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Nożownik z częstochowskiego SOR-u z zarzutami. Nowy potężny teleskop NASA trafił na orbitę Ziemi. Jest 15. Marcin Bartnik. Co najmniej 6 osób zginęło w katastrofie promu pasażerskiego u północnych wybrzeży Cypru. Te tragiczne informacje potwierdziły przed chwilą władze tureckiej części wyspy. Na morzu, niedaleko portu Kirenia, cały czas trwa akcja ratunkowa. Jej przebieg śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się tam dzieje i co wiadomo o przebiegu tej katastrofy?
2: Statek przewrócił się około 4 mil morskich od portu Kirenia na północnym wybrzeżu wyspy. Na pokładzie znajdowało się 259 pasażerów i 8 członków załogi. Według relacji uczestników zdarzenia statek zaczął nagle przechylać się, po czym nabrał wody i położył się na lewej burcie. Większość pasażerów zdążyła ubrać kamizelki ratunkowe. Część z nich czekała na ratunek na wystającej nad wodę burcie. Pozostali znajdowali się w wodzie. Przy katamaranie widać też kilka tratw ratunkowych, które otworzyły się po wywrotce statku. Co najmniej kilkanaście osób trafiło też do szpitali.
1: To był Mateusz Chłystun. Dziękujemy za te relacje. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Są zarzuty. Wracamy do sprawy ataku na personel medyczny SOR-u w częstochowskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 20-letni pacjent zaatakował tam 4 osoby. Jedna z nich musiała zostać hospitalizowana. Mężczyzna usłyszał już 5 zarzutów. Relacjonuje Piotr Wróblewski z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
3: W wypadku 2 z tych zarzutów one są połączone ze spowodowaniem u tych członków personelu medycznego tak zwanych lekkich obrażeń ciała. I 5 zarzut dotyczy kierowania gruźb pozbawienia życia pod adresem jednego z pracowników tego szpitala.
1: Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował tymczasowe aresztowanie. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. Od jutro poważne utrudnienia na obwodnicy Krakowa na 2,5-kilometrowym odcinku obwodnicy miasta między węzłami Modlnica i Modlniczka. Drogowcy będą wymieniać nawierzchnię.
4: Na początek zajmiemy się jezdnią prowadzącą od strony lotniska w kierunku Warszawy. Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano.
1: Wyjaśniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I jeszcze ważne przypomnienie dla wszystkich kierowców, tylko do jutra potrwa rządowy program CPN. Od wtorku ceny na stacjach paliw znów będą rynkowe i mogą wzrosnąć o 70-90 groszy, donoszą analitycy.
5: I będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego. To oznacza, że te ceny na stacjach będą mniej więcej takie, jak widzieliśmy w drugim tygodniu sierpnia.
1: Mówi Grzegorz Maziak z epetrol.pl. Jest jednak szansa na poprawę tej sytuacji.
5: Za sprawą tego, co dzieje się na rynkach międzynarodowych, tam w ostatnich dniach taniała ropa naftowa. Baryłka ropy Brent, która poprzedni tydzień kończyła powyżej poziomu $94, w ostatnich dniach taniała. Widzimy jej notowania poniżej $90, przez chwilę nawet okolice $85.
1: Dziś i jutro jednak litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7,31.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po teleskopach Hubble'a i Webba na orbitę Ziemi trafił kolejny, najpotężniejszy z nich teleskop NASA o nazwie Nancy Grace Roman. Urządzenie przed 14 wyruszyło z Ziemi na pokładzie rakiety Falcon Heavy firmy SpaceX.
6: 3, 2, 1, ignition. And lift off. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
1: Teleskop ma prowadzić badania dotyczące ciemnej materii oraz nowych planet podobnych do Ziemi. Obecnie potwierdzonych jest ponad 6000 egzoplanet, a naukowcy szacują, że z nowym teleskopem, którym zajrzą w głąb Drogi Mlecznej, odkryją ich nawet 100 000. Misja ma potrwać 5 lat.
7: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki, witam wszystkich serdecznie i zapraszam na opowieść o fantastycznym artyście, który, gdyby żył niedawno, świętowałby 75. urodziny. Moim i Państwa gościem Szymon Babuchowski, autor biografii Chrisa Ree. Witam bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Zapraszamy na naszą opowieść o Chrisie.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: serdecznie. Witam. Autor biografii, ta biografia miała być przygotowana na 75. urodziny, kiedy tak. Poprosiłeś mnie o to, żebym napisał kilka słów na okładkę tej książki. Zabierałem się już do pisania i wtedy gdzieś w internecie wyczytałem, że odszedł artysta, którego, no ja nie ukrywam, ale bardzo cenię, lubię, szanuję i cała jego droga artystyczna to jest coś naprawdę wspaniałego. Skąd u ciebie wzięła się ta chęć napisania książki o Chrisie Rea?
1: To jest dość niezwykła historia, bo w zasadzie ja tam piszę we wstępie, że Chris Rea przyszedł do mnie w pandemii. Ja oczywiście jego muzykę kojarzyłem z radia, kojarzyłem jego te najbardziej znane płyty, The Road to Hell czy Obercz. Słuchałem ich od dzieciństwa, natomiast nie znałem go jakoś tak szerzej. I właśnie ten czas pandemii, kiedy ja wieczorami sobie szukałem jakiejś muzyki, która, tak sobie myślałem, jest kojąca, która pomagałaby mi gdzieś zasnąć, przypomniał mi się ten Chris Rea i tak sobie zacząłem śledzić, co on robi teraz, co robił przez te wszystkie lata, gdzieś mi tak jakoś zniknął z pola widzenia. I okazało się, no dla mnie to było niezwykłe takie odkrycie, że ja otwieram wielką księgę po prostu. Księgę, historię życia, ale i kawał świetnej muzyki, takiej, która też była nieznana, bo jednak ta jego twórczość właściwie po roku 2000, ona jest tylko znana specjalistom, można powiedzieć.
0: Ale to wspaniałe płyty, które jego wytwórnia wydawała.
1: Tak, on już potem postanowił sam wydawać, bo też niespecjalnie te wielkie koncerny były tym zainteresowane i zająć się tym, co naprawdę sprawia mu frajdę, czyli przede wszystkim bluesem.
0: Tak, a ta historia zaczęła się w Middlesbrough, rodzinnym mieście Chrisa, w którym jako dzieciak, młody chłopak uczył się pracy, ciężkiej pracy, bo w weekendy pomagał rodzicom.
1: Tak, on był zaangażowany w biznes lodziarski, można powiedzieć. Jego ojciec z pochodzenia Włoch, pół Irlandczyk właściwie, był potentatem tej branży i Chris pracował w fabryce, nosił tam jakieś ciężkie worki, więc to rzeczywiście nic nie zapowiadało tej wielkiej kariery. On właściwie na gitarze elektrycznej zaczął się uczyć w wieku mniej więcej 21-22 lat. To naprawdę późno i był samoukiem, więc jest to niezwykłe to, jak on grał, bo przecież stworzył taki no, własny, można powiedzieć, niepowtarzalny styl.
0: To rzeczywiście był styl taki oparty na tym slajdowym graniu, ale naprawdę robił to rewelacyjnie. Szczególnie te riffy, które wymyślał, są fantastyczne.
1: Tak, on był w ogóle też świetnym melodykiem. On jakby czuł, być może to są te włoskie jego korzenie, tutaj decydują o tym, że to jest bardzo śpiewne wszystko, takie czasami rzewne trochę, ale jednocześnie jest to przecież zanurzone też w takiej szorstko-bluesowo-rockowej też często oprawie, więc jakby on to świetnie łączy w sobie.
0: To do mnie Chris Rea przyszedł wcześniej, w czasach szkoły średniej, kiedy usłyszałem w radiu utwór Full, jego debiutancki przebój. Mówię, ale fajny, zachrypnięty głos. Bardzo mi się spodobała ta piosenka i tak trochę przypadkowo na giełdzie płytowej na warszawskim Wolumenie kupiłem singiel właśnie z piosenką Full. No i potem obserwowałem tę karierę. Początek był genialny wręcz, bo nominacja do Grammy i sukces w Stanach Zjednoczonych, ale też sukces na rynku latynoskim, bo ja po latach dowiedziałem się, że Full miało również wersję hiszpańskojęzyczną.

Radio Plus Muzyczny Alfabet, za nami piosenka Full, od której zaczęła się solowa kariera Chrisa Ri, a w naszym studiu Szymon Babuchowski. Witam raz jeszcze

0: chociaż niektóre jego utwory zdobywały gdzieś tam właśnie scenę na Balearach, w jakichś takich klubowych remiksach. Rzeczywiście tak. Ta jego kariera szła dość taką nietypową trasą, można powiedzieć.
1: No, właśnie... wytyczał sam swoją drogę.
0: Tak.
1: O kolejnych losach naszego bohatera, niezapomnianego Chrisa Ree, już za chwilę.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Mleko UHT 3,2% 1 litr. Łaciate, wypasione, mleko Witałączka lub Łowickie. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Persil. Drugi tańszy produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za 5 zł na kartę. Biedronka.
11: Codziennie.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
17: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
18: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Dziś wspominamy Chrisa Rea, wybitnego artystę. Za nami piosenka I Can Hear Your Heartbeat z czwartego albumu Chrisa Rea, Water Sign. Płyta, która znowu dała mu popularność, bo drugi i trzeci album to, krótko mówiąc, jeżeli chodzi o sukces komercyjny, to raczej były porażki. To był czas punkowej, nowofalowej muzyki i takie granie Chrisa, połączenie trochę bluesowych, rockowych, popowych klimatów, no nie bardzo się wówczas podobało.
1: Tak, rzeczywiście. On też, może to jest kwestia też wizji jego producentów, którzy chcieli z niego zrobić kolejnego Etona Johna.
0: Tak.
1: A on nie za bardzo potrafił wejść
0: w te smyki, które na przykład w Diamonds pojawiły się, tak, to zupełnie nie pasują do niego.

I to właściwie właśnie ta jego historia to jest takie zdobywanie ciągle tej twórczej niezależności. To Water Sign tak wyszło trochę przypadkowo, można powiedzieć, bo kiedy on już był trochę załamany, wytwórnia nie chciała mu dawać pieniędzy na nowy album, to w zasadzie nagrał takie, można powiedzieć, demo. I tutaj też sam obsługiwał syntezatory, w ogóle jest to zupełnie inna płyta. I przedstawił to wytwórni, myślał, że może jakieś środki będą na dokończenie tego. Oni powiedzieli, a nie, my to po prostu wydamy tak, jak to jest. I się okazało, że ta taka surowość tego albumu była atutem.

0: Piękna balada Love Strange Ways na tym krążku, ale też utwory takie taneczne. I Can Hear Your Heartbeat ukazało się w wersji maxi singlowej. Ja pamiętam, że wtedy ostro i bardzo często grałem w dyskotece, w hybrydach ten utwór, ale to nie tylko ja, bo DJ-e na całym świecie grali. Let It Loose też pojawiło się w takiej wersji maxi singlowej. Te dwa utwory sprawiły, że Chris Rea był popularny w dyskotekach, w klubach. To było trochę coś innego od tej muzyki dyskotekowej. Wtedy utwory New Romantic, rodzące się Italo Disco czy Euro Disco, ta muzyka królowała, a tu raptem Chris Rea z takim fajnym beatem, z rockową gitarą i z tym swoim zachrypniętym głosem cieszył się powodzeniem.
1: Tak, zgadza się. On tutaj bardzo sprawnie porusza się też pomiędzy nurtami i też potrafił czasami się tak dostosowywać troszkę do rynków różnych, nawet przygotowując właśnie inne wersje swoich utworów. I Can Hear Your Heartbeat dzisiaj znamy w takiej wersji trochę bardziej rockowo-funkowej. Mhm. Ona później została nagrana na
0: ale płytę. Ta pierwsza, tak, którą my zagraliśmy, bo właśnie zagraliśmy pierwszą wersję, fajna, nieco wolniejsze tempo, tak, 122 bity, ta szybsza 128. No, Chris Rea, kawał naprawdę fantastycznej historii. O jego dalszych losach, o kolejnych płytach, kolejnych przebojach już za chwilę.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na BIS.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Back to school na Bemowie. Tu zaczyna się wrzesień. Największa impreza w Warszawie. Już 4 września przed bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Pan Rembiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
9: No to życzę szczęścia.
10: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
11: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet za nami. On the Beach, też w tej pierwszej wersji, tytułowa piosenka z płyty, która przyniosła niesamowity sukces Chrisowi. Poprzedni krążek Wired to the Moon też cieszył się powodzeniem, ale On the Beach to był taki już poważny komercyjny sukces.
1: No, On the Beach jest niezwykłą płytą, bo ona pokazuje takie trochę bardziej łagodne oblicze Chrisa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Chris jest prekursorem muzyki chilloutowej, bo właściwie te...
0: No i coś w tym jest, bo często kiedy chce się wyciszyć, bądź pracuje, na przykład coś tam pisze, to włączam tę płytę. Naprawdę to jest kojąca płyta.
1: Tak, przepiękna, przepiękna. I jeszcze ten szum morza tam, który jest właśnie, przechodzi łagodnie to On the Beach, potem w Little Blonde Flats, też przepiękny utwór, zainspirowany córką. Zresztą ta córka Josephine to wielokrotnie się pojawia w jego utworach. No i tam więcej jest jeszcze tych numerów. Giverny, to jest właśnie z kolei o wizycie w miasteczku, gdzie Claude Monet żył, prawda? W jego tam ogrodach, więc no...
0: No to malarstwo też w życiu Chrisa jest niesamowicie ważne, bo i córka, i on mają niesamowite zdolności plastyczne.
1: Tak, i od pewnego momentu on też zresztą to wykorzystywał na swoich płytach, prawda? Na przykład cały album Blue Guitars to jest właściwie w jego obrazach, można powiedzieć.
0: Te wszystkie rzeczy są w książce. Długo trwała praca nad przygotowaniem biografii Chrisa Lee?
1: Trwała około 3 lat. W zasadzie można powiedzieć, że 5 lat trwało też moje tłumaczenie różnych jego tekstów, bo ja w zasadzie zaczęło się od tego, że ja zacząłem tłumaczyć teksty. Najpierw dla siebie chciałem tak kilkanaście tekstów na próbę, można powiedzieć, przetłumaczyć, żeby one się nadawały do śpiewania, czyli od razu zgodnie z oryginalnym rytmem piosenki. Ale tak się wciągnąłem, że przetłumaczyłem 264 teksty Chrisa.
0: Nieprawdopodobne.
1: Więc też myślę o tym, żeby kiedyś może też jakoś to wydać. Natomiast w biografii pojawiają się fragmenty, tak można takie próbki zobaczyć. No a i właśnie od tego wyszedłem i w zasadzie to poznawanie człowieka, fascynacja nim zaczęła się od tych tekstów, a potem no, stwierdziłem, że już tyle o nim wiem, że muszę się tym podzielić i wtedy zaczęło się pisać.
0: Tyle o nim wiem, a to nie był artysta, który gościł, nie wiem, w serwisach plotkarskich, o którym można było się dowiedzieć o jego życiu prywatnym, rodzinnym. Skąd zdobywałeś wiedzę na jego temat? Bo powiem ci, po przeczytaniu książki jestem pod wrażeniem. Wydawało mi się, że sporo wiem o tym artyście, ale sporo więcej dowiedziałem się z tej książki.
1: To bardzo się cieszę. To znaczy, tych informacji trochę jest. One są i w sieci, i są w książkach. Tak po prostu była to taka dosyć, można powiedzieć, żmudna kwerenda.
0: Benedyktyńska praca.
1: Tak, tak. I to na takiej zasadzie jest. Oczywiście ja się tam też kontaktowałem z ludźmi, którzy z nim grali. Między innymi Paul Kessick, Catria, a to jest z kolei też taka śpiewająca córka kuzyna Chrisa, Adriana Rie, który grał u niego na perkusji. No więc... Tak, ale przede wszystkim to jednak jest, tak jak mówisz, benedyktyńska praca taka, można powiedzieć, kwerenda, grzebanie po źródłach, tłumaczenie sobie nie tylko anglojęzycznych źródeł, ale no w dzisiejszych czasach narzędzia różne no to ułatwiają, jakieś holenderskie, francuskie, hiszpańskie czasami teksty i zdobywanie dodatkowych wiadomości w związku z tym.
0: O kolejnych losach naszego bohatera Chrisa Lee w drugiej godzinie muzycznego alfabetu.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Mamy pierwsze relacje osób uratowanych z katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Jutro sekcja zwłok kobiety, która padła ofiarą zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jest też apel policji. Płonie ogromny magazyn w Lublinie. Jest 16. Marcin Bartnik. Co najmniej 7 osób nie żyje, a ponad 20 wciąż jest poszukiwanych. To najnowszy tragiczny bilans akcji ratunkowej po wywrotce promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru. Wycieczkowy katamaran, jak wcześniej informowaliśmy, przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Na pokładzie było 270 osób. Do wypadku doszło około 4 mil morskich od portu Kyrenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, opowiedzieli dziennikarzom po powrocie na brzeg, jak wyglądały pierwsze chwilę po wypadku.
2: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Mówili dwaj pasażerowie po szczęśliwej ewakuacji na brzeg. Akcja ratunkowa na morzu w rejonie Kyrenii cały czas trwa. Nie ma na razie informacji o tym, by na pokładzie statku znajdowali się Polacy. W poniedziałek zostanie przeprowadzona sekcja zwłok kobiety, która padła ofiarą zabójstwa w Kędzierzynie Koźlu na Opolszczyźnie. Jej ciało, przypomnijmy, w piątek wieczorem w lesie na przedmieściach znalazł przypadkowy spacerowicz. Sprawca morderstwa nadal jest nieuchwytny. Funkcjonariusze wystosowali w tej sprawie ważny apel. Nasz reporter Mateusz Chłystun zna szczegóły. Mateuszu, o co proszą policjanci?
3: Zwracają się w nim do kierowców, którzy mają w swoich samochodach wideorejestratory i którzy w piątek między 14 a 20 przejeżdżali przez osiedle Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu, a także w rejonie pobliskich działek oraz w okolicach centrum handlowego Odrzańskie Ogrody. Proszą o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych opolskim kryminalnym. Zarejestrowane na nich osoby i ich zachowania mogą pomóc w ustaleniu sprawcy. Kobieta, którą znaleziono w piątek wieczorem, miała kilka ran na głowie zadanych, jak mówią śledczy, twardym i krawędzistym narzędziem. Najprawdopodobniej była na spacerze z psem, który był przy niej w chwili ujawnienia ciała. Ofiara mieszkała kilkaset metrów od miejsca zbrodni. Miała 49 lat.
1: O czym informował Mateusz Chłystun. Dym widoczny jest z wielu kilometrów. Strażacy walczą z pożarem hali magazynowej przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Szczegóły zna nasz reporter Bartek Ważny.
4: Na miejscu działa 20 zastępów Straży Pożarnej z Lublina i okolicy. Do pożaru doszło w jednej z hal magazynowych w dzielnicy Hajdu w Zadębie na obrzeżach Lublina. Ogień zauważono około 14:30. Jak podają strażacy, zawalił się dach hali. Jak na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
1: Dziękujemy za relację. Bartek Ważny z Lublina. Już teraz wiadomo, że gaszenie pożaru potrwa wiele godzin. Niepokojące doniesienia z polsko-ukraińskiego pogranicza. Mieszkańcy powiatów graniczących z naszym wschodnim sąsiadem dostali alerty RCB na telefony. Chodziło o zmasowany rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Alarm już odwołano i wiadomo, że nie były to ćwiczenia. Możliwe, że taka wiadomość to efekt zmienionych procedur po tym, jak 30 lipca rosyjska rakieta eksplodowała na polach koło miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Piękna słoneczna pogoda i kilkuset pływaków w każdym wieku. W Dąbrowie Górniczej trwa finał Grand Prix w pływaniu długodystansowym na wodach otwartych Pogoria Open Water.
5: Weronika Blecha z Wydziału Marki Miasta Kultury i Sportu. Mamy tutaj przeszło 200 uczestników, 3 km do pokonania. Dzieci, dorośli, młodzież, jest nawet sztafeta rodzinna. Każdy może wziąć udział.
6: Mikołaj Politański, mistrz Śląska z pływania.
7: Mistrz Śląska w pływaniu, to brzmi dumnie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz?
6: Na kilometr.
7: Pływałeś już w takich zbiornikach, na takich dystansach?
6: Nie, to są moje pierwsze zawody.
7: Jest jakiś stresik?
6: No, zawsze jest.
5: Zapraszamy do kibicowania na spacer, na rower, czy no odpoczynek na plaży.
1: Na miejscu była nasza reporterka Agnieszka Kucjas.
8: Radio Plus, niedzielne popołudnie, muzyczny alfabet. Moim Państwa gościem
9: Szymon Babuchowski,
8: autor biografii Chrisa Ree, o którym dziś opowiadamy.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami Josephine, w naszym studiu Szymon Babuchowski, autor biografii Chrisa Ree. Nie miałeś okazji spotkać się z Chrisem?
1: Niestety nie miałem okazji, bardzo żałuję, bardzo chciałem, natomiast no, w momencie, kiedy ja już zacząłem się o to starać, Chris był już bardzo schorowany i w zasadzie nie pokazywał się publicznie, więc no, nie było to możliwe.
0: Ja miałem okazję kilka razy z nim się spotkać. Pierwszy raz to byłem na jego koncercie, tym pierwszym w katowickim Spodku, i pamiętam, że byłem z muzykami, wśród nich Edmund Stasiak, muzyk zespołu Lady Punk, też lider zespołu Emigranci, i ktoś w tym towarzystwie powiedział: słuchajcie, nie było żadnego krzywego dźwięku, on ani razu nie zafałszował. A ja mówię: panowie, ale przecież on te utwory pisze sam, więc wie, jak ma zaśpiewać. Drugi raz spotkaliśmy się podczas jakiejś promocji jego płyty, kiedy była konferencja prasowa. I pamiętam, kiedy wydawał drugą część albumu Road to Hell, przez wytwórnię byłem umówiony z nim na lotnisku. To był listopadowy dzień. Nic nie zapowiadało tego, co wydarzyło się potem. Więc czekam na tym lotnisku, ogłoszenie, że samolot opóźniony. W końcu przyleciał, w umówionym miejscu przyszedł, nagraliśmy rozmowę, pożegnaliśmy się. No i ja wychodzę przed lotnisko. Okazuje się, że samochód, którym przyjechałem z ekipą, jest w połowie zasypany śniegiem, bo te półtorej godziny, co czekaliśmy na Chrisa, to śnieżyca potworna była nad Warszawą. Ale musiałem dotrzeć do Teleekspresu, żeby fragment tej rozmowy zaprezentować. Już miałem wcześniej wszystko przygotowane. No i tak, trochę tym samochodem przejechaliśmy. Potem biegłem do tramwaju. Tramwajem dojechałem do metra, metrem. No i wreszcie w ostatniej chwili wpadłem do montażowni. I dosłownie w ostatniej chwili wmontowaliśmy fragment tej rozmowy. Ja wcześniej podyktowałem, co on mówił, i lektor podegrał ten głos. No i się udało. No i potem spotkaliśmy się przy promocji następnej płyty. Ja mu opowiedziałem tę historię. On mówi: a ja wtedy, powoli jadąc samochodem do hotelu, napisałem tekst do piosenki Windy Town.

0: No i też przy takich nagraniach do programu Gwiazdy w Jedynce, które od strony redakcyjnej nadzorowałem, spotykałem się z nim. Niezwykle skromny człowiek, fajnie opowiadający o swoim życiu. Też była taka wspólna kolacja, gdzie on trochę opowiedział o swoich problemach, bo to był początek lat 2000, bo wtedy zaczęły się jego problemy chorobowe. Niesamowity gość. Ja zawsze tak sobie w myślach powtarzałem, wielki artysta, a tak niezwykle skromny i taki przystępny człowiek.
1: Tak, ta skromność bardzo wiele osób podkreśla, tych, które go znały. Między innymi właśnie Mark Knopfler, który po śmierci jego napisał piękny taki króciutki tekst na swojej stronie internetowej, żegnając go, mówił, że właśnie to był człowiek, który był przede wszystkim zajęty tworzeniem muzyki. Można powiedzieć tylko tyle i aż tyle, ale to potem się poznaje prawdziwych artystów, że oni nie robią szumu wokół własnej osoby. Oni są skupieni na tej pracy twórczej i on chyba taki był właśnie.
0: I to artysta, który... No, nagrywał, tak jak wspomniałeś, różne utwory w różnej stylistyce i też różne wersje tych utworów pojawiły się. Era 1 to taki trzypłytowy album, gdzie pojawiły się te utwory z początkowego okresu działalności. No, powiem ci, że mnie parę wersji zaskoczyło, bo wydawało mi się, że dobrze znam dyskografię Chrisa Ria, jednak te niektóre wersje maxi-singlowe szczególnie zaskoczyły mnie.
1: Tak, ta dyskografia rzeczywiście kryje wiele niespodzianek nawet na takich najbardziej zagorzałych fanów, dlatego że często na różnych wersjach gdzieś do różnych krajów nawet wydawanych pojawiała się inna wersja na przykład utworu. Japońskie wydania kryją różne smaczki.
0: Takie. No więc mam kilka tych japońskich wydań i przez wiele lat ta wersja Josephine, taka wydłużona maxi-singlowa, to właśnie była na tej płycie i nie było jej na żadnych innych krążkach. Już za chwilę kolejne wielkie hity naszego bohatera Chrisa Ria.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Meldujesz się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
14: Po reklamie.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, za nami Road to Hell. Nagrałeś też polską wersję tego utworu, bo jesteś nie tylko dziennikarzem, ale też muzykujesz.
1: Tak, troszkę muzykuję i rzeczywiście stworzyliśmy wraz z Patrykiem Filipowiczem, takim świetnym gitarzystą, też zresztą grającym techniką slide, ale też świetnie grającym fingerstyle, duet Ludzie Chrisa. Zaprosiliśmy też kilku innych muzyków. No i nagraliśmy płytę. Teraz właściwie szukamy dla niej wydawcy, ale już wypuściliśmy singiel Droga do piekła.
0: Czy my możemy zagrać fragment tego utworu?
1: Jasne, bardzo miło.
0: To tak zupełnie przedpremierowo. Droga do piekła, Ludzie Chrisa.
2: Zatrzymałem się nad rzeką.

pod latarnią, jedno światło, które znam. Z przerażenia drży przed cieniem umyka. Ten chory strach przed obcą siłą kradnie uśmiech z naszych ust.

0: awaria. O nie, do piekła gna ten rajd.
1: No powiem ci, że ta polska wersja całkiem, całkiem.
2: Bardzo się cieszę.
1: Życzę powodzenia w szukaniu wydawcy. Myślę, że znajdziesz, bo w Polsce jest wielu fanów Chrisa Ree, a nikt nie nagrywał polskich coverów tego artysty. Jakie jeszcze inne utwory nagraliście?
2: W zasadzie nagraliśmy wszystkie największe przeboje, czyli aha, jest tam i Josephine, jest Looking for the Summer, Driving Home for Christmas oczywiście, Julia, The Blue Cafe, ale są też takie troszeczkę mniej znane, jak na przykład przepiękne Nothing's Happening by the Sea. Właśnie
1: kocham tę
2: piosenkę. Tak,
1: z Watersign. Piękny numer. Myślę, że ta pamięć o Chrisie będzie długo trwała wśród polskich fanów, bo to też taka muzyka, która jest niebanalna. To nie są melodyjki, które wpadają jednym uchem, wypadają drugim. To też nie są jakieś takie utwory do tańca, chociaż przy jego utworach świetnie można się bawić. Ja lubię słuchać jego muzyki w samochodzie. No szczególnie ten utwór, o którym teraz mówimy, Road to Hell. To jest coś takiego, że szczególnie jak nocą jedzie się samochodem, to wtedy lubię właśnie posłuchać Road to Hell, Josephine, Julia czy Auberge na przykład. To są fantastyczne rzeczy.
2: On czuł te klimaty, bo on sam też był miłośnikiem samochodów.
1: No właśnie.
2: Brał udział nawet z powodzeniem w wyścigach samochodowych.
1: I miał niezłą kolekcję tych samochodów.
2: Tak, miał trochę tych samochodów.
1: No i też w samochodzie powstał tekst do piosenki Driving Home for Christmas.
2: Zgadza się, to jest...
1: To były początki jego kariery, kiedy wracał do domu z jakiejś sesji nagraniowej.
2: Tak, nie miał już właściwie pieniędzy, wytwórnia chciała zerwać z nim kontrakt, no i okazało się, że w domu czekają tantiemy, które dostał za popularność tego utworu w USA. Mm-hmm. Więc kariera była uratowana.
1: Za piosenkę Full.
2: Za piosenkę Full,
1: czyli tak, debiutancki singiel, który w Stanach dotarł chyba do 7 miejsca listy Billboardu, o ile dobrze pamiętam.
2: Tak, to była niezwykła rzeczywiście kariera tego utworu. Najśmieszniejsze jest to, że w Stanach Chris Rea jest postrzegany jako artysta jednej piosenki i to właśnie tej.
1: No też potem Elki Brooks nagrała swoją wersję piosenki Full i ona w Stanach kilka lat po tym, jak Chris ją nagrał, to cieszyła się powodzeniem. Ale jeszcze ta historia Driving Home for Christmas. Po latach sobie przypomniał, że napisał taki tekst, kiedy z Maxem Middletonem, to też postać, którą warto wspomnieć, bo to klawiszowiec, który przez wiele lat grał z Chrisem. W Polsce gościł również z Mickiem Taylorem, byłym gitarzystą Rolling Stonesów w sali kongresowej. Grali koncert i Max Middleton wtedy grał na klawiszach, fantastyczny muzyk. Próbowali jakiś instrument, kawałek melodyjki i ten przypomniał sobie tekst. Jeden z najpiękniejszych świątecznych utworów wszechczasów.
2: Tekst, który odłożył do pudełka gdzieś.
1: Tak.
2: I wydobył z tego pudełka, zaczął do tego śpiewać, no i okazało się, że to rzeczywiście stało się takim hitem, chociaż nie od razu, bo to jest piosenka, która zdobywała popularność latami właśnie. Co roku przypominana, coraz bardziej, bardziej jakoś tak zdobywała serca słuchaczy.
1: Pamiętam gdzieś rok chyba 86 czy 7 byłem w Berlinie, jeszcze wówczas zachodnim, i kupiłem maxi single Hello Friend, gdzie na drugiej stronie było Driving Home for Christmas. I pamiętam, że przegrałem w radiu na taśmę i w radiu zaczęliśmy grać ten utwór. Ja co święta, kiedy się zbliżają, to wracam do tego utworu. W tym roku zabrzmiał bardzo dziwnie, bo tuż przed świętami odszedł od nas Chris Rea. Posłuchałem raz i miałem łzy w oczach, bo odszedł człowiek, który był częścią mojego życia. Myślę, że dla wielu fanów to była niesamowicie ważna postać.
2: Tak, bo to jest postać, która jakoś, wydaje mi się, potrafi świetnie oddawać nasze emocje.
1: To jest piękne, co powiedziałeś. Potrafił oddawać nasze emocje, trafiał w nasze jakby uczucia.
2: Tak. Tam jest mnóstwo tęsknoty, ale jest i radość, miłość, to jakby wszystko.
1: Szczególnie do córek.
2: Do córek, do żony.
1: Josephine i Julia,
2: To nawet ta jego gitara to śpiewa, tak bym powiedział.
1: Momentami płacze.
2: Płacze momentami, tak.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wakacyjne vouchero branie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
5: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
6: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, Szymon Babuchowski naszym gościem, autor biografii Chrisa Ree, i za nami kolejny klasyk tego artysty, Looking for the Summer. Kiedy jest zima czy wiosna i tęsknimy za latem, to lubię włączyć sobie tę piosenkę. On zresztą miał kilka innych utworów takich o letniej, All Summer Long. Czy chociażby On the Beach, to takie piosenki o tematyce letniej, wakacyjnej.
1: To lato rzeczywiście się u niego przewija. Być może to też te włoskie korzenie dają o sobie znać. Jest tam, no jest też dużo ciepła. On się w ogóle z ciepłem kojarzy i w głosie, i w tych melodiach. Ktoś kiedyś pięknie napisał w komentarzu, przeczytałem pod którąś z piosenek, że Chris Ree otula głosem jak kocem. Bardzo mi się to spodobało.
0: Wow, piękne. Muszę to zapamiętać. Szkoda, że już nie nagra nic nowego. Myślę, że w tych jego archiwach jeszcze coś tam zostało, jak chociażby kilka lat temu wydana płyta, która była odrzutem z jakiejś sesji nagraniowej.
1: Tak, jest jeszcze taka
0: płyta. To było tylko kilka tysięcy wydanych egzemplarzy. Ja kupiłem na jakiejś aukcji. No, udało mi się w miarę tanio kupić. Myślałem, że będzie kosztowała drożej. Kupiłem za 100 euro tę płytę. Bałem się, czy przypadkiem to nie jest jakaś podrobiona płyta. Nie, okazuje się, że numerowana,
1: limitowana
0: edycja. Dostałem to. Myślę, że będzie jakieś Era 2. Takie wydawnictwo z kolejnymi singlami, maxi singlami, takimi drugimi stronami singli.
1: Fani czekają na pewno. Jest też taka płyta Smile, która została odrzucona w latach 80. i też podobno w archiwach została odnaleziona. No pytanie, czy zostanie wydana. Bardzo, bardzo bym na to liczył. Sam Chris też krótko przed śmiercią mówił, że pracuje nad jakąś muzyką instrumentalną.
0: Tak, to czytałem.
1: Więc mam nadzieję, że te rzeczy też ujrzą światło dzienne.
0: Ta jego wytwórnia Blue była nie tylko jego wytwórnią, ale też jego muzyków, bo przecież świetna płyta Roberta Achwaya ukazała się nakładem firmy Blue, no i szczególnie to Blue Guitar. To jest płyta, która pokazuje, jak świetnym gitarzystą był i niezwykle oryginalnym. Może nie był to taki wirtuoz gitary, że ścigał się na progach gitary, ale nastrój, jaki stwarzał, to było coś niepowtarzalnego.
1: Tak, rzeczywiście. To nie jest gitarzysta taki typowo techniczny.
0: No myślę, że tylko to, że zaczął się późno uczyć gry na gitarze, to sprawiło, że może nie był takim szybkim wirtuozem.
1: Tak, ale to też
0: ale nie
1: o to mu chodziło. Tak? Najważniejsza artykulacja jest
0: tak,
1: chyba...
0: Tak, i te riffy, które tworzył. Tak, ja uwielbiam te jego riffy. Tum, tum, tum. Fajnie to wszystko budował. Opowiedział mi też podczas tej kolacji, którą z nim jadłem na początku lat 2000, opowiedział o pierwszej wizycie w Polsce. To było wtedy, kiedy singiel Full się ukazał. Był na Famie w Świnoujściu. To były jakieś dni Middlesbrough, które były
1: tak, miastem... w Szczecinie to były koncerty. Właśnie. Kilka koncertów w Szczecinie. To też
0: z jakimś dziwnym zespołem przyjechał. Już nie bardzo pamiętał te czasy, ale to ciekawa historia.
1: Tak. Ja tutaj prześledziłem akurat w mojej książce dokładnie ten pobyt jego w Szczecinie. Nawet prześledziłem wydania Kuriera Szczecińskiego, które donosiły właśnie o dniach Cleveland, to tego właśnie hrabstwa, w którym Middlesbrough się znajduje. Każdego dnia tam mówiły, gdzie odbywały się koncerty i między innymi, gdzie grał Chris. Więc to były zupełnie takie miejsca, można powiedzieć, niszowe. Jakaś miodosytnia u Wyszaka na przykład. Zresztą miejsce, jak prześledziłem, ono do dziś istnieje tam zajście po troszeczkę inną nazwą. Proszę. Na przykład, że potrafił w jednego dnia zagrać dwa koncerty gdzieś tam blisko siebie, bo gdzieś tam chyba też na Zamku Książąt Pomorskich w jakiejś takiej restauracji zagrał. No zupełnie niezwykły artysta, który potem też no, zapełniał stadiony czy wielkie hale. Tutaj grał takie, można powiedzieć, troszkę niszowe koncerty, ale już wtedy był doceniany. Donosił ten dziennikarz Kuriera Szczecińskiego, że porcja chyba coś tam głośnej, choć dość monotonnej muzyki spodobała się zwłaszcza młodej publiczności, a koncert przeistoczył się stopniowo w ogólną zabawę taneczną.
0: I to było fajne, że przy tej muzyce wzruszaliśmy się słuchając jej w domu. Mogliśmy jeździć samochodem i ona świetnie się sprawdzała. No i też sprawdzała się na parkiecie.
1: Tak.
0: Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Szymonie, gratuluję tej książki,
1: dziękuję
0: bo
1: bardzo.
0: Naprawdę to jest coś, co pozostanie też po tym artyście, w naszych myślach, w naszej pamięci i na naszych półkach z książkami.
1: No mam nadzieję, taki też sobie cel stawiałem, żeby jednak ta jego muzyka przede wszystkim została tutaj w tej książce pokazana i żeby, jeżeli ludzie dzięki tej książce sięgną po tę muzykę, może też tą mniej znaną czasami, to będzie to, o co mi chodziło.
0: Bardzo Ci dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję również.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland!
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza. www.dekar.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
3: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
2: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
7: No to życzę szczęścia.
8: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155. Dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza www.dekar.pl.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
3: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
4: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dekar, autoryzowany dealer marki Dacia, zaprasza. www.dekar.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama. Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Wydajna, samoładująca się hybryda obniżająca zużycie paliwa nawet od 4,3 litra na 100 km. Zyskaj do 27 tysięcy złotych w finansowaniu Renault z E-Tech bonusem na samochody dostępne od ręki. Sprawdź dodatkowe korzyści w salonach Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dekar, autoryzowany dealer marki Renault, zaprasza.

0: Bemowskim ratuszem na jednej scenie. Eryk Moczko, Blanka i Tymek. Nie może was tam zabraknąć. Zaprasza dzielnica Bemowo.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: We sit together on the sofa.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony